0: pierwszej lepszej restauracji i stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić,
1: prawda?
0: Teraz mamy za to wolność,
1: a nie wolność, to wszystko.
0: Podobno kochają wolność, no.
1: Wolność bez pieniędzy.

0: pieniędzy, to niewola w nędzy.
1: Tak, ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
2: Pan masz bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panie profesorze.
1: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

To już chyba nieważne.

Parę dziewczyn na ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze. Jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009. Może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

the Buddhist Radio.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Lecimy, no.

Yeah, Hoshi Sessions, Kosma Król, podziemie centrum. Nie wiem. Yeah.

dobitu się, że trochę zmieniło to stilo. Dym, woda, czas, ciągle na filu, bądź po milu, opcji na własny sound, że trochę zmieniło to stilo. Dym...

Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy blisko siebie.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Sklejam połamany.

stopami, że życie mam piękne, życie usłane topami. Przed naturą czuję respekt, jestem zawsze nastukany. Tego się nie wyrzeknę, moich fanów, bliskich i rodzinne osiedle.

skrzydła, to za mikrofonem sklejam połamane skrzydła. To nie refren, to instrukcja. Ty nie mów do mnie byku, bo to mnie wyszczupla. Jak ważę słowa, to studio jest jak

może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywa już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz, czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

0: And cut!
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy! Gramy!

Padonsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej

śmieją się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk.

0: dni.
1: Yo, skumaj, pieniądze szczęścia nie dają, ale brak ich z pewnością przynosi nieszczęście.
0: Dobra, skończ mi, to już się nudne robi.
1: Dobra.
0: Yo.

0: serio, serio. Stać tutaj w miejscu byłoby, byłoby, byłoby.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Teraz gramy.

55, wąsiak, sum wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu, czy dobrze?

gadać, jakby umiar jakiś tort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziotra, szczupaka, tą bygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo summa z mistyczną formą o sumach, jakie łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
3: Teraz będziemy mówić o czymś, co towarzyszy nam tak naprawdę każdego poranka. I to nie będzie kawa, tylko będziemy mówić o chlebie. Chrupiąca skórka, miękki środek, no i ten zapach, który potrafi przyciągnąć do piekarni szybciej niż najlepsza reklama. No pieczywo od lat jest jednym z bohaterów polskiego śniadania, no ale dzisiaj coraz częściej zastanawiamy się właściwie, jaki chleb wybrać. Czy ciemny zawsze znaczy zdrowszy? Czy chleb na zakwasie rzeczywiście ma przewagę nad pieczywem na drożdżach? Co daje mąka z tradycyjnych odmian zbóż i dlaczego dobry bochenek czasami potrzebuje naprawdę dużo czasu? I z tymi trudnymi pytaniami o poranku dzisiaj zmierzy się Joanna Olejniczak z piekarni Kromka, która śmignęła do nas tutaj na rowerze z wielką torbą pieczywa. Ile tych bochenków chleba tutaj mamy w naszym studiu teraz? Dzień dobry, witaj.
4: Dzień
3: w czwórce.
4: Dobry, witam.
3: Ile tego przywiozłaś? Sporo, co?
4: Przywiozłam, ale to nie wszystko jeszcze, co mamy w ofercie, bo mamy naprawdę tego bardzo dużo.
3: Po czym poznać naprawdę dobry chleb?

0: po skórce chleba, ponieważ te wszystkie białe chleby, które mamy w sieciówkach, one się nie wybarwiają, są białe, słonkawe, ponieważ nie zawierają mąki, bo kolor ciemny kolor chleba nadaje cukier, który się karmelizuje przy pieczeniu. Więc w mące, jak nie ma dobrej mąki, to nie ma cukru i on się nie karmelizuje, a w mące naturalnie jest zawarty cukier, który pod wpływem 260 stopni się karmelizuje.
1: Czy wygląd bochenka chleba może nas jakkolwiek zmylić? Czy można nas jakoś oszukać w piekarni?
0: Można nas oszukać w dużych sieciówkach, ponieważ no, nie robią chleba z mąki. W tej chwili jest bardzo dużo
1: tych... Jak nie z mąki, to z czego ten chleb jest
0: robiony? Z dodatków, wszystkich, jakie są.
1: No ale co jest w tych dodatkach?
0: Nawet ptasie pióra.
1: Można upiec chleb nie na mące, a na ptasich piórach?
0: Można, z dodatkami wszystkimi, można.
1: Co tak naprawdę powinno zwrócić naszą uwagę podczas kupowania pieczywa?
0: Kolor chleba i jego sprężystość, że jak ja mogę tu nawet do mikrofonu...
1: Tak,
0: jak
1: chcę. Ja go... Okej.
0: Okay. I on z powrotem wraca. Może tego nie słuchacze nie słyszy.
1: Nie ale widzą, nie, no ale słychać słyszy. Było, że... O, teraz słychać. Ja już teraz mówię. Uwaga, on cisza wraca. W radiu. Okej, okay. jeszcze raz. Tak chrupie dobry chleb.
0: Mogę każdy inny wziąć i każdy ten inny chleb, on wróci ze swoją strukturą.
1: Och, pięknie.
0: I on wraca. Trzy składniki, woda, mąka, sól, nic więcej.
1: No, a czy lista w ogóle składników na etykiecie mówi nam wszystko, co powinniśmy wiedzieć? I czy na tej etykiecie tak naprawdę powinny być tylko te trzy składniki, czy może być coś jeszcze?
0: Mogą być dodatki do chleba, które wkładamy. Jakieś ziarna, jakieś zioła. Ten chleb jest jeszcze jeden. Tutaj mamy cheddar z pieprzem. I to wtedy będzie chleb smakowy, nie? I wtedy ten chleb jest z dodatkiem cheddaru, no, normalnego sera i pieprzu. I nic więcej tam nie ma, ale głównymi składnikami chleba to jest woda, mąka i sól, ponieważ zakwas to też jest woda i mąka. Ale w tej chwili jest tak, w Polsce nie ma normy, co powinno być w chlebie. Więc jeżeli jest na przykład napisane, że jest chleb orkiszowy, to on tego orkiszu może mieć 10% i już możemy go nazywać orkiszowym. Jeżeli w chlebie jest dodatek zakwasu, a są drożdże, to też możemy mówić, że jest na zakwasie.
1: Czyli jedno wielkie chlebowe.
0: Jedno wielkie. Oszustwo. A chyba w piekarniach rzemieślniczych jednak jest to rzemiosło i tam nie ma oszustwa, ponieważ no, my nie mamy sieciówek, my mamy małe pojedyncze sklep sprzedaży.
1: A chrupniesz mi tym chlebem jeszcze raz, tak tutaj do mikrofonu o poranku? Coraz częściej słyszymy o takich tradycyjnych, dawnych odmianach zbóż, które są wykorzystywane w chlebach, jak na przykład orkisz, tutaj jest taka trudna nazwa, ale wypowiem ją, płaskórka.
0: Zgadza się. Samopsza jeszcze jest krzyca.
1: I to wszystko wykorzystuje się w tradycyjnym wypiekaniu chleba?
0: Tak, wykorzystuje się w tej chwili coraz bardziej i coraz więcej tego każda piekarnia robi, bo to są zboża niemodyfikowane genetycznie. Czyli były kiedyś, dawno temu, tak jak krzyca, kiedyś leśnicy używali tego do karmienia dzików, dzikich zwierząt, a w tej chwili mieli się z tego i robi się mąkę. To jest stara odmiana żyta. Samopsza i płaskórka są starymi odmianami pszenicy.
1: A są jeszcze jakieś inne stare odmiany, o których nie wiemy?
0: Tam są już nazwy pszenic zaskakujące. Pszenica 2AB też jest taka pszenica i z niej się też robi właśnie ten chleb, który nie zawiera szkodliwego glutenu, glutenu D. I są właśnie już pszenice ponumerowane, jak gdyby. Coraz więcej rolników wraca do tych starych odmian zbóż i coraz więcej się tego uprawia i jest łatwość nabycia. Natomiast cena tego jest, to nie jest mąka za 2 zł, tylko po 15 zł za kilogram.
1: Czy tak jak wraca się do starych zbóż, to wraca się też do tradycyjnego wypiekania chleba? I właściwie czym się różniło to tradycyjne wypiekanie chleba od tego, które jest teraz stosowane?
0: Chyba od rzemiosła, no bo to jest tak, że my robimy wszystko ręcznie. Nie mamy wielkich linii produkcyjnych, nie mamy żadnych sztucznych dodatków. Co innego, kiedy mi się zepsuje partia chleba i to będzie 30 bochenków, a co innego, jeżeli w olbrzymiej piekarni zepsuje się 3000, no więc to też jest inaczej liczone. Więc tu jest chyba rzemiosło. W większości piekarni takich tych dużych przemysłowych chleb nie trafia do zimnej chłodni, żeby 20 godzin zaszły cały proces fermentacji i żeby to, co jest najlepsze, zostało w tym chlebie, tylko jest wypiekany po 2-3 godzinach.
1: A jak w ogóle wygląda proces wypiekania chleba? Jakbyś miała mi to opisać, to oczywiście w skrócie, ale jednak chciałabym wiedzieć, bo nie wiedziałam, że chleb musi leżeć w chłodni.
0: Nasz leży i w większości piekarni rzemieślniczych również. To jest tak, że no, przychodzi się, miesza się wodę z mąką, to chwilę leży, powiedzmy pół godziny, dodaje się zakwas, sól, znowu się miesza, później 5 godzin fermentacji, przerzucanie tego chleba, formowanie do koszyków i w tych koszykach to trafia do lodówki, to do 2 stopni i po 20 godzinach trafia do pieca.
2: Poranek czwórki.
1: A my dzisiaj rozmawiamy o poranku o chlebie, no bo przecież to jest jedna z najprzyjemniejszych rozmów. Chrupiemy dzisiaj tym chlebem i też no, uświadamiamy, jak

0: wygląda dobry chleb. Dajemy takie tipy, żeby nie dać się nabrać w piekarni. Joanna Olejniczak cały czas razem z nami, piekarka z piekarni Kromka. No to porozmawiajmy chwilę o tym zakwasie, bo rzeczywiście padło to słowo, a zakwas równa się legenda. Nie oszukujmy się. To jest coś, co przeżywa prawdziwy renesans. I teraz pytanie, no czy wy macie swój własny zakwas? Jak stary jest wasz zakwas? Czy jest to zakwas sprzed 100 lat?
1: Nie jest zakwasem sprzed 100 lat. Ma tam swoich chyba z 15 może lat, ale to nie ma moim zdaniem za żadnego znaczenia i każdy to powie. To, że zakwas ma 100 lat, to jest historia. Fajnie jest to uprać, że piekarnia pracuje na 100-letnim zakwasie, ale podstawą zakwasu jest jego aktywność, więc nawet jak mam 100-letni zakwas, a będzie nieaktywny, to nie upiekę chleba. A jak mam roczny zakwas i będzie aktywny, to upiekę z niego
0: chleb. Co to znaczy, że zakwas jest aktywny?
1: To znaczy, że jest wyrośnięty, bąbelkuje, ma odpowiedni przyrost, to ładnie widać na tych wszystkich filmach, które możemy oglądać w internecie, że tam jest, jak go robimy, to jest tam 2 centymetry, a za 5 godzin będzie 10 centymetrów.
0: Czyli on żyje.
1: On żyje.
0: Żyje swoim życiem.
1: Dokładnie.
0: Zakwasowym.
1: Zakwasowym życiem żyje i on jest wtedy aktywny. A czy ma 100 lat, czy 5, to nie ma najmniejszego znaczenia.
0: Czy chleb na zakwasie jest zawsze lepszy niż chleb na drożdżach?
1: Będzie lepszy. Będzie lepszy dla naszego brzucha, to na pewno. Będzie się mniej kruszył i będzie dłużej świeży. Będzie dłużej utrzymywał swoją wilgotność.
0: Czy w ogóle można zrobić chleb na zakwasie, a nie mieć w ogóle żadnego doświadczenia w pieczeniu chleba?
1: Można. Można zrobić chleb w foremce, nie mając doświadczenia. Można taki chleb też zrobić na zakwasie, włożyć foremkę, włożyć do lodówki i upiec go następnego dnia.
0: A jak zrobić dobry zakwas? Ha!
1: Trzeba zakisić mąkę. To jest coś takiego jak żurek. Zakwas się robi tak jak żurek się robi na zakwasie. To jest taki sam przykwaszona mąka. I trzeba cały proces powtórzyć tam 3 dni i się wyprowadzi samemu zakwas. Ale na pewno każda piekarnia rzemieślnicza każdemu da zakwas. Tego się nie sprzedaje, tylko każdemu się daje.
0: A daje się. Ja myślałam, że zakwas to jest jak jakaś receptura, której nikomu nie można zdradzić, a ja na pewno nikomu nie oddać.
1: Ja mogę nawet przepis na chleb podać, proszę bardzo.
0: Jaki chleb najlepiej sprawdza się na śniadanie?
1: Chyba taki, który nam smakuje, to przede wszystkim. To ja bym tak to rozgraniczyła. A na śniadanie, no to co lubimy. Pszenny będzie bardziej delikatniejszy, pszenno-żytni czy żytni będzie bardziej kwaśny, dłużej utrzymywał świeżość, będzie chleb z dodatkiem, może być z ziarenkami. No wybór w piekarni rzemieślniczek nawet w mojej jest olbrzymi.
0: Z czym najlepiej łączyć pieczywo? Co najlepiej, gdyby znalazło się na Kromce, żeby stworzyć taki pełnowartościowy posiłek? No, możesz dać jakąś swoją topkę, bo wiadomo, że różne rzeczy kładziemy sobie na pieczywo.
1: Masło.
0: Jesteśmy...
1: W zasadzie położyć, tak jak powiedziałaś, a nie posmarować masło i na przykład pomidor, to więc mamy wszystko.
0: Tak. I trochę soli?
1: I trochę soli wystarczy.
0: To
1: ogórek małosolny, sezonowość. Mm-hmm. Żytni chleb będzie dobrze wchodził ze śledziem, ale może nie na śniadanie, więc z koronka chleba z konfiturą też dobrze wejdzie.
0: Czy pieczywo może być podstawą dobrego, zdrowego śniadania twoim
1: zdaniem?
0: Moim
1: zdaniem tak. To nie musi być wymyślane rzeczy, bo kiedyś ten chleb wszyscy jedliśmy i było wszystko okej. Wydaje mi się, nie jestem lekarzem, ale uczulenie na ten zły gluten każdy dostaje chyba nie od dobrego pieczywa, tylko od dodatków, które w nim są.
0: Dzisiaj przyjechałaś do nas na rowerze, a twoja piekarnia mieści się na Siekierkach. To jest sporo kilometrów pod radę. Trochę tutaj podpytam, ale co metrem śmignęłaś, nie tym rowerkiem, a ty mówisz, nie w życiu. Ja przyjechałam tutaj na rowerze z paczką ogromną chleba. Twój dzień zaczyna się godzinie?
1: Różnie, ale tak koło 5-4.
0: O, to mamy tak samo. No. Jedziemy na tym samym wózku. O której godzinie kończysz swój dzień?
1: Różnie. Od 11, 12, 13. To w zależności od tego, ile robimy chleba w piekarni, ile mamy wypieku, jak szybko się wyrobimy.
0: Czyli do końca dnia pozostało ci niecałe 1,5 godziny i masz już pełen luz. Tak żyje piekarka Joanna Olejniczak, która dzisiaj była naszym gościem. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie w czwórce i dziękuję za ten przepyszny, chrupiący chleb.
1: Dziękuję.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: zostać z tobą i nigdy nie dorastać.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd, choć rozumiem twój wzrok. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem z innego pudełka. Więc śnawej to ucieknijmy, daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem.

sam, jestem z innego pudełka. Nie robi na tobie wrażenia widok broni. Jesteś samodzielna, atakujesz, by się bronić. Ja tak samo jak ty, nie chcę tracić kontroli. Chcę zabić twoje kompleksy, potem ukryć dowody. Wrzucić je do wody. Wiem, że czasem się boisz i nie chcę na to pozwolić. Spotkają nas kłopoty, to wsiądziemy na motocykl i uciekniemy daleko, byle pod osłoną nocy. Chodź. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Choć rozumiem twój wzrok, jakbym cię znał od dziecka. Sam jestem z innego pudełka. Chodź na miejsc, nie wciągnijmy. Daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka. Sam jestem z innego pudełka.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Po południu w czwórce to audycja, w której wita Was Kamil Jasiński od poniedziałku do czwartku od 13 do 16.
3: Popołudniowa w czwórce.
4: W studiu czwórki jest już Jo Jurga, projektantka produktu i przestrzeni i specjalistka od neuroarchitektury. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć, dzień dobry.

0: Dużo bardzo intrygujących określeń i tytułów przy twoim nazwisku się pojawia. Ta neuroarchitektura jest najbardziej ciekawa. Neuro wiemy, czym jest, architektura też wiemy, czym jest, ale jak to połączyć, to co z tego wychodzi?
1: To jest taka dziedzina nauki, która powstała pod koniec lat 60. na styku psychologii środowiskowej, neuronauk i architektury, ponieważ żyjemy w budynkach, spędzamy w nich 90% czasu, nie wyewoluowaliśmy do takiej sytuacji. To neuroarchitektura bada, co zrobić, żeby w środowisku zabudowanym żyło nam się realnie lepiej i wykorzystuje do tego chociażby potencjał neuronauk, czyli sprawdzamy na przykład bicie serca, albo na co ludzie patrzą, albo jak śpią i zastanawiamy się, jak projektować mądrzej.
0: Bo ja mam takie wrażenie, że myśląc o naszej przestrzeni, projektując własne mieszkanie, to przede wszystkim skupiamy się na takich aspektach, kwestiach estetycznych, a o tym, jak później będzie się żyło, to znaczy oczywiście też w małych mieszkaniach, w jakich mieszkamy, no często też myślimy o tym, żeby coś było praktyczne. Ale jak to będzie wpływało na nasz umysł, to już raczej o tym nie myślimy.
1: Wiesz co, bo nikt nas tego realnie nie uczy, więc mamy bardzo dużo informacji w przestrzeni wizualnej, co to znaczy mieszkać modnie. Mamy bardzo dużo różnych, wiesz, styli, co się komu podoba. Aspirujemy też do różnych rzeczy, więc wydaje nam się, że taki dom opowiada o nas taką historię, a inny inną. A nie zastanawiamy się realnie nad tym, jak tam się będzie spało, czy tam nie jest głośno, czy mamy dobrze nasłonecznione albo nie za bardzo nasłonecznione mieszkanie i czy mamy dobrą jakość powietrza, więc no realnie ja od lat skupiam się na tym, żeby trochę edukować, jak mieszkać mądrze, jak wybierać miejsca do życia, jak projektować i żeby chociażby pojechać na ulicę, na której chcemy mieszkać kilka razy o różnych porach dnia i nocy i sprawdzić, czy nie jest głośno, bo oczy zamkniesz, jak ci się coś nie podoba, a uszu nie zatkasz, więc wyspanie się, wiesz, w sypialni, która zdobyła nagrody architektoniczne i jest przepiękna, ale ma okna na puławską, w upalny dzień może być trochę trudne i tak naprawdę tym zajmuje się neuroarchitektura, żeby badać i tak naprawdę parametryzować to, czego potrzebujemy, żeby było nam lepiej.
0: No dobrze, to w takim razie, czy jest coś takiego jak idealna sypialnia, w której każdy się wyśpi?
1: Wiesz co, jest coś takiego, w sensie idealna sypialnia musi być cicha, musi być ciemna, bo my jesteśmy zwierzętami dziennymi, więc do snu potrzebujemy ciemności, więc musi być ciemna. Musi też być dobrze wywentylowana, dobrze jakby była chłodna. No badania takie stricte biologiczne mówią nam o tym, że w sypialni powinno być 18 stopni. Oczywiście w upał jest to niemożliwe, ale czym chłodniej tak naprawdę dla naszej regeneracji, tym lepiej. Powinna być właściwa wilgotność powietrza, między 40% a 60%, i na przykład zimą, jak mamy centralne ogrzewanie, to jest za sucho, więc na przykład budzimy się, żeby się napić i potem nie możemy zasnąć, więc ta wilgotność ma duży wpływ na to, jak nam się oddycha i jak nam się śpi. To jest materac. Materac trzeba zmieniać raz na 10 lat. Materac powinien być dopasowany do tego, w jakiej pozycji śpimy, ile ważymy. To musi być odpowiednia poduszka. No i też sypialnia to nie jest magazyn. To jest najmniej reprezentacyjne pomieszczenie w domu. Rzadko do sypialni zapraszamy gości. Więc ona potrafi zostać składem rzeczy wszelakich, a to na przykład zbiera kurz, no co znowu nie pomaga nam się wyspać.
0: No dobrze, powiedziałaś o materacu. Zastanawiam się, na jakim materacu ty śpisz? Na twardym czy na miękkim?
1: Na twardym.
0: Na twardym.
1: Ja jestem team twardy materac. Tak.
0: Ja ostatnio wymieniałem właśnie materac i bardzo lubię twarde materace. I osoba, która mi sprzedawała ten materac w sklepie, powiedziała, że to jest błędna decyzja. Że jest, pewnie za chwilę tutaj wrócę i będę cierpiał na tym materacu, ale spokojnie, bo tam jest 90 dni na wymianę. I nie, bardzo dobrze mi się śpi. Twarde materace. Czy na twardym lepiej człowiek się wysypia, czy to jest kwestia indywidualna?
1: Dobra, kupujemy materace w miejscach, gdzie są fizjoterapeuci i nie kupujemy ich przez internet. Jedziemy się położyć na materacu, dobrze jest wybrać taką opcję, jak masz, czyli taką, że można go zwrócić. Myślę, że warto jest, jeżeli mamy jakąś osobę partnerską, pojechać razem. Są już materace dwustrefowe, no bo jeżeli mamy różnicę między partnerami, na przykład 30 kg, to odczucie twardości będzie zupełnie inne. Więc warto dobierać materace do tego, z kim jesteśmy i jak śpimy, ale przede wszystkim warto się na nich położyć i też różne wypełnienia materacy mogą wspierać różne problemy zdrowotne, bo na przykład takie materace, które są z memory foam, takiej pianki, która zapamiętuje kształt ciała, są super dla osób z chorobami kręgosłupa, bo wspierają nawet jak się leży na boku ten kręgosłup, także on jest bardzo równy. Więc no, trzeba temu poświęcić czas, trzeba się przemieścić do sklepu i zrobić to analogowo, ale no, ponieważ powinniśmy przesypiać jedną trzecią życia, 8 godzin, to myślę, że warto temu jednak trochę czasu poświęcić.
0: Już sen mamy odhaczony.

0: Ułatwione. To jak wybierać materac, też sobie o tym porozmawialiśmy. Instagram jest pełen różnych pomysłów. Wszystko jest designerskie, wszystko jest takie eye candy, wszystko pięknie wygląda. Czy tobie też wyświetlają się takie rolki dotyczące wzornictwa, albo trendujących mebli, albo jakaś wiralowa lampa? Jak to wszystko ma się do tej neuroarchitektury?
1: Ja, ponieważ edukuję w social mediach, to jestem bardzo nimi zmęczona i mam tak ustawiony feed, że wyświetlają mi się wieloryby i pieski, żeby za bardzo się nie triggerować tym, co ludzie opowiadają. No ponieważ mamy wolność słowa, to ludzie opowiadają bardzo dużo bzdur w internecie i żyjemy w świecie kapitalizmu, więc wszyscy chcą nam coś sprzedać. Bardzo wiele z tego, co nam się pojawia, są to oczywiście kampanie marketingowe, żebyśmy wymienili mebel na nowszy. Kiedyś z wzornictwem, z wyposażeniem domu było tak, że kupowało się go na lata, nawet na dziesięciolecia, i meble nowe pojawiały się w kolekcjach raz w roku, czasem raz na dwa lata. W tej chwili jest prawie jak fast fashion, w sensie co sezon to mamy nowe meble. No nikt o normalnym budżecie domowym no nie wymienia krzeseł co pół roku, szczególnie, że te krzesła też powinny być dobrze zaprojektowane, żeby nam się wygodnie na nich siedziało i z nich wstawało, więc mamy zalane feedy różnymi historiami o tym, jak mieszkają gwiazdy, jak my powinniśmy mieszkać, jaki styl w tym sezonie jest modny. Ja jeszcze jak czynnie projektowałam, pracowałam czynnie jako projektant, pamiętam, że na przykład klient przychodził i mówił, że w tym sezonie jest modny styl prowansalski i on by chciał mieszkać po prowansalsku. I ja zawsze prosiłam, żeby on mi pokazał, co przez to rozumie, bo tak naprawdę, mając wykształcenie z zakresu historii architektury, ja mogę powiedzieć, co to znaczy od strony historii sztuki czy historii architektury, ale każdy z nas jest nasączony zupełnie innymi obrazkami. I znowu przede wszystkim chodzi o to, żeby zapytać się, czego my potrzebujemy, bo to, że ktoś, kogo podziwiamy, kto nam imponuje, mieszka tak, to nie znaczy, że to będzie nam służyć i może wizerunkowo będzie to fajne, ale do życia może się okazać normalnie nieznośne, więc zastanówmy się, co i na jakim etapie życia będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem.
0: No dobrze, ale czy z drugiej strony w dzisiejszych czasach jest coś takiego, nie mówię nawet tylko o meblach czy o wystroju wnętrz, ale coś, co jest ponadczasowe, bo te trendy, przez to, że żyjemy coraz szybciej, one też coraz szybciej się zmieniają. Jeszcze 10 lat temu naprawdę wszystkim podobały się lamele albo efekt betonu, a teraz to jest obśmiewane w internecie i to jest już przestarzałe.
1: Z drugiej strony, jak spojrzysz na takie mieszkanie art dekowskie z kamienicy z lat 30., białe ściany, prosty parkiet wiodłe, dość proste drewniane meble i niewielki perski dywan i szklane okrągłe lampy, to zdjęcie będzie miało prawie 90 lat w tej chwili i do tej pory uznamy, że to jest dobre wnętrze. Jak spojrzymy na niektóre realizacje bloków wielkiej płycy, gdzie jest meblościanka, ale są meble ładowskie. Ja wiem, że one były trudno dostępne, ale wyjmiemy sobie taki katalog ładowski, to część ludzi nadal by chciała tak mieszkać. I jak weźmiemy część realizacji postmodernistycznych, to nie jest mój ulubiony styl, ale on na przykład ostatnimi laty bardzo intensywnie wrócił, to możemy powiedzieć, że to jest ponadczasowe. Więc ja myślę, że to znowu jest trochę o jakości. W sensie, jeżeli mieszkania, domy są zrobione w zgodzie ze swoimi właścicielami, właśnie nie poszły za modą, tylko ktoś usiadł i zastanowił się, czego potrzebuje, co mu się podoba i nie zrobił mieszkania jak stylizacji, tylko to mieszkanie się z nim zmieniało, bo przywiózł jakiś obraz, bo znalazł jakieś krzesło na śmietniku, bo gdzieś uzbierał na jakiś stół, to te wnętrza naprawdę potrafią się latami bronić. To nie muszą być tylko, retro wnętrza z antykami, tylko to mogą być naprawdę współczesne wnętrza, które będziemy mieli poczucie, że one się dobrze starzeją, bo dobrze starzeje się materiał. Bo jak porysujemy drewnianą podłogę, to dom to nie muzeum, to będziemy mieli poczucie, że ona po prostu spatynowała i nadal świetnie wygląda. Jak porysujemy tanie panele i one zaczną obłazić, no to będziemy wiedzieli, że one się nadają do wymiany. Jak odbije nam się plama po kurkumie albo winie na marmurowym blacie, to będziemy mieli takie poczucie, że ktoś tam żył i kiedyś zrobił imprezę i wylał wino, ale to się będzie ładnie starzało. Jak zacznie odchodzić nam laminat, więc to jest trochę o tym, że prawdziwe materiały, w sensie materiały naturalne, materiały, które się ładnie starzeją, materiały, które są dobre jakościowo, nawet jeżeli mamy ich niewiele, to one nadadzą rzeczom sznyt. Tylko to też musi być zgodne z nami, bo to jest trochę jak z modą. No jak ktoś się przebierze, to widzimy, że ma problem z poruszaniem się. No gdybym ja włożyła dzisiaj szpilki, to byłoby widać, że nie umiem na nich chodzić i że to nie jest moje naturalne odzienie. I trochę jakby mnie ktoś wsadził do domu w stylu glamour, no to pasowałabym tam jak wiesz, no jak kwiatek do kożucha. Więc jeżeli wnętrza pasują do właścicieli i są zrobione jakościowo, to myślę, że one się obronią.
0: A z drugiej strony powiedziałabyś, że

0: te jakościowe produkty, one są coraz mniej dostępne, to znaczy one stają się coraz droższe, bo jesteśmy przyzwyczajeni
1: do... No bo zostały zalane przez chińszczyznę. Mhm. Wiesz, no bo jest trochę tak, że mamy kopię do kopii przez kopię i te takie największe szlagiery wzornicze zostały perfidnie skopiowane i stały się dostępne i jest nimi zalany rynek. Najlepszym przypadkiem są chyba krzesła Emsów, więc tego jest dużo złej jakości. Druga kwestia jest też taka, że my chcemy mieć rzeczy szybko. Żyjemy w świecie nanosekundy, więc koncepcja, że na przykład rok mielibyśmy odkładać na coś, to w ogóle wydaje nam się, że do tego czasu my się zmienimy, świat się zmieni i właśnie to będzie już niemodne.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce. W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W czwórce od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
0: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
3: Na mnie czeka nasz gość Maciej Rafalski, który jest artystą szkła i który wkroczył już do naszego studia.
4: Dobry wieczór.
3: Mogę powiedzieć chyba, że jesteś jak Terminator, bo wkroczyłeś do naszego studia w takich specjalnych okularach, goglach. Dałeś mi nawet przymierzyć. Tak. Bardzo to jest wygodne.
4: Wygodne, tak. Wygodne, a zabezpieczają też oczy przed temperaturą i dosyć dużym promieniowanym podczerwonym.
3: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak pracuje się ze szkłem. Czy te okulary pozwalają ci na to, żeby swobodnie pracować, czy to nie są okulary do pracy?
4: Nie obligatoryjne, aczkolwiek przyzwyczaiłem się do nich przez lata pracy ze szkłem.
3: Rozumiem. To idąc jeszcze tym tropem zdrowotnym, mam takie w głowie stereotypy, które się wiążą, kiedy ktoś pracuje ze szkłem, że jak jest wysoka temperatura, to bardzo łatwo się przeziębić. Ja tak mamy, że jak jest zmiana temperatur, to od razu pojawia się gdzieś katar. U ciebie też to wygląda tak?
4: U mnie katar pojawia się, jeżeli używam klimatyzacji, jeżeli jestem przy piecu dłuższy czas, to jest chyba kwestia przyzwyczajenia organizmu. Przy dużej temperaturze pracuję przez cały dzień, wychodzę nawet na mróz i właściwie hartuję organizm, także żadne choroby mi się nie i mają.
3: Czy nie ma czegoś takiego, że stoisz przy piecu, przechodzisz 3 metry, tam jest klima i od razu siada ci jej zdrowie?
4: No nie, nie do końca.
3: Czyli jak ktoś chce się zahartować, zawsze może pracować ze szkłem.
4: Tak jest.
3: A czy każdy może to robić? Czy to jest jednak taka pasja, a przy okazji zawód dla wybranych? Nie każdy będzie pracował ze szkłem.
4: Nie święci garnki lepią, jak to mówią, więc nie trzeba być tutaj wielkim specjalistą, żeby zacząć przygodę ze szkłem. Oczywiście pewne predyspozycje trzeba mieć, aczkolwiek każdy może tego spróbować i nie widzę żadnych przeciwwskazań.
3: Jeśli chodzi o twoją historię pracy ze szkłem, to już jest pełnoletność?
4: Tak, zdecydowanie. 22 lata.
3: A, 22 lata.
4: Tak.
3: Nigdy nie myślałeś, przestanę, znajdę sobie coś innego?
4: Wielokrotnie. Wielokrotnie. Były takie sytuacje, aczkolwiek mój przyjaciel, którego już na tym świecie nie ma, już w największej hucie szkła pracuje, mówił, jak raz to się wejdzie, to już się nigdy z tego nie wyjdzie.
3: Maćku, ty też się zajmujesz szkłem, ale w bardzo konkretnym wymiarze, dlatego że przedstawiłem się jako artystę szkła, więc jest to robienie przedmiotów z jednej strony użytkowych, ale z drugiej też takich, które po prostu wyglądają.
4: Tak, tak, tak, tak. Są to różne produkty, są to i rzeźby szklane, są to fontanny, balustrady, schody, drzwi, ale też i szklaneczki, rzeźby niewielkie, no najróżniejsze są to produkty.
3: Maciej w ogóle przyniósł nam prezent taki do czwórki. To jest, moim zdaniem, to jest patera.
4: Tak, patera, misa, no.
3: Ale to jest taki przedmiot, który od początku do końca miał...

0: miałeś zaplanowany, że tak ma wyglądać. W ogóle zachęcam do tego, żeby odpalić czwórka.online, tam można podglądać to, co dzieje się w naszym studiu. Ta patera miała tak wyglądać?
1: Taki był zamysł, aczkolwiek nigdy nie można w 100% zapanować nad tą masą szkła. Także no, te kolory często losowo gdzieś tam się wymieszają, więc no ale wygląda moim zdaniem dobrze.
0: Wygląda znakomicie, patera jest trochę niebieska, trochę granatowa, jest, tak jest. Trochę przezroczysta, to szkło jest rozciągnięte. Powiedziałbym, że wygląda trochę jak taki talerz do spaghetti nawet.
1: No, może by było użyć.
0: A widzisz, można by próbować. Zajmujesz się też taką specjalną techniką, jeśli chodzi o pracę ze szkłem. Ona nazywa się, i teraz musisz mi pomóc, bo to jest fusing albo fusing.
1: Fusing. To jest jedna z metod, które używam, czyli i właśnie piec hutniczy, czyli metoda dmuchania szkła, odlewania, metoda hutnicza, i tak samo właśnie metoda fusingu, czyli stapiania szkła na formach, gięcie tego szkła w zupełnie innym piecu, dosyć dużym, około 3,5 metra na 1,5 metra komory roboczej, także takie potężne rzeczy można w tym piecu wytapiać.
0: Czyli jeśli chodzi o fusing, tam się nie dmucha?
1: Nie, tam się nie dmucha. Tam można robić różne inne zabiegi artystyczne, aczkolwiek dmuchać nie.
0: I to się robi w takich hutniczych rękawicach, czy jak to wygląda w praktyce?
1: Różnie można faktycznie takie rozgrzane do temperatury 900 stopni kawałki szkła na gorąco wyciągnąć z tego pieca i formować je ręcznie, faktycznie w rękawicach i różnymi narzędziami, ale głównie jest to metoda po prostu stapiania, czyli robi się formy na zimno, na którą później się nakłada wiele warstw, bądź też jedną warstwę szkła i stapia się w temperaturze około 900 stopni. Szkło wypełnia nam jakby te luki, reliefy, tak, i powstaje chociażby, nie wiem, jakaś rzeźba, czy też i drzwi szklane.
0: Pytam o to nie bez powodu, dlatego że miałem takiego sąsiada, który pracował kiedyś w Hucie Warszawa i w prezencie mi dał takie swoje ze starej pracy rękawice, aż po łokcie.
1: Tak, pewnie hutnicze.
0: Być może azbestowe, ale ja je wykorzystuję, kiedy idę z kotem do weterynarza, żeby przeżyć tę wizytę, bo faktycznie wtedy nie jest w stanie mnie zjeść. Ale tak. Ty takie rękawice też masz?
1: Też, tak. Są kewlarowe, są z włókien ceramicznych, najróżniejsze. Tak, takie też.
0: Dowiedziałem się od ciebie, że robiłeś już ze szkła schody na przykład, lampy, różne przedmioty użytkowe, a taka najdziwniejsza rzecz, którą zrobiłeś ze szkła i ty ją traktujesz jako coś oryginalnego, to co to było?
1: Na pewno podłoga szklana, która miała średnicę 4,5 metra, przez którą było widać klatkę schodową całą. To była dosyć spektakularna sprawa.
0: Ale wytłumacz mi, jak to wygląda w praktyce, no bo na przykład jak ktoś lepi z gliny, to ma to swoje koło i widzimy takie filmiki, gdzie wiemy, jak to wygląda, ale zrobienie ze szkła schodów albo kaktusów, chociażby, które pojawią się w zoo, albo czegoś, co jest duże, na przykład gitary ze szkła, nie jest takie oczywiste, bo pewnie nie ma żadnych form, tylko to trzeba tworzyć od początku.
1: Bardzo często trzeba sobie zrobić narzędzia, które na bieżąco tworzę. Są to, no i też formy, czy przedformy, czy jakieś urządzenia, zagniatarki, obracarki i tak dalej, które no, jakby pozwalają na zrealizowanie tych trudnych zamówień.
0: No i teraz wygląda to w ten sposób, że ty dzielisz się swoją pasją. Przychodzą do ciebie ludzie, którzy ze szkłem pewnie do tej pory nie mieli wiele wspólnego. Biorą udział w warsztatach. Na których dzieje się co?
1: No, zabieram ich do ciekawego miejsca, gorącego, pełnego piasku kwarcowego, tak. I nie jest to pustynia Sahara, tylko jest to obracanie na szkładzie, jest faktycznie temperatura 1300 stopni bliska. No i dostają do ręki piszczel, czyli taką rurkę, na którą się nabiera szkło i rozmuchuje się bańki, z których później rozmuchuje się kolejne wyroby, tak. Mają możliwość przeżycia tego na własnej skórze.
0: Czyli tak. Jak ktoś przychodzi, to jest ta metoda fusingu, czy jednak trochę dmuchania?
1: I takie warsztaty prowadzę.
0: Próbuję też teraz poznać twój świat. Zapisałem sobie jedno słowo piszczel, bo ono mi się anatomicznie kojarzy. Czyli piszczel to jest takie podstawowe narzędzie pracy kogoś, kto zajmuje się szkłem.
1: Hutnika szkła, dokładnie.
0: No i potem nawijamy sobie trochę na ten piszczel to szkło, które jest w tym momencie jeszcze płynne. Tak, widzę przynajmniej.
1: Tak, bardzo rzadki kisiel, można to tak porównać.
0: Rzadki kisiel, bardzo gorący, bo temperatura sięga?
1: No, wyrobowa jest 1230 powiedzmy stopni. Temperatura topienia 1300-1320 w zależności od rodzaju szkła. Ćwiczymy ten ruch nabierania szkła, potem już otwieramy piec i na 1230 stopni uderza faktycznie po dłoniach i po twarzy, ale staramy się nabrać tą pierwszą ilość szkła, uformować, rozmuchać bańkę, no i później już tak idzie.
2: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Dzisiaj uczymy się pracować ze szkłem, bo razem z nami Maciej Rafalski, który jest artystą szkła. Przychodzą ludzie na warsztaty, mają dwie opcje, bo z jednej strony, jak wspominałeś, to jest technika fusingu, gdzie nie używamy używamy dmuchania w szkło.
1: Tak, i nie, jakby działamy z wysoką temperaturą, nie dotykamy tego szkła, nazwijmy to tak, gorącego.
0: Tylko pracuje się na nim, jak ono trochę ostygnie.
1: Raczej na zimnym szkle.
0: Na zimnym.
1: Chyba, że chcemy wtedy uformować tą jakąś tam taflę

0: futrzanego szkła, to faktycznie, ale też jest wyższa szkoła jazdy. Na warsztatach tego nie robimy. Raczej zimne szkło tniemy, układamy, na formach robimy formy, stapiamy, wyciągamy zimny wyrób i właściwie tyle, tak?
1: No jest ta druga opcja, kiedy ktoś faktycznie przychodzi i dmucha w szkło, tak. Wtedy będzie używał
0: piszczeli,
1: tak. O których wspomnieliśmy. Tak. I teraz, co zwykle robią ludzie? To są faktycznie

0: pod koniec warsztatu zrobiła mały wazonik i była przeszczęśliwa, że jej się to w ogóle udało. Także, no bo to nie ukrywam, jest to trudna technika, więc no, ciężko.
1: Wyprzedziłeś moje pytanie, bo zastanawiałem się, czy ktoś ma te 30, 40, 50 lat. Do tej pory ze szkłem nie pracował, no tyle, że go używał na co dzień. To jak on przyjdzie na warsztaty, to sobie bez problemu poradzi. Trzeba mieć smykałkę do tego, czy spróbować może każdy?
0: Każdy może spróbować, ale też nie gwarantuję, że nauczę przez powiedzmy 3, 4, 10 godzin kogoś, no, dmuchania szkła, formowania szkła, tak? No to jest niemożliwe. Na pewno można taką zajawkę złapać, powiedzmy, tak? To niektórzy mówią, że najgorsze jest pierwsze 30 lat, a potem już jakoś idzie, tak?
1: Pierwsze 30 lat, czyli jeśli chodzi o ten najgorszy czas, tobie zostało jeszcze 8, bo tak, 22 tak, robisz
0: tak,
1: w szkle.
0: Tak.
1: A zdradź na koniec, bo to się zaczęło od jakiegoś konkretnego człowieka, czy nie?
0: To się zaczęło, jak miałem 4 lata i moi rodzice mieli spółkę i mieli tak dosyć, no, dosyć dużą hutę szkła, a ja po przedszkolu wolałem przyjść do huty i się przyglądać pracy hutnikom niż składać klocki Lego. I tak łaziłem po tej hucie, łaziłem, gdzie było to dosyć niebezpieczne. I przygarnął mnie pan Józef Badzioch, którego zawsze wspomina mój przyjaciel później, kiedyś to był dla mnie pan, później już przyjaciel. I zbudował taką małą skrzyneczkę, żebym mógł sięgać do pieca i nabijać to szkło i próbować robić bańki. I od tego się wszystko zaczęło. Huta szybko została zamknięta po 3 latach od startu, ale ta pasja dziś została. I Józefa też odnalazłem po latach. Dalej mnie uczył, także.
1: No, niesamowita historia. Czyli jeśli wasze dziecko ma 4 lata i ma taką pasję, to na pewno dobrze na niej wyjdzie. To może być puenta naszego spotkania. Na pewno. Pozdrowienia miały być.
0: Tak, pozdrawiam Wojtka, Rafała i Radosława, którzy wyciskają wszystkie poty, żeby zrealizować zlecenie, które już jest blisko deadline'u.
1: Schody czy nie schody?
0: Nie, akurat to są drzwi i różne inne ciekawe rzeczy.
1: Ale szklane. Maciej Rafalski, artysta szkła, był gościem czwórki. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Minęła siódma.
0: Pogoda.
1: Dziś w Polsce pogoda zróżnicowana, a o poranku w wielu miejscach słonecznie, m.in. w Krakowie czy w Warszawie. W ciągu dnia, w szczególności na północy i północnym zachodzie, więcej chmur i deszczu. Tam maksymalnie dziś 20-21 stopni. Najcieplej na południu i południowym wschodzie, od 22 stopni w Kielcach czy w Lublinie do 24 w Krakowie czy w Rzeszowie.
0: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
0: Po reklamie.
14: Takie

0: Słuchasz Czwórki.
1: Hej! Ej!

0: Tłusty beat.
1: Tłusty beat, a na zegarze 11 minut po godzinie 7.
2: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam jak najbardziej. Dzień dobry. To jest poranek czwórki, a dziś środa, 19 sierpnia, godzina 7 już minęła, a ja zrobię dzisiaj naprawdę wszystko, żeby ten poranek bolał jak najmniej. Pomimo tego, że no, w wielu miejscach gdzieś już z impetem wjechała taka jesienna aura, postaramy się dziś przynieść wam trochę więcej słońca, aczkolwiek ta aura taka słoneczna, jesienna, więc myślę, że nie ma na co narzekać, można odpocząć trochę od wysokich temperatur, które swoją drogą słyszałam, że jednak mimo wszystko jeszcze mają wrócić do Polski. I dobrze, bo jeszcze trzymamy się tego, że to jest połowa sierpnia, że jeszcze trochę wakacji przed nami. A wy gdziekolwiek się w tym momencie nie znajdujecie, czy to w drodze do pracy, czy może jeszcze w drodze na wymarzony urlop, no a może jeszcze pod pierzynką na przykład powoli budzicie się do życia, gdziekolwiek nie jesteście w tym budzeniu, mam nadzieję, że pomoże wam poranek czwórki. Zapraszamy.

0: MIA na ficie Zayn Malik i utwór Freedom, a na zegarze 19 minut po godzinie 7.
1: Poranek czwórki.
0: A poranek zaczynamy od wielkiego powrotu artysty, czyli od najnowszego utworu od Szczyla, rapera, który wraca po 4 latach przerwy i przyznaje, że bardzo stęsknił się za wydawaniem muzyki, ale też za swoimi słuchaczami. Utwór nosi tytuł Dla Ciebie, no i ja muszę przyznać, że ten numer po prostu brzmi jak taki dobry poranek, jak dobra herbata również, z herbatą, z porannym stretchingiem, rozciąganiem się czasem na książkę w jednym, wiecie, taki idealny poranek, który praktycznie w praktyce nie istnieje, ale może dzisiaj do tej piosenki spróbujemy tutaj słuchając czwórki stworzyć sobie taką poranną atmosferę. Zagrajmy Szczyl i Dla Ciebie na produkcji ekipa No Lyrics.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: 26 minut po godzinie 7 to był Central Cee, utwór Feelings, a teraz coś dla tych, którzy być może jeszcze nie mają się w co spakować na wakacje.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: A zasady naszego wakacyjnego konkursu są proste i pewnie niektórym z Was już znane, ale przypomnę, ja pakuję do walizki pierwszy przedmiot tutaj w poranku. W każdej kolejnej audycji będzie dodawany kolejny przedmiot, czyli jeden w czwórka to słychać, jeden w popołudniówie, a na samym końcu w paśmie po robocie o godzinie 18.30 wielki finał i tam będziecie dzwonić i zgłaszać wszystkie przedmioty i w ten sposób zdobywacie piękną walizkę na najbliższy bliższą podróż. A przy pierwszy przedmiot już za moment, ja tylko podpowiem, że będziemy dzisiaj kompletować walizkę survivalową.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Koszulka. To słychać. To słychać.
1: JWP! Problem.

0: i problem, utwór przez rap, 7:34 na zegarze, no to teraz czas na coś dla spakowanych bądź nie, na nasz wakacyjny konkurs.
1: Czas na konkurs. Czas na konkurs. Czwórka na walizkach.
0: Wszyscy teraz nastawiają odbiorniki. Czas na pierwszy przedmiot. Pamiętajcie, że kompletujemy dziś walizkę survivalową.
2: Do walizki czas włożyć.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Latarkę, no bo czym byłaby walizka survivalowa bez latarki w momencie, kiedy jest ciemno? To jest przedmiot, który jak najbardziej jest nam potrzebny. Latarka, jeszcze raz powtórzę, a kolejne przedmioty usłyszycie w audycjach Czwórka to słychać, popołudniowa i po robocie, tam po 18:30 wielki finał. Powodzenia, trzymam kciuki.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: A teraz gwiazda łódzkiego festiwalu, która popisała się swoim świetnym wokalem i wstawkami, które znamy nie od dziś. O Timbaland, od Timbalanda w czwórce.

0: Jeszcze kilkanaście minut zostało nam do godziny 8, ale wyobrażam sobie, że jest dosyć spora część z was, która tego poranka słucha w samochodzie, być może jadąc na przykład ze swoimi pociechami. Mnie nie tak dawno udało się porozmawiać z Pauliną Przybysz, wokalistką i autorką naszych czwórkowych dżingli, która ma taką teorię, że w samochodzie łatwiej nam porozmawiać, w szczególności na te trudniejsze tematy.
1: Tak czytałam, dlatego nawiązuję.
2: A z twojego doświadczenia
1: stricte? Z mojego doświadczenia na przykład mi też się teraz super z tobą gada, kiedy tak sobie jedziemy.
2: No tak.
1: I myślę sobie, że mogłybyśmy tak sobie jechać do Gdańska i by tam się nie skończyły tematy.
2: No tak, tak.
1: I że to jest takie, to flow jest takie trochę jakby niezobowiązujące, że trzeba gadać, bo można też puścić muzykę. Ale z drugiej strony samo przez ten motion jakoś mam wrażenie, że my ogólnie uruchamiamy ten taki drugą fazę jakby mózgu, nie? Tak jakby aplikacja pod aplikacją.
2: Tak.
1: Po prostu tutaj się dzieje, a my sobie tak gadamy i że to jest takie bardzo naturalne.
0: O tym też będzie najnowszy singiel Pauliny Przybysz o tytule Mama's Car, którego premiera już w tę sobotę. Nie możemy się doczekać, ale pytanie też mam do was. Czy wam lepiej rozmawia się podczas podróży z kimś samochodem? Dzwońcie 226452100.

0: Let's Get Lost Tonight, a na zegarze za 10 minut godzina 8. No nie wiem, czy warto się w nocy we środę jakoś tak zagubić i już zatracić. Myślę, że to raczej zadanie na piątek, chociaż zależy, być może niektórzy z was mają urlop wolny czy wakacje i wtedy jak najbardziej można. Rozmawialiśmy o bliskich relacjach w samochodzie, to porozmawiajmy trochę o bliskich relacjach w pracy. Czy są one źródłem szczęścia, czy jednak, no właśnie, problemów? No i jak postawić granice, jeżeli widzimy, że ten nasz kolega czy koleżanka z pracy no wchodzi trochę za bardzo w życie prywatne. O tym wszystkim już po godzinie 8 porozmawiam z psycholożką Marzeną Mawricz, także zostańcie z nami. A teraz nowość z naszej czwórkowej playlisty. Młody gracz z podziemia Marceli i utwór Krzyki omijam zwinnie na wspak. Posłuchajcie.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.
8: Wręczę ci mandacik.
9: O nie, my tak nie gramy.
10: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
9: Czwórka, to słychać.
11: It all started one summer night in London.
12: Couple years back, it was crazy, it was with a beautiful female.

0: through the nose.
1: Love you.
2: And I woke up the next day and I said, no, I know what the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Love you. Minęła godzina 8.
0: Pogoda.
1: Dziś w Polsce pogoda zróżnicowana, tak jak to już u nas bywa. O poranku w wielu miejscach słonecznie, między innymi w Krakowie czy w Lublinie. W ciągu dnia w szczególności na północy i północnym zachodzie więcej chmur i tam również może spaść deszcz. Tam maksymalnie dziś 20-21 stopni, czyli trochę więcej takiej jesiennej aury. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie, od 22 stopni w Kielcach czy w Lublinie do 25 stopni w Opolu czy w Rzeszowie.
0: Autopromocja.
4: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
5: Walizeczkę od czwóreczki.
4: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
5: Twoja.
4: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
6: Czyli dla ciebie.
5: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: Wspaniała FKA Twix, utwór Perfect Stranger w poranku czwórki.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam i cały czas jestem tutaj z wami przy mikrofonie do godziny 10, a to jest druga godzina poranka w czwórce. Piękny i słoneczny poranek w niektórych miejscach, ale i też piękny i deszczowy poranek. To zależy, w której części Polski się teraz znajdujecie. Na pewno trochę słońca przyniosą czwórkowe brzmienia i przynoszą cały czas od godziny 7, ale i rozmowy, bo już za chwilę z psycholożką Marzeną Mawrycz porozmawiamy o tym, czy bliskie relacje ze współpracownikami pomagają nam lepiej funkcjonować, czy czasem mogą stać się właśnie źródłem problemów. O tym za moment. Zostańcie z nami.

0: Poranek czwórki.
1: Na zegarze 17 minut po godzinie 8, a ze mną w studiu jest już nasza dzisiejsza gościni, czyli Marzena Mawricz, psycholożka. Cześć, dzień dobry.
2: Witam.
1: Spotkacie ją też w mediach społecznościowych pod nazwą Rozmowy z psychologiem. I z Marzeną dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, o którym być może myślimy już jadąc rano do pracy samochodem czy transportem miejskim, czyli o znajomych, o koleżankach, kolegach, o spoufalaniu się bliskich lub dalszych relacjach w pracy. No właśnie, jak to jest z tymi znajomymi w pracy, Marzeno? Spoufalać się, zbliżać się do nich, czy zachować zdrowy dystans? Czy w ogóle na to pytanie jest jakaś jednoznaczna odpowiedź?
3: Chyba trochę jest i wybrałabym tą drugą odpowiedź, czyli gdzieś w równowadze pośrodku, trochę jak wymieniłaś wszystkie te trzy formy, to byłabym właśnie za tym, żeby tworzyć taką dobrą relację profesjonalną, przyjacielską. To znaczy taka profesjonalna przyjaźń byłaby czymś pożądanym.

0: po ufalanie, bo to już jest taka forma, która może nam przynieść dużo kłopotów, dlatego że rosną nam oczekiwania, lokujemy wtedy za dużo w tej relacji. Ta bliskość może utrudniać po prostu nawet takie ważne rozmowy, które sobie robimy czasami, prawda, jakieś feedbacki, jakieś informacje zwrotne. Czasami musimy się skonfrontować w ramach jakiejś pracy, jakiegoś projektu, czyli coś poomawiać, wymienić się być może jakimiś trudniejszymi informacjami wzajemnymi, więc taka nadmierna zażyłość, która jest bardziej przypisana takiej naturalnej przyjaźni, no niekoniecznie mogłaby nam w tym pomagać. Ale dlaczego użyłam sformułowania profesjonalna przyjaźń i wszyscy się zastanawiają, ale o co chodzi w takim razie? Rozszerzymy to pewnie jeszcze, ale chodzi mi raczej o to, że przyjaźń się opiera na pewnych oczywiście zasadach, formach, naszych też potrzebach. Natomiast taka profesjonalność w tym wszystkim oznacza, że będziemy trzymać zdrowy dystans. Taki, który właśnie pozwoli na to, że dzielimy się swoimi relacjami, swoim wsparciem, dajemy sobie taką pomoc w ramach pracy, w ramach jakiegoś projektu. Mamy wspólne cele, to jest bardzo istotne. No, w ogóle to, że tworzymy atmosferę codziennie, prawda? Jeżeli codziennie do tego biura przychodzimy, no nie wszyscy jesteśmy w codziennym takim spotkaniu biurowym, bo jeszcze mamy też możliwości bycia w domu, prawda? Część z nas ma możliwość jakiejś hybrydowej pracy, ale jeżeli mamy, no załóżmy, nie wiem, no środę biurową, jak choćby dzisiaj jedziecie do biura, to ta atmosfera, czyli to, co nas czeka, te spotkania z tymi, którzy tam są, są bardzo istotne dla nas. Bo atmosfera to jest to, co powoduje, że chętniej wstajemy, bardziej się cieszymy, jesteśmy życzliwsi, otwarci, bardziej z wdzięcznością do tego codziennego bytowania podchodzimy. I to buduje wszystko, co później się nazywa naszym zdrowiem psychicznym, prawda? Czyli ma olbrzymi wpływ na to, jak się czujemy.
1: To ja dopytam jeszcze trochę o tą profesjonalną przyjaźń, bo to bardzo dobrze brzmi w teorii. Zastanawiam się, czy to jest naturalne dla ludzkiego mózgu, żeby jednak nie przyzwyczajać, nie zbliżać się za bardzo do osób, z którymi no bardzo często, jeżeli nie pracujemy zdalnie, ale nawet jeżeli pracujemy zdalnie, jesteśmy na kolach, na spotkaniach i mamy ten codzienny kontakt, to jednak wydaje mi się, że często to jest troszeczkę nie do powstrzymania, że my się do tych osób zbliżamy.
0: I zbliżanie nie jest niczym złym. My jesteśmy istotami społecznymi, nasze mózgi bardzo potrzebują siebie wzajemnie, rozwijamy się w ten sposób, mamy potrzebę przynależności, która się zaczyna już na takim etapie rozwoju wczesnego. I to jest naturalne, ale oczywiście oprócz tej potrzeby przynależności musimy zachować również inną potrzebę, czyli autonomii. Ta autonomia jest nam niezbędna również do tego, żeby mieć jakąś formę krytycznego ja własnego, żeby mieć punkt odniesienia również wewnątrz, czyli nie zlewać się z otoczeniem, ale również zachować swoją samoocenę, swoją ocenę też sytuacji. Natomiast co ja mam na myśli? No, wiele elementów składa się tak naprawdę na to, co stworzy atmosferę bliskości. Bo bliskość jest bardzo ważną kwestią i właśnie sprawia, że chętniej się otwieramy, chętniej robimy różne rzeczy. To takie poczucie przynależności, ale takiego wspólnego celu, czyli że gramy do jednej bramki, tak w cudzysłowie. To jest bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę czasami wymiana spostrzeżeń, czyli czy wymiana jakichś niepokojów, czy podzielenie się jakąś refleksją i bycie przyjętym, wysłuchanym jest bardzo ważną częścią tego, czy motywacja nam rośnie. Bardzo nam jest potrzebny szacunek, czyli też taka podmiotowość zachowana, to znaczy, że ktoś nas wysłucha, że mamy wspólne zrozumienie też jest bardzo istotne i czasem mamy poczucie, że ci, którzy dzielą z nami codzienny trud, lepiej to rozumieją, co się dzieje w ramach tego zadania, które mamy, czy projektu, niż nasi dobrownicy, no bo po prostu.
1: Czyli dobra atmosfera i dbanie o te relacje, jednocześnie zachowanie swojej autonomii. Do tego tematu jeszcze wrócimy, a tymczasem zagrajmy.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, utwór Grind Every Day, a na zegarze 25 minut po godzinie 8. Ze mną w studiu cały czas nasza dzisiejsza gościni, czyli psycholożka Marzena Mawricz. Rozmawiamy o tym, jakie relacje powinniśmy mieć, jakie mamy, jak wygląda nasza relacja z naszymi współpracownikami. Pytanie, wydaje mi się, które zadaje sobie wiele osób. Czy przyjaźń w pracy w ogóle pomaga nam pracować na co dzień, czy to jest trochę złudne stwierdzenie? Czy bardziej nas najczęściej rozprasza, jeżeli chodzi o takie więzi takie bliższe? O, w ten sposób może zadam to pytanie.
2: Ja myślę, że jest bardzo potrzebna i że powinniśmy kłaść nacisk takim rozwoju człowieka już od przedszkola, to znaczy kraje wysoko rozwinięte, ale też właśnie takie skandynawskie, one od początku kładły nacisk w rozwoju już dziecka na budowanie współpracy. To jest najwyższy model w sumie w zarządzaniu również konfliktem, właśnie współpraca, czyli wykształcenie u nas takich umiejętności, które oparte są o poszukiwanie rozwiązań, budowanie wysokiej samooceny, czyli tej autonomii jednocześnie, ale też zachowanie takiej wartości bliskości. Dla nas ludzi to jest bardzo istotne, taka potrzeba przewidywalności. To jest bardzo istotne, to znaczy, że my wiemy, czego się spodziewać po danej osobie. Tutaj te kryteria szacunku, lojalności, wspólnego celu, tego, że ktoś nas nie okłamie, ktoś nas nie wystawi, ktoś nie będzie czerpał korzyści z naszych profitów, z naszych zasobów, tylko będziemy kooperować w tej kwestii. To jest bardzo istotna część takiego współistnienia po prostu, już nie tylko nawet powiedziałabym w ramach zawodowych obowiązków, ale jednak to, co budujemy tutaj wspólnie, czy chcemy wracać, czy mamy większe zaangażowanie, czy rośnie potencjał nasz, czy to wszystko ma znaczenie, bo właściwie nie ma sukcesu właściwie jednostki, samoistnie. No nawet osoba, która jest, nie wiem, twórcza sama w sobie, to znaczy, nie wiem, autor jakiejś książki i pisze ją, no przecież nie dla siebie, prawda? Więc tak naprawdę my wciąż istniejemy we wspólnocie, choćbyśmy nie wiem jak bardzo oddalali się od niej, to nadal będziemy potrzebowali pewnych elementów. I ta codzienność oparta również o kryteria przyjaźni, no bo tak trzeba to powiedzieć, czyli te kryteria, które są oparte właśnie w ramach tego takiego ciepła, zrozumienia, wysłuchania, wsparcia, mądrej analizy, tak, jest bardzo, bardzo to jest ważne.
1: Ale tutaj znowu przychodzi mi do głowy to stwierdzenie, które padło w poprzednim wejściu, czyli ta profesjonalna przyjaźń, czyli odstawiamy te prywaty na bok i to, że taka prywatna relacja często ma swoje górki i dołki i jednak tutaj na pierwszy plan wychodzi to dobro naszej współpracy i tego, co my mamy tak naprawdę w tym środowisku pracy zrobić.
2: Tak, ja podkreślam, właściwie mówiąc jednocześnie o tych potrzebach, nie mówię tutaj o tych prywatnych elementach, prawda, które mogłyby zakłócać już jakby sens przychodzenia do pracy.

0: też trzeba to oddzielić. I właśnie dlatego mówię o profesjonalnej przyjaźni, a nie typowej przyjaźni, bo w typowej przyjaźni dzielimy się również bardzo prywatnymi, bardzo intymnymi doświadczeniami. Możemy dzielić się naszymi emocjami, czy współdzielić nawet tak emocje. Zasadą jednak takiego kooperowania zawodowego jest to, po co my przychodzimy do tej pracy. I no jest to jednak taka czasoprzestrzeń, w której my mamy rozwijać swoje zasoby w ramach osiągania jakiegoś celu, tak? No i po to kooperujemy. I umiejętność takiego współistnienia, współpracowania jest bardzo wysoko na skali takiej w ogóle oceny też i pracownika i buduje właśnie jego potencjał. No, wielu ludzi zna te korporacyjne KPI, nie do końca one się podobają, ale przecież od takiego lidera, który właśnie taką profesjonalną przyjaźń buduje w swoim zespole, również bardzo wiele zależy. Więc to jest wielka wartość. Natomiast tak nie zachęcałabym do zalewania swoimi emocjami, do takiego przyzwolenia, że jest mi źle, to mogę wszystko wylać, bo to jest nieprawda. To nie jest tak, że emocje są do wylewania, są do przeżywania, ale najpierw do konstruktywnego przeżywania ze sobą, a dopiero później do udzielania jakiejś dalej informacji w eter, tak?
1: To ja jeszcze o jedną bardzo ważną relację zapytam już za moment, czyli o relację z naszym szefem, ale na razie zagrajmy to za chwilę.

0: Ze mną cały czas w studiu Marzena Mawricz, psycholożka. Znajdziecie ją na mediach społecznościowych pod nazwą Rozmowy z psychologiem. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do tej relacji, która często bywa najtrudniejsza, czyli jak przygotować się do sytuacji, w której nagle nasz przyjaciel, współpracownik zostaje naszym szefem. Czy w ogóle przyjaźń i hierarchia mogą się ze sobą pogodzić?
1: No wszystko się opiera o to, na ile jesteśmy świadomi w takiej swojej mądrości, kibicowania wzajemnego, bo to jest częsta sytuacja, kiedy ktoś rozwija dalej skrzydła i możemy się wcześniej nawet przyjaźnić z tą osobą. Natomiast no, pytanie, na ile w tej przyjaźni kibicujemy sobie wzajemnie, wspieramy się właśnie i to jest ta próba czasu. Jeżeli tak jest, jeżeli cieszymy się z czegoś sukcesu, nie sądzę, że byłby jaki tutajkolwiek problem, tak? Natomiast pamiętajmy, że w tej profesjonalnej przyjaźni, o której ja mówię w ramach zawodowych, no powinniśmy pamiętać o wzajemnym szacunku, ale też uznaniu hierarchiczności. Właśnie dlatego to nie jest taka typowa przyjaźń, gdzie zalewamy się wszystkimi szczegółami intymnego życia codziennego i dzielimy wsparciem w tym zakresie, tylko opieramy tę relację bardziej o te czynniki wsparcia zawodowego. I ta relacja nie jest tylko i wyłącznie przyjacielska. No ale jedno drugiego nie wyklucza. Znam ludzi, którzy się potrafili też zaprzyjaźnić. Natomiast siła tej przyjaźni właśnie jest wtedy trochę sprawdzana. No, jeżeli mamy te same cele, to pewnie powinniśmy o tym sobie wcześniej rozmawiać. Czyli jeżeli gramy do jednej bramki, to fajnie, ale jeżeli o jeden stołek, to zaczyna się jakiś kłopot, więc warto o tym wcześniej rozmawiać.
0: Czyli rozmawiamy przede wszystkim ze sobą. No dobrze, a co zrobić, kiedy przyjaźń w pracy się kończy? Czy można po jakimś kłótni czy rozstaniu wrócić do normalnej, profesjonalnej relacji? Jest na to jakaś recepta?
1: Jest. Czasami ludzie potrafią sami to zrobić, czyli po prostu otworzyć się, porozmawiać, co jest trudnością, jakie mają potrzeby w ramach tej relacji, co zakłóciło to poczucie jakiegoś dobrostanu wewnętrznego, co jest nie tak. Najczęściej chodzi o to, że jakieś potrzeby są nierealizowane, więc zakłócają się nasze emocje i jest nam trudniej. Oczywiście bywa tak, że jest nam trudno o tym mówić, albo po prostu nie umiemy dobierać odpowiednio słów, albo też no, nie słyszymy czasami tego, co ktoś mówi, bo słyszymy to przez swoje filtry i interpretacje, czy jakąś krzywdę. Wtedy są często zapraszane osoby, które pomagają w takich konfliktach, tak, słuchają, mają do tego narzędzia, profesjonalnie są przygotowane i po prostu pomagają w takim konflikcie zawodowym ludziom się wysłuchać.
0: Czy takie konflikty zawodowe często są częścią twojej pracy? Czyli czy osoby często przychodzą właśnie z takimi problemami środowiska pracy stricte, nie tylko swoimi prywatnymi?
1: Tak, oczywiście. Przedmiotem mojej pracy jest pomoc w różnych trudnościach. Wiele tych trudności dotyczy właśnie trudności relacyjnych.
0: Mam nadzieję, że dostaliście odpowiedzi na niektóre swoje pytania i że w swoim środowisku pracy potraficie postawić tę zdrową granicę. Jeżeli nie, to te kilka wskazówek dzisiaj o poranku na pewno wam podaliśmy. Moją gościnią była Marzena Mawricz, psycholożka. Znajdziecie ją na mediach społecznościowych pod nazwą Rozmowy z psychologiem. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję i życzę miłego dnia Państwu.

0: Za 16 minut godzina 9 to byli Tupac i Lauryn Hill w poranku czwórki, a ja przypominam, że każdego dnia możecie wygrać w naszym wakacyjnym konkursie walizkę na letni wyjazd.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wystarczy, że w każdej audycji zapamiętacie jeden przedmiot, który do tej walizki wrzucamy, a ja przypomnę, że o poranku wrzuciłam do walizki survivalowej latarkę, no bo jest bardzo potrzebna, tym bardziej kiedy jest, zapadamy zmrok, jest ciemno i potrzebujemy czymś poświecić, a na przykład telefonu nie mamy. Pozostałe przedmioty w audycjach czwórka to słychać, popołudniowa oraz po robocie, tam o 18.30 wielki finał. Powodzenia!
1: Czwórka na walizkach.

0: i lepsze żbiki. Nie umiem tańczyć w poranku czwórki, ale ja czuję, że niektórzy z was właśnie tańczyli. Na zegarze za 10 minut, godzina 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, rozgrzewam, staram się stworzyć taką atmosferę, żebyśmy nie myśleli o tym, że wakacje się kończą, a raczej o tym, że jeszcze kilka tych tygodni wakacji przed nami, tym bardziej, że to wakacyjne wydanie poranka w czwórce. Już po godzinie 9:00 porozmawiam z Alicją Michalską o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, w jaki sposób pomagamy innym dzisiaj, w 2026 roku i od czego to zależy. O tym naszym altruizmie będziemy rozmawiać. Zostańcie razem z nami.

0: najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
1: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
2: Dziewczyny górą.
3: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
0: Muzyczne pobudzenie, audycja Czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Po reklamie.
0: O nie, my tak nie gramy.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Dziś w Polsce w niewielu miejscach słoneczny poranek, ale między innymi w Krakowie czy w Lublinie możecie trochę słońca zobaczyć. W ciągu dnia, w szczególności na północy i północnym zachodzie, więcej chmur i deszczu. Tam maksymalnie dzisiaj 20-21 stopni, no czyli troszeczkę ta jesień jednak się nam pojawia. Najcieplej na południu i południowym wschodzie, tam jeszcze bardziej letnia aura. Od 22 stopni w Kielcach czy w Lublinie do 25 stopni w Opolu i w Rzeszowie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Kongem. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: To dla tych wszystkich, którzy być może wracają do domu po wakacyjnej przerwie. Coming home, a na zegarze 10 minut po godzinie 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, tym bardziej, że dziś poranek ciężki, bo środowy, tak przynajmniej mi się wydaje, że we środy to jednak już jesteśmy zmęczeni tym początkiem tygodnia, jeszcze ten piątek dosyć daleko, więc trzeba zagrzewać się tutaj wzajemnie do dzisiejszego dnia. To jest trzecia godzina poranka. Gramy w poranku do godziny 10, no właśnie, próbując wybudzić was, czy to powstanie z łóżka, czy u większości z was pewnie już w pracy, albo i właśnie po późnym urlopie. Ale żeby was rozbudzić, to ja mam dla was takie zadanie, mini rachunek sumienia dziś na poranku. Pytanie możecie sobie zadać, kiedy i w jakiej sytuacji ostatnio komuś pomogliście, ale to tak naprawdę, wiecie, nie chodzi o taką drobną przysługę, tylko musieliście trochę tej siły z siebie wyciągnąć, żeby komuś pomóc. Proszę bardzo, kilka minut na to, żeby się teraz namyślić i zastanowić, a w tym temacie wspólnie już za chwilę porozmawiamy z Alicją Michalską.

0: Poranek czwórki.
1: What's your number? To pytanie można zadać na przykład komuś o poranku na przystanku, jeżeli ktoś nam się spodoba. Na zegarze 18 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu już uśmiechnięta Alicja Michalska. Cześć.
2: Cześć. No bo rozbawiło mnie to, co powiedziałaś.
1: To bardzo się cieszę w takim razie. Myślałam, że miałaś taką sytuację już dzisiaj gdzieś na przystanku, ale rozumiem, że...
2: Nie, no wiesz, dopiero 9:18, cały dzień przed nami.
1: Dopiero, a z drugiej strony jesteś dzisiaj minimalnie później niż zazwyczaj, więc chyba troszeczkę
2: tak,
1: miałaś
2: mogłam się wyspać.
1: Więcej czasu, żeby dospać.
2: Tak, miałam
1: czy organizm
2: czasu...
1: obudził się mimo wszystko w wcześniejszej godzinie?
2: No, niestety, wiesz, jak już przyzwyczaisz swój organizm, no to nie ma bata, pobudka o 7 rano, no i nie można spać.
1: W tej pobudce na pewno pomaga poranek czwórki, a my o pomaganiu dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać.
2: Tak, o tym, dlaczego właściwie pomagamy innym, no i co sprawia, że czasem bez zastanowienia wyciągamy tę rękę do drugiego człowieka, no a innym razem przechodzimy obojętnie obok jego potrzeb. No przyszłam z takim tematem, bo najnowsze badania 3 uniwersytetów pokazują coś bardziej przewrotnego, niż by nam się mogłoby wydawać. Nasza skłonność do pomagania nie

0: jest wyłącznie cechą charakteru. Ogromne znaczenie ma tutaj także to, co dzieje się wokół nas i ile mamy w danym momencie atrakcyjnych możliwości dla samych siebie. I to właśnie ten paradoks dobrobytu, tak to można nazwać, jest kluczem do zrozumienia naszego problemu i jest taki ważny element, czyli właśnie poczucie wspólnoty, które coraz bardziej zanika. To wszystko wpływa na to, jak ta dzisiejsza pomoc w ogóle w naszym świecie wygląda, ale o tym samym opowiedziała mi także Katarzyna Popiołek z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS.
1: Z tą pomocą to trochę przeszliśmy pewien proces, bo na początku, gdy byliśmy taką wspólnotą długo razem mieszkającą, mieszkaliśmy w kamienicach, w jakichś tam blokach razem i tak dalej, to byliśmy po prostu sąsiadami, którzy się wspierają. Byliśmy osobami, które były nawzajem wrażliwe, a co się pani stała, czy nie trzeba pomóc i tak dalej. Natomiast teraz, gdy staliśmy się bardziej mobilni, mało się znamy. Młodzi ludzie, którzy się wprowadzają gdzieś na chwilę wynajmując, potem znowu coś wynajmując, nawet nie znają sąsiadów po prostu, nawet nie wiedzą, czy się kłaniać, czy nie kłaniać, bo nie wiedzą, czy ich znają. Czyli krótko mówiąc, te wspólnoty przestały istnieć. Czyli to takie poczucie, że my tu razem jesteśmy i musimy gdzieś dbać o siebie.
0: No i jest coś w tym, bo rzeczywiście dzisiaj zamykamy się w tych naszych klatkach, pracujemy zdalnie, no czy żyjemy normalnie, to jest tutaj pytanie, jak to w ogóle wygląda z tą pomocą i z tą normalnością, którą dzisiaj mamy, no i w ogóle jaka ta normalność jest. No Zygmunt Bauman pisał dużo o tym, że współczesny świat staje się coraz bardziej zindywidualizowany, no od najmłodszych lat tak naprawdę uczymy się, że mamy przede wszystkim zadbać o siebie, rozwijać się, osiągać cele, budować to własne życie. No i kiedy dorastamy w takiej kulturze skoncentrowanej na sobie, no to trudno może być myśleć może takimi kategoriami my. No a przecież pomaganie zaczyna się właśnie od takiego poczucia, że cudzy problem jest chociaż trochę naszym problemem. I zanim w ogóle zapytamy o to, jak ta pomoc w naszym świecie wygląda, no to warto przyjrzeć się temu, jakie to życie w ogóle dzisiaj jest i na czym koncentrujemy się jako społeczeństwo.
1: Natomiast teraz w zasadzie Bauman twierdzi, że już nie jesteśmy wspólnotą sąsiedzką, że nie jesteśmy wspólnotą w ogóle społeczną, tylko jesteśmy wspólnotą ekonomiczną, jako kraj, jako państwo. Nastał konsumpcjonizm, indywidualizm, rywalizujemy, konkurujemy ze sobą, już przestało być tak, że nie mamy nic i w związku z powyższym każdemu coś się wobec tego należy, można każdemu w jakiś sposób pomagać. My na dodatek jeszcze chcemy być wolni i niezależni. Siła, potrzeba niezależności jest tak ogromna, że nawet wolimy być samotni niż zależni. Rezygnujemy z zależności tak dalece, że nawet przechodzimy w samotność. I ta ogromna potrzeba uniezależnienia, wolności powoduje, że my bardzo zaczynamy swój czas cenić, prawda? Już nie jest tak, że każda pomoc nas cieszy, bo tak pomoc generalnie człowieka z reguły cieszy. Pomoc jest relacją sensotwórczą. Gdy pomagamy, mamy poczucie sensu. Ale ponieważ ten czas musimy poświęcać właśnie konsumpcji i wzbogacaniu się i właśnie rośnięcia swojej pozycji, to właściwie chcielibyśmy pomagać tym, którym warto pomagać.
0: No, staliśmy się po prostu bardziej wybiórczy i tutaj wracamy do tego paradoksu dobrobytu, prawda, który polega na czymś więcej niż stwierdzeniu, że im więcej mamy, tym mniej pomagamy. No tutaj te najnowsze badania, o których właśnie mówię, pokazują, że kiedy wokół nas pojawia się dużo atrakcyjnych możliwości, no to pomaganie zaczyna konkurować z tym wszystkim, co możemy zrobić dla siebie.
2: Nowa norma, tak można to rzeczywiście nazwać, ale być może są takie momenty, w których jesteśmy w stanie jeszcze trochę
0: wyjść poza swoje.
2: No właśnie, trochę te dobra materialne odłożyć.
0: Człowieka, nawet sąsiada.
2: I zapytać, zagadać sąsiada, chociaż to jest bardzo często, mimo wszystko w dzisiejszych czasach, dosyć trudne zadanie. Ale być
0: Zacznijmy
2: może,
0: od swoich sąsiadów.
2: Właśnie, może być tak. Może dzisiaj zadanie dla naszych słuchaczy i dla nas też, żeby tego sąsiada jakoś milej przywitać, a może zagadać jakąś głupią anegdotką. Do tego tematu wracamy za moment.

0: 100 or more od Lei w poranku czwórki, a na zegarze 26 minut po godzinie 9.
1: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
0: Zapraszam i zaprasza również Alicja Michalska, która cały czas ze mną w studiu, a rozmawiamy o paradoksie dobrobytu, czyli jak to jest, że niby mamy coraz więcej tych dóbr materialnych, z drugiej strony czasami trochę coraz mniej w kontekście naszych relacji z tymi ludźmi, którymi się otaczamy, na przykład z sąsiadami.
2: Dokładnie. I czym jest ten taki dzisiejszy altruizm? I czy w ogóle istnieje takie bezinteresowne pomaganie innemu człowiekowi? Bo też te najnowsze badania, o których mówię, z trzech brytyjskich uniwersytetów pokazują, że te nasze zachowania prospołeczne i na nie wpływa nie tylko to, jacy jesteśmy, ale również to, jak wygląda świat, w którym podejmujemy te wszystkie decyzje o pomaganiu. No i ten altruizm może być znacznie bardziej sytuacyjny, niż nam się wydaje. Też prawda jest taka, że dzisiaj zmienia się samo pomaganie. Nie zawsze oznacza to już takie wielkie, wielomiesięczne zaangażowanie czy jakiś regularny wolontariat. No coraz częściej dzisiaj pomagamy szybko, konkretnie, na miarę swoich możliwości, których przecież jest dzisiaj tak dużo. Kilka kliknięć, przelew na internetową zbiórkę.
0: No właśnie, online nam się pomoc dzisiaj w dużej mierze kojarzy mimo wszystko z jakimiś zbiórkami.
2: Zbiórki internetowe, dokładnie.
0: Z tą pomocą wiążącą się z jakąś pomocą finansową, czyli znowu wracamy do tego ekonomicznego świata. Tak naprawdę, że to nie kojarzy nam się z tym, że nie wiem, sąsiad robi remont i my wygospodarujemy jakiś wolny dzień, żeby mu w ten sposób pomóc.
2: I tutaj nie wiem, czy stety, czy niestety, ale są też badania, które pokazują, że taka pomoc paradoksalnie może bardziej prosta, jak właśnie przyjście do kogoś do domu i złożenie, nie wiem, pomaganie w składaniu mebli, daje nam większą satysfakcję niż anonimowe wpłacenie pieniędzy na zbiórkę anonimową, no bo to też jest ten fakt, że widzimy tą pomoc na żywo, prawda? Czujemy satysfakcję i czujemy, że naprawdę drugi człowiek się obok nas uśmiecha. No, dzisiaj jest tak, że nie musimy tak naprawdę wychodzić z domu, żeby zrobić coś dla kogoś. Z jednej strony to ogromna szansa, bo pomoc staje się łatwiej dostępna. No, z drugiej pojawia się pytanie, czy takie szybkie gesty budują jeszcze poczucie wspólnoty, czy raczej pozwalają nam pomóc równie szybko wrócić do tego własnego świata, bez takiej potrzeby wychodzenia z domu. No i tutaj pojawia się taka druga strona współczesnego pomagania. Czasem zmienia się ono w rodzaj rywalizacji. O tym mówi Katarzyna Popiołek z Uniwersytetu SWPS.
3: Konkurencja weszła w nasze życie na co dzień i w tej chwili mówimy o tym, pomagać jest dobrze, prawda? Ludzie dobrze pomagają i tak dalej. Czyli ta aura jest, są też zbiórki, tylko to wszystko nabiera takiego charakteru, powiedziałabym, też takiej zdrowej rywalizacji. Kto da więcej, kto wygra.

0: gra, czy uzbieramy więcej i tak dalej. To jest bardziej taki sport pomocowy niż rzeczywiście nachylenie się nad kimś, kto może być brudny, nudny, niefajny i tak dalej. Także ta pomoc nie ku wszystkim skierowana.
1: No bo trochę tak jest, że w mediach społecznościowych widzimy, kto wpłacił więcej, kto pierwszy zareagował, kto zrobił bardziej spektakularny gest. No i pomoc zaczyna być publiczna, a wraz z nią pojawia się też takie porównywanie, prawda? Zamiast pytania, ile mogę naprawdę dać dla drugiej osoby, no to może pojawić się, ile powinienem dać, żeby nie wypaść gorzej. No różnie to jest, dlatego właśnie wiele czynników wpływa na to, na naszą chęć pomocy drugiemu człowiekowi i paradoksalnie właśnie nie zawsze jest tak, że rzeczywiście im więcej mamy, tym chętniej pomagamy.
2: To prawda, trochę budujemy sobie dzisiaj, nawet w mediach społecznościowych często mam wrażenie, taki PR czy wizerunek swojej własnej osoby na tym, ile pomagamy i komu pomagamy. A może wystarczy zrobić to właśnie gdzieś tam z tą osobą, która jest obok nas i niekoniecznie się tym wszystkim naokoło chwalić. Z drugiej strony pokazywanie dobrego przykładu. Pytanie, czy to też nie daje jakiejś inspiracji innym. O tym wszystkim rozmawiamy cały czas w Poranku Czwórki. Słuchajcie nas, a teraz gramy Young Miko.

0: Young Miko w poranku czwórki, na zegarze 9:33. Ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. Rozmawiamy o tym, jak wygląda w dzisiejszych czasach, w 2026 roku, ludzka pomoc. Czy ona przybiera tylko formę przelewów i zbiórek i szybkich wpłat, czy jednak potrafimy jeszcze sobie tak na co dzień pomagać? Nie krytykuję tej pierwszej pomocy, żeby nie było.
1: Bardzo dobrze o tym powiedziałaś, bo rzeczywiście w dzisiejszych czasach, tak jak zresztą mówiłyśmy wcześniej, ta pomoc jest szybka i często dzieje się online, no a coraz rzadziej decydujemy się na takie pomaganie drugiej osobie na ulicy albo na przykład w naszym bloku. I mowa tutaj oczywiście o tych naszych sąsiadach, do których tutaj cały czas powracamy. Dlatego jest wiele czynników, które wpływają na chęć pomocy, no ale nie oznacza to oczywiście, że takie aspekty, o których jeszcze nie powiedziałyśmy, jak wychowanie i osobowość, nie mają żadnego znaczenia, wręcz przeciwnie, wiele

0: wskazuje na to, że tych pierwszych lekcji altruizmu uczymy się bardzo wcześnie, obserwując przede wszystkim dorosłych. I to pokazuje nam bardzo dobrze badanie Brickmana, o którym zresztą opowiedziała mi Katarzyna Popiołek z Uniwersytetu SWPS.
1: Ludzie, którzy rzeczywiście bardzo silnie się poświęcają pomocy, on badał ludzi, którzy pomagali w czasie wojny z zagrożeniem życia. I jedyna cecha, która ich łączyła, tych wszystkich ludzi, to byli bardzo prospołeczni rodzice, czyli ci wszyscy pomagający z narożeniem życia, którzy rzeczywiście czynili cuda, nie mieli żadnych wspólnych cech poza tą jedną, rodziców, którzy byli niezwykle prospołeczni, wychowywali w określony sposób i tak dalej. Myślę, że ta aura taka wokół pomocy, która jest tworzona w czasie procesie wychowania, jest strasznie ważna.
0: A więc to nie tylko społeczeństwo, w którym się wychowujemy, ale też właśnie te najbliższe relacje z naszymi rodzicami. No i tutaj na przykład okazało się, że rodziny osób ratujących częściej podkreślały takie wartości jak troska o innych, hojność i przekonanie, że należy pomagać ludziom niezależnie od tego, kim są. I co ciekawe, te badania też pokazywały, że dzieci uczą się zachowań altruistycznych również poprzez obserwowanie innych i otrzymywanie tej informacji zwrotnej, prawda, na temat pomagania. No można powiedzieć, że ten nasz społeczny altruizm i pomaganie ma po prostu kilka źródeł. Coś przynosimy ze sobą na świat, czegoś uczymy się od rodziców, no a później rzeczywiście ogromną rolę zaczyna odgrywać jeszcze to środowisko, w którym żyjemy. To, czy i jak pomagamy, trudno tak naprawdę sprowadzić chyba do jednej takiej cechy, czy jednego czynnika, no bo z jednej strony znaczenie ma charakter, no a z drugiej strony właśnie to, jak jesteśmy podatni na to, co dzieje się wokół nas. O tym dualizmie opowiedziała mi Katarzyna Popiołek.
1: Jedno i drugie. Są ludzie, którzy zostali wychowani w określony sposób, tak jak to Brickman badał, że po prostu mają silniejszą tendencję do pomagania, są wrażliwsi społecznie, mają większą, częściej spostrzegają u człowieka jakiś negatywny stan i chcą go poprawić, mają większą empatię. To także na pewno, ale z drugiej strony ogromnie ważne jest, na ile społecznie uważamy pomaganie za ważne. I teraz chciałabym powiedzieć o takiej rzeczy. Trochę inne pomaganie teraz uważamy za ważne niż dawniej. Czyli jak gdyby człowiek nie jest egoistą z urodzenia. Natomiast coraz bardziej sobie wybiera tych, którym chce pomagać bardziej niż innym. I to już nie jest taka odpomoc dla wszystkich, że nachyla się nad każdym. Ale zarówno można mieć charakterystyki osobowościowe, które będą nam bardziej, tutaj większa empatia, większa wrażliwość, jak również to tło wychowawcze.
0: No, czyli właśnie empatia, wrażliwość na potrzeby innych, gotowość do współpracy czy poczucie odpowiedzialności. Tego wszystkiego możemy nauczyć się oczywiście od rodziców czy od jakichś osób starszych, od naszych autorytetów. Czy właśnie potem już w dorosłym życiu nie ma takiej jednej odpowiedzi, ale też nie jest tak, że tylko jedna z tych rzeczy na to wpływa. To jest taki miks, mieszanka.
2: Ja mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie musimy jak najbardziej zwracać na to uwagę, tym bardziej, że mam wrażenie, że media mimo wszystko uczą nas dzisiaj dbania o siebie przede wszystkim i tego nastawienia się jednak takiego egoistycznego do życia, którego też musieliśmy się przez ileś tam lat uczyć, żeby rzeczywiście siebie często na pierwszym miejscu stawiać. No, ale
0: tu jest ta równowaga, prawda?
2: Gdzieś tam balans pomiędzy tym. Zrobić sobie rachunek sumienia, ile pomagamy sobie w ciągu dnia, ile pomagamy innym. To dzisiaj można się nad tym pochylić jak najbardziej. A ze mną w studiu była Alicja Michalska. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki bardzo.

0: Za 17 minut godzina 10, a to był Rojksop w poranku czwórki, a ja przypominam, że każdego dnia możecie wygrać w naszym wakacyjnym konkursie walizkę na letni wyjazd.
1: Konkurs czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wystarczy, że w każdej audycji zapamiętacie jeden przedmiot. Przypominam, przedmiot, który do tej walizki wrzucamy. No i o poranku wrzuciłam do walizki survivalowej, to temat dzisiejszego dnia. Przedmiot bardzo prosty, latarkę, tak żeby w ciemności można było czymś poświecić. Pozostałe przedmioty w audycjach to czwórka to słychać, popołudniowa oraz po robocie, a tam o 18.30 wielki finał. Powodzenia.
1: Daj się spakować. Czwórka.

0: Youngi, I've got you. A ja w studiu czwórkowym mam już Harpera, który dzisiaj od godziny 10. Cześć. Harper, co po godzinie 10? Czwórka to słychać. Co, jakie brzmienia dzisiaj będziemy odkrywać?
1: Podróż po bardzo energetycznych, wakacyjnych brzmieniach będzie moim zdaniem taka idealna płyta na lato. Nie będę spoilerował, ale słucham jej permanentnie od piątku.
0: Masz taką
1: na
0: repeacie, jedną,
1: tak,
0: która
1: tak.
0: jest idealną na lato. Jestem bardzo ciekawa, co to za... Ale rozumiem,
1: bardzo
0: że jeszcze
1: nie... słoneczny tytuł, taka podpowiedź, ale nie będę mówił do końca, co
0: nie
1: to jest.
0: Nie zdradzasz jeszcze. Nie. No dobrze, to w takim razie zostajemy z czwórką po godzinie 10. Harper i czwórka to słychać, a ja natomiast się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Mam nadzieję, że dobrze rozpoczęliście ten dzień i słyszymy się już jutro od godziny 7. Trzymajcie się, cześć.
1: Pa.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Suwa szwankowy pogody, Marcin Hubert, czyli Harper. Dziś lato w wydaniu umiarkowanym. W całym kraju możliwy przelotny deszcz bez upałów, 20 stopni na Podlasiu i nad morzem, 22 na Mazowszu do 24 w Krakowie i na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno, czy masz się w co spakować. Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na Ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz 4 przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie Ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
2: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowie.
1: Po reklamie.
11: Tak jak

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Na otwarcie z pozdrowieniami z Japonii i Nowego Jorku ode mnie, od Marcina Huberta-Welharpera. Będę dla was dobrze grał przez kolejne 3 godziny. Zapraszam.

0: Japończyk Mitsu The Beats, producent, beatmaker słynnej hip-hopowej załogi Gaggle, z nowej solowej epki Loving Color utwór Sagaribana z panią Koji Koji, raperem Hunger, także z grupy Gaggle, plus już nowy album z logo nowojorskiej firmy Big Crown Records, Amerykanin o włoskich korzeniach, muzyk, klawiszowiec, producent Marco Benevento i jego nowiutki album pod tytułem Glera. Ode mnie, od Harpera. Mamy lato, mamy wakacje, niezmiennie mamy także nasz czwórkowy konkurs Czwórka na walizkach.
1: To jest Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Od poniedziałku do czwartku rozdajemy walizki marki Ochnik. Od rana do wieczora ogłaszamy cztery przedmioty. Wy nas czujnie, bardzo czujnie słuchacie. Te przedmioty zapisujecie, wyłapujecie. Po 18.30 z kompletem tych przedmiotów do nas dzwonicie. No i walizka może być wasza. U mnie po 10.00, jak zawsze, przedmiot numer 2.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Dziś walizka na przetrwanie survivalowa, a tym drugim przedmiotem jest, uwaga, uwaga, zapisujcie, koc termiczny, który akurat w tym momencie bardzo się przyda, bo przed nami kolejna gorąca wakacyjna nowość. W tym przypadku wyjątkowo gorąca, bo lepszej płyty na lato no po prostu nie ma, nie znajdziecie. Samo dźwiękowe masełko, sam miód, dźwiękowa błogość, słońce z głośników się wylewa. Brytyjska grupa Jungle, jej absolutnie cudowna nowa płyta 200%. Jungle w Jungle, jeszcze więcej lata i wakacji, nie zmieniają swojego stylu, jeszcze bardziej go dopracowali, dopieścili. Obecność pani Lidii Kito, jej wspaniałe wokale, ten wakacyjny nastrój tylko podbijają. No ona sama nie tylko tu już śpiewa, ale gra na instrumentach, sporo tu produkuje ze swoim ukochanym Joshem Lloydem.

Watsonem, czyli Jay Lloydem z grupy Jungle właśnie. Nowy już piąty album Brytyjczyków nosi tytuł Sunshine i brzmi dokładnie tak, jak się nazywa.

Lepszej płyty na lato i wakacje nie ma i kropka. Słońce w dźwiękach zamknięte, brytyjska ekipa Jungle i jej wspaniała nowa płyta pod tytułem Sunshine. Z niej właśnie kilka dni temu wylądował u nas na playliście single Sunday Somewhere. Co prawda ja zagrałem dziś inne kawałki z tego materiału, ale teraz sięgam już właśnie po nasze playlistowe nowości, inne, też fajowe, Brytyjczyk Jamie Ross o natropie Londynu, jego brzmienia. W nagraniu Walk, zapowiadającym jego nową epkę Keep Steppin, premiera całości po wakacjach 11 września, no a potem słynny Benny Blanco z nowego albumu Hermoso, bardzo letni kawałek, Joven y Salvaje, młody i dziki, z wokalnym udziałem BB Tricks.

Braterski projekt Overmono, Tesela i Trans jako Overmono z ich nowiutkiej płyty Pure Devotion z logo słynnej firmy Excel. Mam trochę wrażenie, że jakoś no coraz mniej wyjątkowa staje się muzyka tego projektu, coraz mniej jakoś do mnie trafia, ale ten właśnie kawałek, ich nowy singiel After the Rain, który cały ten materiał zamyka, naprawdę wyborny, chyba mój ulubiony z całego tego nowego ich krążka. No a skoro zaczęliśmy grać bardziej klubowo i po brytyjsku, no to ciach. Wokalistka Rochelle Jordan, łącząca muzykę R&B z nowymi klubowymi bitami, z właśnie wydanej epki z remiksami pod tytułem Disco One, nagranie I'm Your Muse w bardzo ciekawym, takim połamanym remiksie drum and bassowego Halogenixa, choć tu akurat drum and bassu nie będzie, no a potem kolejny znany twórca kojarzony z takimi właśnie rytmami, brzmieniami, też z muzyką drum.

Bass, tu tym razem w bardziej zbasowano-garażowym wydaniu słynny Dub Physics w jeszcze niewydanym, znakomitym, świetnie brzmiącym, no doskonale zrealizowanym kawałku pod tytułem Radial ode mnie, od Harpera.

Szanowni Państwo, przed nami kolejny stały punkt programu na wakacje, specjalnie dla Was. Klasycznie o tej porze, dziś Ben Watt i wspaniała Tracy Thorn, czyli brytyjska grupa. Everything But The Girl, ostatnio ukazują się wznowienia ich albumów. No i na rynek trafił właśnie remaster mojego ulubionego ich krążka z dołożonymi kawałkami z koncertów, demówkami plus oczywiście z klubowymi remiksami także. Doskonała płyta Walking Wounded z roku 1996. Ich chyba najbardziej elektroniczna, inspirowana deep house'em, down tempo, głównie muzyką drum and bass i połamanymi klubowymi bitami. Przy materiale pomagał trip-hopowy Howie B plus John Coxon z drum and bassowej załogi Spring Hill Jack. No, a nagrania z tej płyty remiksowali m.in. Fotek, D-Linja, Adam F. czy choćby Dave Wallace z projektu Aquasky. I z tej właśnie świeżutkiej, rozszerzonej, aż 30-nagraniowej wersji Walking Wounded wybrałem dziś trochę mniej popularne, a świetne Good Cup, Bad Cup, nagranie Before Today w fenomenalnym, funkującym takim

0: Im triumfalnym remiksie Adama F. No i jeśli jeszcze czas pozwoli, a chyba pozwoli, to nagranie tytułowe, ale Tracy Thorny, Everything But The Girl, nigdy za wiele. Ja, Harper, wracam do was o 11.
1: Klasycznie o tej porze.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na

0: kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na Carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
2: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody Marcin Hubert, Wellharper. Dziś komfortowa aura bez upału, za to z możliwym przelotnym deszczem. Od 20 stopni nad morzem i w Suwałkach do 25 w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

0: Paciu, w centrum dziś stopni 22, jutro za to będzie odrobinę cieplej.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.
13: Tak ja.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Czwórka to słychać. Dla ciebie godzina druga z polsko-amerykańskim początkiem. Zapraszam.

Powracający po 5 latach Szczyl w znakomitym nowym nagraniu dla Ciebie, wyprodukowanym przez No Lyrics Beats, zapowiadającym jego nowy krążek Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze, choć ten ukaże się dopiero jesienią. Na przed momentem prawdziwy owoc miłości, trzy córki soulowego małżeńskiego duetu Womack & Womack, od słynnego tanecznego nagrania Teardrops. Do tego ich wujkiem był legendarny soulman Bobby Womack, ich dziadkiem Sam Cooke, czyli no ikona, gigant muzyki soul, i z takimi korzeniami no po prostu musiało się udać, choć początki wcale takie łatwe nie były. Siostry Bee Gees, Kucha i Zaymani, trio The Womack Sisters i ich właśnie wydana pierwsza płyta, po prostu The Womack Sisters, z katalogu słynnej amerykańskiej firmy Dapton. Prawdziwa, klasyczna muzyka soul z XXI wieku, ale brzmiąca tak, jakby powstała no jeszcze w latach 60., w połowie lat 60. Przypominam o naszym wakacyjnym konkursie. Czwórka na walizkach. Przypominam drugi przedmiot z dzisiejszej walizki. Przed 10 był pierwszy, u mnie jest przedmiot drugi, a do 18 ogłosimy jeszcze kolejne dwa.

0: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Dziś walizka survivalowa, a tym drugim przedmiotem jest, uwaga, uwaga, zapisujcie, przypominam, koc termiczny. Do tego dorzucam jeszcze świetną wiadomość, bo 25 października, czyli właściwie akurat na moje urodziny, znów przybędzie do nas The One and Only Erykah Badu, królowa Erykah Badu z bardziej kameralnym, improwizowanym projektem o nazwie Imecho, czy też Amecho, może tak to się powinno wymawiać. Głównie na ich głos, klawisze i perkusje. Pierwszy koncert z tym projektem w ubiegłym miesiącu zagrała w Tokio. Na 25 października wystąpi w Katowicach, w Centrum Kongresowym. Usłyszymy na pewno fragmenty jej nowej płyty, nagranej w duecie z Alchemistem, w tym może ten oto nowy singiel Witch Doctor, choć jak sama twierdzi, wcale no czarownicą nie jest, ale uzdrowicielką. Ja jej wierzę. Do tego na basie śmiga tu Thundercat. Sample pochodzą z nagrania Goodbye naszego Wojciecha Karolaka, więc mamy tutaj no podwójny polski akcent.
3: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

Moi faworyci, australijska grupa The Avalanches i kolejna zapowiedź ich nowej płyty No Bad Memories. Jak na razie mój ulubiony fragment tego właśnie albumu, cudny kawałek Blue Shadows z wokalnym udziałem pani Karen O z grupy Yeah Yeah Yes. No a całe nagranie opiera się na samplach z utworu z lat 70. Shadows From Nowhere, włoskiego projektu o nazwie Blue Gas, niby podobno z okolic Italo Disco, ale tu naprawdę jest wyjątkowo. Posłuchajcie.

Są takie nagrania, które mimo no, wyjątkowego, niespiesznego, wolnego tempa bardzo szybko, jakoś tak podstępnie zmuszają człowieka do tańca. To był jeden z takich kawałków funkowo-soulowym oryginale King Floyd, a tu w bardziej nakręcającej dyskotekowej wersji napędzanej elektroniką. Z samego końca lat 70. pani Fern Kinney w zabójczym, takim skradającym się kawałku Baby Let Me Kiss You, który jak już złapie, to nie puszcza. Tak samo jak ta grupa, jak już wystartuje, szczególnie na koncercie, to płynie z grubem energią i jest balanga. Nasza słynna krajowa

0: ekipa Wonky One już w najbliższą sobotę po 20 zagra dla nas na żywo, u nas na antenie. Pewnie bliżej, no może 22, to będzie zapis ich występu z tegorocznego festiwalu Snowfest. Tam właśnie udało nam się z nimi porozmawiać. Oto krótki fragment wywiadu, między innymi o tym, czy będzie nowa płyta, a koncert Wonky One w sobotę po 20 w paśmie muzycznym.
1: Czwórka na festiwalu Snowfest.
2: Wasz ostatni album ukazał się w 2024 roku. Czy wygracie końcówkę trasy, która jest takim pożegnaniem z tamtym materiałem i za chwilę dostaniemy coś nowego?
3: Tak.
4: Tak, porozumiewam
2: z Justyną Dominik, czyli z menadżerką długoletnią zespołu. No dobra, to co to oznacza dla waszych fanów?
4: Coś,
2: no,
3: dobra,
5: ja się z początkiem czegoś.
2: Bądźmy tym pierwszym medium, które coś powie dobra. O nowym materiale.
3: Mogę? Powiem to. Nowa muzyka będzie niemarkotna. Tyle mogę ci powiedzieć.
2: Ale nie będzie tego. To, czyli przychodźcie się po prostu bawić i słuchać, jak to się mówi, evergreenów zespołu. Bo do was nazwa Evergreen to pasuje do waszego materiału. Evergreenów w Wonky One. Ale nie spodziewajcie się czegoś nowego.
3: Spodziewajcie się cały czas czegoś nowego. Natomiast doceniajcie wszystko, co jest starsze. Ale dzisiaj będzie naprawdę dobre techenko. Muszę to powiedzieć tak oficjalnie.

0: Krajowy duet Anden, kojarzony głównie z muzyką trans i jej okolicami, w nagraniu Images, w jeszcze niewydanym, bardzo dobrym remiksie naszego człowieka True Dead. I ta wersja ukaże się w przyszłym tygodniu w ramach jubileuszowej, już setnej publikacji bardziej deepowej oficyny Euphonic Visions. Na przed nami kolejny stały punkt programu, nasze dźwiękowe wyprawy pod hasłem...
1: Igłą po mapie. Po mapie.
0: Tak jest. Dziś śmigamy do Finlandii. Nie jest to może najbardziej oczywisty kierunek na wakacje, ale może za chwilę wszystko to się zmieni. Wspólnymi siłami, tańcem ów trend odwrócimy. Mieszanka metalu, rave'u, fińskich ludowych przyśpiewek i melodii. Tak będzie za moment. Uprzedzam, że słuchacie na własną odpowiedzialność, bo od refrenu trudno się uwolnić. Trochę takie fińskie Fate No More, grupa o nazwie Valtari, i jej chyba najbardziej przebojowy, radosny kawałek pod tytułem So Fine, no a potem już fińskie disco z przełomu lat 70., początku 80., Piritta i utwór Ota plus jeszcze Meju i Kotja Pine, i to będzie cover pewnego bardzo znanego światowego szlagieru do śpiewania i tańczenia. No a ja, Harper, wracam do was w samiuszkie południe.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony.

0: Upoważniony przedstawiciel Abbott BV, reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Po reklamie.
5: Ona czuje we mnie pieniądz.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: taki oto roztańczony sposób właśnie minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert, Wellharper. Jutro nieco lepsza aura, będzie cieplej. Od 21 stopni na Podlasiu do 29 na Podkarpaciu. Tam, gdzie najcieplej możliwe burze, a niemal w całym kraju przelotny deszcz. I w piątek też będzie podobnie.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach.

0: to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
1: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Ten message jest taki, że to już trzecia godzina naszego spotkania na plaży, w domu, gdzie tylko chcecie i pragniecie. No a zapraszam ja, czyli Harper.
1: Czwórka, to słychać. Zaprasza Harper.

0: Letni klasyk słynny On The Beach Chrisa Rea w elektrofunkowej wersji Brytyjczyka DMX Crew, właśnie wydanej, przypomnianej z okazji 20. urodzin klubowej firmy Permanent Vacation, plus z miasta Brighton house'owy Kideko w bardzo fajnym, słonecznym hiciorku The Message z logo oficyny Future Disco ode mnie od Harpera. Jeszcze przed premierą, za to premiera, ogłoszenie drugiego przedmiotu z walizki już było, teraz przypominam po raz ostatni.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Dziś walizka survivalowa, a tym drugim przedmiotem jest koc termiczny, a kolejne dwa ogłosimy między 13 i 18. Zbierajcie wszystkie, walizka może być wasza. No a przed nami Maciek Goliński, Envy, kolejna odsłona jego znakomitego nowego albumu pod tytułem Wyszy Mory, no mniej klubowego, bardziej takiego korzennego, folkowego, bliskiego naturze ziemi, ale rytmiczne fragmenty do tańca także tu znajdziemy. Niezwykle ciekawy materiał, ciężko go do czegokolwiek porównać. W zeszłym tygodniu Envy o tej płycie nam opowiadał, o Wyszych Morach, o muzycznym świecie, idei tego albumu. Dziś odpalam z niego piękne singlowe nagranie Moje Serce z udziałem Janusza Prusinowskiego. Chyba najbardziej rozbujany fragment całego krążka, ale najpierw sam Envy powie nam trochę o jego ewentualnych koncertach, występach na żywo z tym właśnie materiałem.
3: Sama myśl o możliwości zagrania tego albumu na żywo przyprawia mnie o dreszcze, bo rodzi to naprawdę sporo pomysłów i możliwości, jak wykorzystać umiejętności muzyków, z którymi współpracuję. Oczywiście sztuką największą będzie zgranie tego w czasie, więc proszę o trzymanie kciuków, żeby to się udało. Myślę, że skrzyżowanie kultur muzycznych i dźwięków, które znajdują się na Wyszych Morach, z takim doświadczeniem koncertu live, może być wspaniałym zadaniem dla mnie, żeby to zorganizować, wyreżyserować, przygotować. Mam nadzieję, że wkrótce dojdzie do momentu, w którym zacznę się tym realnie zajmować.

po londyńsku, broken beatowo, Will Up i Tajała Black Horse w nagraniu Take Me Higher sprzed lat 5, ale w takim oto wybornym, jeszcze gorącym nowym remiksie samego Danego Willera, czyli Will Upa właśnie. I skoro jesteśmy przy broken beatie, to niebawem, za 2 tygodnie, słynny londyński klub Fabric opublikuje bardzo ciekawą kompilację skupioną na tym właśnie gatunku, na tym brzmieniu muzyce broken beat. Składanka Fabric Selects Volume już 8, 10 niepublikowanych produkcji, i to takich wykonawców jak Zed Bias jako Matt Slinky, Zero T jako Brooke Rogers, Ben Hawkey, Don Cerf czy choćby XL Regular. Dziś przed premierą odpalam z tej płyty 2 utwory. Znakomity londyńczyk Last Nubian i utwór So Ignorant z wokalnym udziałem nawijką Arinoli, no a potem giganci, pionierzy broken beatu, członkowie legendarnego kolektywu Bugs in the Attic, Mark Force i Orin Afronaut w imprezowym kawałku Carnival, jako trochę zaprawa przed nadciągającym, słynnym ulicznym właśnie karnawałem Nothing Hill w Londynie.

0: Londyński karnawał w ostatni weekend sierpnia, no a teraz słów kilka o naszych lokalnych, bardzo ciekawych imprezach i koncertach.
1: Imprezowy latarnik.
0: Dziś ode mnie właściwie same koncerty. W najbliższą sobotę w Jazzmin wystąpi Paulina Przybysz, stołecznym Jazzmin. Wystąpi Paulina Przybysz z nowym materiałem, nowym projektem Mama's Car, którego brzmienie jest, cytuję, gościnne jak mój samochód. Otworzymy okna, wpuścimy dużo świeżego powietrza. Wrócimy z tej podróży trochę rozczochrani, ale szczęśliwi. Z Pauliną zagrają muzycy znani z takich grup jak Eaps, Błoto, Zima Stulecia, Orkiestra Sentymentalna, czy choćby Krzysztof Baranowski Trio. W sobotę, 22 sierpnia, w najbliższą sobotę, w przyszłym tygodniu, 28 sierpnia, zagra w Jazzmin też znakomita białoruska formacja Sojus, która no już na dobre wpisała się w nasz muzyczny krajobraz. Podopieczni brytyjskiej firmy Mr. Bongo, tej formacji zawsze warto posłuchać. No a tak przy okazji, grupa Eaps zagra w Jazzmin dzień wcześniej, 27 sierpnia. Na przyszłą środę, za tydzień, 26 sierpnia, na Barce Kaskada w Warszawie, bardzo gromko, bardzo radośnie, łupnie, zadmie doskonała brassbandowa ekipa Brass Federacja. Panowie promować będą swoją nową płytę pod tytułem Hot Nine, no a ja, czyli Harper, będę miał przyjemność zagrać przed nimi jako support. Roztańczone brassbandowe kawałki na rozgrzanie zapewniać będę. To w przyszłą środę, za tydzień, pewnie wam jeszcze o tym przypomnę. I z tej okazji teraz Brass Federacja i tytułowe Hot Nine.

0: Stołeczna Brass Federacja na żywo w przyszłą środę na Kaskadzie, na barce Kaskada nad Wisłą. Ja, czyli Harper, zapewniać będę wesołe brassbandowe kawałki w ramach supportu. Za to już jest Jezu Chryste Kubi, nowy materiał naszego popularnego krajowego twórcy o pseudonimie Kubi Producent. Tak podobno zakrzyknął kiedyś BDS, no a Kubi zrobił z tego tytuł całej płyty. Płyty pełnej gości rapujących, śpiewających, między innymi o niej właśnie rozmawiał z Kubim nasz Bartek Czarkowski. Całość do odsłuchu na stronie czworka.polskieradio.pl, a u nas już teraz fragment wywiadu.
1: Opadły już emocje po premierze nowej płyty?
2: Z jednej strony cały czas mnie trzyma, jakby to nie brzmiało, natomiast bardzo się cieszę, ponieważ nie miałem żadnych oczekiwań co do tej płyty. Jakby ja ten album tworzyłem w momencie, jakby od razu od premiery, sen, którego nigdy nie miałem. Mhm. Wtedy jakby ludziom obiecałem, że z racji, że to będzie

przesunięte, to nie będzie 13 utworów, tylko 18. Mhm. Przesunęliśmy. Mhm. Wszedł ten album, ale jakby czułem taki niedosyt lekki. I wtedy zacząłem sobie tworzyć wersję deluxe już tego albumu. Minęło półtorej roku. I w trakcie, kiedy tworzyłem ten deluxe, wpadła mi myśl do głowy, że kurczę, zagrałem trasę koncertową, na której dostałem niewyobrażalną energię od fanów. Mhm. Wiesz, na te koncerty jakby to była jedna wielka niewiadoma. Było 5 koncertów w 5 największych miastach w Polsce. Mhm. Ludzie kupowali bilety na każdy koncert. Dostałem taką energię na tych koncertach, która przerodziła się w coś takiego, że ja sobie powiedziałem w pewnym momencie nie. Ja chcę im podziękować za to i każdy, który czekał na wersję deluxe tego albumu, stwierdziłem, że nie będę mówił, że to będzie cały album, puszczę cały album, od tak, w ramach takiego podziękowania za tą świetną trasę koncertową, którą miałem. W momencie, kiedy zaczynaliśmy rollout albumu Jezu Chryste Kubi, który wyszedł 2 tygodnie temu, nie miałem totalnie żadnych, ale to żadnych oczekiwań. Po prostu ja to potraktowałem jako odwdzięczenie się dla ludzi, którzy przyszli na moją trasę, poświęcili pieniądze, czas. To oddanie, jakie od nich dostałem, było niewyobrażalne i też tą płytę konstruowałem w taki sposób, żeby to oddać. W momencie, kiedy wyszła ta płyta, ja zobaczyłem, z jaką opinią się to wszystko spotkało. Naprawdę, widząc to, moje serce tak się uradowało, że ja do dzisiaj po prostu nie wierzę w to, jak to się przyjęło. Mam wrażenie, że po prostu ja za mało jakby oddaję tej wdzięczności nadal ludziom za to, jak oni to przyjęli. 2 dni po premierze albumu ogłosiliśmy, że zagramy tylko jeden jedyny koncert po tej płycie. Puściliśmy bilet na ten koncert, bilety się wyprzedały w jeden dzień. Stary, ja jestem producentem. Jakby w moim mniemaniu mam troszkę ciężej niż raperzy, którzy rapują, wyrażają słowa na swoje kawałki. Jakby im jest łatwiej troszkę zbudować tą więź, a ja uważam, że dzięki tym koncertom udało mi się nawiązać taką wspaniałą więź z fanami, którzy przychodzą na moje koncerty i te trasowe, i te festiwalowe, które mieliśmy okazję zagrać po trasie, której nigdy nie miałem. Streszczając do jednego zdania, jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczny, bo wyprzedaliśmy ten koncert w jeden dzień i jakby nie chcę teraz jeszcze mówić na audycji, bo chcę, żeby to była niespodzianka. Naprawdę mamy taką rzecz przygotowaną jedną, której jeszcze nie widzieli do tej pory na żadnym koncercie i wydaje mi się, że to będzie początek naprawdę świetnej drogi.

0: Kolejny dziś banger z myślą o wielkim ulicznym karnawale w Londynie. Tak właśnie tam będzie się grało. Za mniej więcej dwa tygodnie jeden z szefów wytwórni Night Slugs, Brytyjczyk Elvis 1990, w porywającym nowym kawałku Budum Budum, bardzo ładny tytuł, z wokalną nawijką pani Nainai. No i przed nami kolejne zbasowane nowości w dubstepowym tempie 140 bitów na minutę ode mnie, od Marcina Huberta, czyli Harpera. Zakładajcie hełmy, wiążcie buta, a najlepiej je ściągajcie. Program realizuje dziś Maciek Załęcki, wydaje Patrycja Bronka. Ja wracam do was za tydzień w środę po 10, a za chwilę po 13 Kamil Jasiński i popołudniowa. Kamil już jest, dzień dobry.
1: Czy te hełmy to jest też nawiązanie do wydawnictwa Metalheads?
0: Znowuż, kolejny tydzień. Możemy ciągnąć tę nitkę. Metalheads.
1: Ale Bodum Bodum brzmi jak jakaś miejscowość w Turcji.
0: A to z Wielkiej Brytanii, no, ale z ukłonem w stronę Karaibów.
1: Tak, ale
0: karnawal. A u ciebie jak będzie? Wakacje? Gorąco?
1: No mam nadzieję też, że będzie jakiś budum budum na playliście. Mam nadzieję też, że będzie sporo telefonów, będą zagadki, konkursy, nagrody, jak zawsze w popołudniowie będzie się działo. I już tak tryb na odpoczynku sobie włączamy. Co prawda jest 13, ale już bardzo dużo osób wraca z pracy, więc relaks, relaks,
0: będziesz
1: relaks.
0: Będziesz ciągnąć zagadki, taki suchy.
1: Zagadki, haha, badum c. Dobra. Tak jest. Zapamiętuję, Harper.
0: Kamil Jasiński po 13, Harper po 10, za tydzień w środę. Papa, zostańcie z nami. Hej!

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
0: Po reklamie.
11: Wręczę ci mandacik.
12: O nie, my tak nie gramy.
13: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
14: Czwórka. To słychać.

0: Już prawie minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj całkiem sporo chmur, do tego miejscami możliwe są przelotne opady deszczu na północy i w centrum kraju. Możliwe są również burze, a wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu, tam nawet 25 stopni, do tego słaby wiatr.
1: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
3: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami.
2: I całkiem nieoczywistymi.
3: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
2: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
3: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
2: Alicja Michalska
3: i Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 9 minut po godzinie 13, numer raz i Molesto. No jak kawałek Molesty, to oczywiście musi być coś o latach 90., chociaż aż tak dużo w tym kawałku nie było. Przypominam, że playlistę zawsze możecie znaleźć na naszej stronie czwórka.online. No i też przypominam, że zawsze miło możecie spędzić popołudnie z Czwórką przez najbliższe 3 godziny. Jesteśmy razem. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasieński.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: Nie ma to jak trochę prawilnego rapu z flecikiem w tle. Już mamy 16 minut po godzinie 13. Czas spakować naszą walizkę.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Chociaż dzisiaj bardziej powinniśmy chyba spakować tobołek, albo przynajmniej plecak, no ale walizki codziennie w czwórce w wakacje są do wygrania, więc te walizki pakujemy. Później musicie powtórzyć cztery przedmioty, które danego dnia zostały spakowane, no i walizka może być wasza, a powiedziałem, że bardziej tobołek albo plecak, bo dzisiaj walizka survivalowa. I teraz do naszej walizki ląduje trzeci przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Trzeci przedmiot to menażka. Tyle zastosowań, tyle funkcji. Można sobie obiad tam podgrzać, wody można nalać, na głowę też założyć jako kapelusz. No, ocean możliwości. 226452.

0: 2100 to jest numer do naszego studia, który na pewno będzie wam przydatny. To jest trzeci przedmiot, menażka. Co było wcześniej? No jakieś skojarzenia, jakieś pomysły mogą się pojawić, nawet jeżeli nie słuchaliście zbyt uważnie, no jakie przedmioty bierze się na survivalową wyprawę. Natomiast czwarty przedmiot włoży do walizki Kuba Jamrozek, który będzie z wami od godziny 16. On poda czwarty przedmiot i u niego także będzie rozwiązanie. Trzymam kciuki i pełnej walizki życzę.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: To oczywiście Snoop Dogg, 24 minuty po godzinie 13. Walizka spakowana, walizka survivalowa dzisiaj nam się przytrafiła. I oczywiście nawet jeżeli wybieracie się na weekend do lasu, to klapki też się przydadzą, nawet żeby opłukać stopy w strumyku, prawda? Więc klapki jak najbardziej są przydatne, szczególnie jeśli są to czwórkowe klapki Kubota, które można zgarnąć tylko i wyłącznie u nas, absolutnie nigdzie nie można ich kupić. Żeby zgarnąć takie klapki i później, żeby sobie w nich pomykać wesoło, trzeba zadzwonić do naszego studia i odgadnąć, kto to mówi.
1: Będę obserwować twarz, bo jak paszcza się sypie, to trzeba przystopować z dietą.
0: Trochę tutaj o wizerunku, trochę też o zdrowym odżywianiu było w tej wypowiedzi. Kto mógł coś takiego powiedzieć? 226452100, numer do naszego studia. Kto to mówi, kto powiedział te słowa? Czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe klapki Kubota. 226452100.
1: Będę obserwować twarz, bo jak paszcza się sypie, to trzeba przystopować z dietą.

0: 27 minut po godzinie 13. Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
1: Cześć, Kamilu, witaj.
0: Siemano, jak dzisiaj u ciebie?
1: No wszystko w porządku.
0: Wszystko w porządku? Lepiej niż wczoraj? Czy Konstans?
1: No myślę, że jest bliżej piątku, to można powiedzieć, że trochę się podkręciło.
0: No, no dobrze. Wczoraj, Marcin, klapki zgarnąłeś z tego, co pamiętam, prawda?
1: Tak było.
0: Tak było. No zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie para do pary. Słuchamy twojej propozycji. Kto mógł to powiedzieć?
1: Moja propozycja, Maryla Rodowicz.
0: No, jak to jest możliwe? Znałeś tę wypowiedź, oglądałeś ten wywiad?
1: Znałem jeszcze taką podobną, że coś tam było tak, że wybrała się do sklepu i jak to możliwe, że ja 1400 zł zapłaciłem? Coś w tym stylu jeszcze
0: wywiad,
1: było, nie?
0: Ten wywiad też kojarzę. Znaczy to chyba nie był wywiad, tylko jakiś tam post wstawiła, tak, ale była afera na całą Polskę. Na cztery fajerki. Tak. Dobrze. Marcinie, gratuluję ci bardzo serdecznie. Sobie nie gratuluję przygotowania dzisiejszej zagadki, bo była zdecydowanie za łatwa, ale
1: dzięki bardzo. Kamil, jeszcze tak... mi się przypomniało, nie?
0: No.
1: Bo było coś kiedyś takiego jak Tytanowy Janusz, nie?
0: Tytanowy Janusz?
1: Tak, ale u ciebie w konkursie to wygrał nawet trytanową butelkę, to już jest poziom wyżej, czyli Trytanowy Janusz.
0: Trytanowy Janusz, dobra, tak, tak, no. Tak, tak. To prawda, on już, Janusz to ma najwyższy poziom we wszystkim.
1: Też go z tego miejsca pozdrawiam oczywiście.
0: To jest level ekspert, wszystkie poboczne misje też przeszedł. On jest absolutnym szpeniem. Dobrze, Marcinie, gratuluję ci bardzo serdecznie, udanego popołudnia, na tydzień na pewno będzie do końca bardzo przyjemny. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.
0: Hej, pozdrówki, hej.
2: Będę obserwować twarz, wiesz, bo jak paszcza się sypie, to trzeba przystopować.

0: 25 minut pozostało już tylko do godziny 14. Panie AI-ku, Beatporcik jest dla ludzi, dla zarządu. Otóż popularny serwis z muzyką elektroniczną zakazuje utworów stworzonych przez sztuczną inteligencję. Platforma będzie usuwać muzykę w całości lub w większości stworzoną przez AI, natomiast te utwory powstały przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, no ale pozostające przede wszystkim dziełem człowieka, zostaną odpowiednio oznaczone, więc będziemy wiedzieli, gdzie człowiek zrobił coś samodzielnie, a gdzie jednak posiłkował się sztuczną inteligencją. No i w swojej decyzji Beatport powołuje się na wyniki własnego badania przeprowadzonego oczywiście wśród swoich użytkowników. 77% ankietowanych zadeklarowało zdecydowaną sympatię do muzyki tworzonej przez realnych artystów. 60% stwierdziło, że nie odsłuchałoby utworu wygenerowanego w całości przez AI, a tylko 8% badanych przyznało, że jest otwarta na muzykę tworzoną przez sztuczną inteligencję i to bez żadnych zastrzeżeń. Już widzę, jak oni odróżniają tę muzykę na Beatporcie, przecież tam jest głównie elektronika, więc umcy jedno stworzone przez człowieka, umcy drugie stworzone przez bota, ale być może pomoże im w tym jakaś aplikacja, oczywiście oparta na sztucznej inteligencji.
1: Popołudniowa w czwórce.

18 minut pozostało do godziny 14. To jest ten moment, żeby zastanowić się nad tym, jakiej muzyki chcielibyście posłuchać w piątkowe popołudnie, bo playlista należy do was. To wy decydujecie, co pojawia się w naszej audycji. Gramy, co chcecie. I zachęcamy was do tego, żebyście zarówno dzwonili do naszego studia, wysyłali maile, ale także komentowali na naszych mediach społecznościowych. Jeżeli macie fantazję albo potrzebujecie jakiegoś utworu, żeby wprawił was w dobry nastrój, albo wręcz odwrotnie, chcecie troszeczkę sobie pozamulać, albo coś spokojnego usłyszeć, no to zachęcamy was do tego, żebyście aktywnie brali udział w naszej audycji. Gramy, co chcecie, komentarze możecie zostawiać na naszych mediach społecznościowych, możecie je wysyłać także mailowo, 4@polskieradio.pl, no i w czasie rzeczywistym można zadzwonić do radia 226452100, to jest numer do naszego studia, warto sobie zapisać w telefonie. Don't tuck your tail now. Check up. These games get real.

Tina said you're

0: 11 minut pozostało już tylko do godziny 14 i już tylko kilka dni do wielkiego święta polskiej muzyki elektronicznej. Wisło Ujście już w najbliższy weekend w Gdańsku. Co roku polecamy wam oczywiście to wydarzenie. Także organizatorzy pojawiali się w naszym studiu, opowiadali o line-upie. No to jest event, gdzie przede wszystkim prezentuje to, co obecnie dzieje się na polskiej scenie elektronicznej. No i między innymi nasza redakcyjna koleżanka Kugar będzie tam występowała, więc polecamy wam bardzo serdecznie. No i też różne odmiany elektroniki, bo i będzie house, będzie też bardziej techno na scenie Bastion. No tam ja bym się zanurzył i stamtąd bym zapewne nie wychodził, ale to wydarzenie już w najbliższy weekend. No dwa dni, więc trzeba zbierać siły albo po prostu trochę wolnego sobie wziąć po weekendzie. No jak kto rozkłada swoje możliwości taneczne, ale życzę powodzenia.
1: What you don't know, can I?

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Właśnie minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Eksperci podkreślają, tegoroczne upały były śmiercionośne dla ptaków w miastach. Z powodu tegorocznych upałów w miastach ginęło znacznie więcej piskląt niż w poprzednich latach w okresie lęgowym. Więcej też wyskakiwało z gniazd, ratując się ucieczką przed bardzo wysoką temperaturą. Tak oceniają miniony sezon eksperci.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz

0: osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: I już mamy dyszkę po godzinie 14. Niezmiennie słuchacie czwórki i niezmiennie razem jesteśmy do godziny 16. Dzisiaj mamy 19 dzień sierpnia, jeżeli ktoś się jeszcze nie zorientował. Przysłowie z kartki z kalendarza. Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie, ale jest dzisiaj zimno, więc raczej nie powinniśmy brać sobie do serca tego powiedzonka. Raczej się nie sprawdzi. Sprawdzi się to na pewno, że jesteśmy do 16. Kamil Jasieński, zapraszam.

0: chlip, chlip, chlip, ale smutno się zrobiło. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue i już mamy 16 minut po godzinie 14.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: No i to jest ten moment, kiedy trzeba złapać za telefon, otrzeć łzy po jakże nostalgicznym utworze Red Hot Chili Peppers i zadzwonić do naszego studia, bo trytanowa butelka jest do zgarnięcia, idealna na podróże małe i duże, chociaż trytanowa butelka absolutnie z trytytką nie ma nic wspólnego. Ona jest wielokrotnego użytku i na pewno będzie wam służyła, nie tak jak chwilowa trytytka, którą po prostu trzeba coś tylko połączyć. 226452100 to jest numer do naszego studia i skoro pojawiła się już trytytka, to moglibyście pomyśleć, że dzisiejsza kategoria to budownictwo, ale nie, absolutnie nic z tych rzeczy. Dzisiejsza kategoria najprzyjemniejsza ze wszystkich, czyli jedzenie. 226452100 numer do naszego studia. No i oczywiście, skoro jedzenie się pojawia, to będzie można

0: tylko o jednym myśli.
1: Tony Cap i Irish Goodbye, chociaż ja powinienem powiedzieć, jakie dzień dobry, tak, ale żeby powiedzieć dzień dobry, to najpierw trzeba zadzwonić do naszego studia. Przypominam zasady, to tylko ja znam na razie hasło, wy tych hasło musicie odgadnąć, ale to wy też zadajecie pytania. Można powiedzieć, że to jest taka odwrócona gra w czółko. 226-452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie i pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać dwa pytania, później oddać jeden strzał. 226-452100, numer do naszego studia. Jakże przyjemna kategoria. Jedzenie. Dwa pierwsze pytania mogą dużo ułatwić, mogą też namieszać. 226-452100. Butla trytanowa do zgarnięcia, więc czekam na wasze telefony. 226-452100.
2: Kiedyś puszczałem bańki, no a teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze. Moje

0: FM tylko o jednym myśli.
1: 24 minuty po godzinie 14, no i mamy pierwszego odważnego. Franek jest razem z nami, dzień dobry.
2: Cześć.
1: No siemano, jak u ciebie dzisiaj, mija środa?
2: No, w porządku.
1: W porządku?
2: Zaraz idę do pracy.
1: Idziesz do pracy?
2: Tak jest.
1: Okej, okay. I do której?
2: Do 22.
1: No dobrze, a później idziesz spać, czy coś planujesz szalonego?
2: Później to lubię pograć sobie trochę na kompie.
1: Okej, okay, no dobrze, to życzę jak najwięcej punktów w takim razie, ale zanim gry komputerowe, no to jednak tutaj czas na intelektualną rozrywkę, trzeba wysilić komórki szare i słuchamy twoich dwóch pytań.
2: Okej, okay. Czy tą potrawę je się z reguły u babci, gdy się idzie do babci?
1: Medycyna zna takie przypadki, ale nie. Nie jest kojarzona bezpośrednio z babcią.
2: Dobra, to czy to jest słodkie?
1: Tak.
2: I teraz mogę strzelić, tak?
1: Teraz możesz strzelić.
2: Lody.
1: Nie, to nie są lody, niestety. No u babci bardzo często lody się pojawiają. Co prawda część jest ciasto.
2: To nie u mojej.
1: Nie u twojej? Nigdy lodów nie było? Nie. Anna nie zabrała na lody nigdy?
2: No taka babcia, wiesz.
1: Taka dalsza.
2: Każdy ma różna babcia.
1: Rozumiem.
2: Różna babcia.
1: Dobrze, nie wnikajmy. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cię, Franek. Na razie. Hej,
2: dzięki,
1: hej. 226452100 numer do naszego studia i Bartek jest razem z nami. Dzień dobry, Bartku.
3: Siema, siema.
1: Siemano, słuchamy.
3: Ja takie pytanie chciałbym zadać.
1: Dobra.
3: Nie związane z konkursem, bo nie zastanawia was, że dawno pan Janusz nie dzwonił?
1: Czy kiedy dzwonił Janusz?
3: No, dawno już nie dzwonił. Ciekawe to u niego.
1: Na pewno wszystko dobrze. Januszu, zadzwoń, bo tutaj widzisz, niektórzy się niepokoją. Mamy nadzieję, że u Janusza wszystko dobrze. Ostatnio wygrał, więc chyba Janusz jest zadowolony. Innym daje też pograć. Nie można zawsze...
3: Tak, to też wydaje.
1: Widzisz, jak to jest złoty człowiek, nie zawsze można wygrywać. Też innym trzeba dać pograć.
3: Dokładnie.
1: Dobrze, słuchamy.
3: Czy dobrze usłyszałem, że ostatnio było, że to jest coś słodkiego?
1: Tak.
3: O, to mi... Myślałem o mięsie tylko. Dobra, to czy to się da, powiedzmy, kupić w jakiejś budce typu, nie wiem, gdzieś na dożynkach, czy gdzieś w jakichś typu pasty, czy coś?
1: Zakładam, że tak.
3: To może to jest sorbet.
1: Co jest? Sorbet?
3: Tak jest.
1: Nie, to nie jest sorbet, nie. Nora, pozdrawiam, hej, hej. 226452100 numer do naszego studia i mamy Sławka. Dzień dobry.
4: No witaj Kamilu, witaj.
1: Witamy Sławku, jak
4: ja
1: tam?
4: Ja przepraszam, ja nie słuchałem, więc jakbyś mógł mi przypomnieć, co tam padło na początku.
1: Niestety nie mogę przypomnieć, takie są zasady.

0: Mam nóż na gardle, nie mogę, nie mogę.
1: Dobra.
0: No coś, wiemy, że coś słodkiego, żartuję. Coś słodkiego, szukamy czegoś słodkiego, nie jest podawane u babci i można kupić, być może można to spotkać na dożynkach, jak określił to Bartek.
1: No to mała to jest podpowiedź, no ale dobra, strzelę już kit. To będzie pączek.
0: Pączek, bez nóżek i bez rączek. Niestety nie.
1: Tak.
0: To nie jest to, ale na razie trzymaj się, wszystkiego dobrego. A z jakim nadzieniem? Wypełniony miłością. Dobrze, i Radek jest razem z nami.
2: Halo, cześć.
0: Siemano, słuchamy.
2: Czy to z reguły zjadamy w takiej formie na patyku?
0: Nie.
2: Nie. To wata cukrowa.
0: Wata cukrowa, tak mi się wydaje, że raczej jest na patyku. Właściwie musi być na patyku. Co prawda w markecie można kupić w kubeczku, więc wychodzisz obronną ręką, ale tak mi się wydaje, że raczej patyk. Ze słodyczy na patyku to jeszcze kiełbasa oczywiście, ale nie, to też nie jest kiełbasa. Pozdrawiam cię, Radku, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. 226452100, numer do naszego studia, kategoria jedzenie. Wiemy, że szukamy czegoś słodkiego, więc bardzo nam już się zawęziło. Czekam na wasze telefony. Do zgarnięcia jest trytanowa butelka, którą później będzie można się czegoś napić i przepłukać usta po tych wszystkich słodkościach. 226452100.

0: tylko o jednym myśl.
1: Bigi, Bigi, Bigi i Radek jest razem z nami. Dzień dobry, Radku.
2: Dzień dobry.
1: Witamy, słuchamy.
2: Czy tą potrawę trzeba podgrzać, żeby ją zjeść?
1: Nie.
2: Nie. Czy to jest rurka z kremem?
1: Tak, to jest rurka z kremem! Ale żeś rozbił bank, mordo człowieku. Co prawda myślałem o rurce z bitą śmietaną, ale wydaje mi się, że w tym wypadku możemy uznać twoją odpowiedź. Lubisz?
2: Lubię.
1: Tak, kiedy ostatni raz jadłeś?
2: Rurkę samą z kremem nie, ale ja często jem tak zwane ciepłe lody. I to mi przypomina o tym.
1: Okej, okay, troszeczkę tak. Ja ostatnio byłem zaskoczony, ile zapłaciłem za rurkę z kremem, bo dawno nie jadłem, miałem taki okres niejedzenia i później zatrzymałem się tak 2,53 lata temu, a teraz zapłaciłem 7 ziko i w szoku.
2: No, ale może słusznych rozmiarów była ta rurka.
1: Dosyć długa, ale mało w środku, wiesz? Długa, naprawdę była długa, ale nie była aż takiej dziurki dużej nie miała, jakbym chciał, niestety, ale była dobra, to prawda. No, Radku, nie żałuję, to zjadłem to moje. Gratuluję ci bardzo serdecznie, butla jest już twoja, będziesz mógł przepijać ciepłe lody.
2: Dzięki bardzo.
1: Dzięki, pozdrawiam. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.

Bam, bam, bam, bam i tak dalej, i tak dalej. 19 minut pozostało już tylko do godziny 15. Teraz info koncertowe. Dwa koncerty, na które zapewne nikt z was się nie wybierze. Otóż Kanye West ma wystąpić na dwóch koncertach na stadionie Gazprom Arena w Petersburgu. Tak, raper wystąpi w Rosji. Będzie największą zachodnią gwiazdą, która wystąpi w tamtym kraju od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Bilety na te dwa koncerty są już wyprzedane. Ceny zaczynały się od 9000 rubli, czyli to jest niecałe 400 zł za miejsca, na te gorsze miejsca, dalsze sektory. Natomiast pakiet VIP kosztuje 160 tysięcy rubli, czyli ponad 7000 zł. No i jak wylicza Glam Rap, oznacza to, że organizatorzy mogą zarobić nawet prawie 2 miliardy rubli, czyli 80 milionów złotych za jeden wieczór, a to będą dwa koncerty. No ale jak się okazuje, zagraniczna gwiazda przyjeżdża do Rosji, nie wszystkim to się podoba. Jeden z polityków stwierdził, że Kanye West zamiast własnych utworów powinien zaśpiewać tradycyjne pieśni rosyjskie, co miałoby mu pomóc stać się normalną osobą. No właśnie ze względu na to, jaki jest Kanye

0: West jego koncert w Polsce został odwołany, ale także został odwołany we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii. Było to spowodowane całą serią jego antysemickich i rasistowskich zachowań i tym, co wypisuje w internecie, jakie koszulki sprzedaje, co tam się pojawia, więc no, najbliższy koncert właśnie w Rosji Kaniego Westa.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: 12 minut pozostało już tylko do godziny 15. Teraz dobra informacja dla wszystkich tych, którzy zgapili, jaki jest dzisiaj trzeci przedmiot.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Dzisiaj pakujemy walizkę survivalową, no i właśnie rzeczy, które na pewno przydadzą nam się w lesie. Dzisiaj pakujemy do tej walizki. Trzeci przedmiot to menażka. Tak, idealna właśnie na leśne wyprawy, ale nie tylko, w różnych okolicznościach może się przydać. Warto ją mieć. 226-452100, ten numer na pewno będzie przydatny po godzinie 16. Po godzinie 16 Kuba Jamrozek także do naszej walizki włoży czwarty przedmiot, no i później u niego w audycji wielki finał, wielkie rozwiązanie i walizka powędruje prosto do was, więc zachęcam do tego, żebyście do wieczora słuchali czwórki.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
0: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: I właśnie minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w nocy całkiem sporo chmur, ale także mogą pojawić się rozpogodzenia, do tego przelotne opady deszczu, niewykluczone także lokalnie burze. Na południu i w centrum kraju opady będą chwilami dosyć intensywne i tam wysokość opadów nawet do 20 mm, a temperatura od 10 stopni miejscami na Pomorzu, około 15 stopni w centrum, do 18 stopni lokalnie na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 9 minut po godzinie 15, trzecia godzina naszego spotkania przed nami. Dzisiaj w trakcie rozmowy z wami padło takie sformułowanie, że po powrocie z pracy do domu po 22 będę grał w grę, będę grał na komputerze. I o grach sobie na pewno trochę porozmawiamy, ponieważ naszym dzisiejszym gościem będzie twórca profilu Psychologia Gier Wideo. I o jego profilu, ale także o tym, czego z gier wideo możemy się nauczyć, ale też o tym, w jaki sposób być może negatywnie gry wideo mogą na nas wpłynąć. Na dwa różne sposoby do tego tematu podejdziemy. Postaramy się znaleźć złoty środek na pewno, więc mam nadzieję, że pozostaniecie razem z nami. I tutaj taki disclaimer. Wcale nie trzeba być aktywnym graczem, żeby posłuchać dzisiejszej audycji. Zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Już mamy 16 minut po godzinie 15. Piotr Klimczyk, psycholog, cyberpsycholog, jest razem z nami, twórca profilu Psychologia Gier Wideo. Halo, halo, dzień dobry, cześć Piotrku.
2: Dzień dobry, cześć, dzięki za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Piotrku, takie pierwsze skojarzenie, gry wideo i psychologia, to raczej nie idzie w parze, ale ty twierdzisz inaczej.
2: No, jak najbardziej. Wydaje mi się, że... To, czym ja się zajmuję w mediach społecznościowych, tak trochę na boku, ale łącząc tą moją działalnością akademicką, to jest pokazywanie, jak pewne koncepcje psychologiczne mogą być lepiej zrozumiałe, czy mogą nam gry, konkretne tytuły pomóc zrozumieć niektóre koncepcje. I 3 lata temu, jak założyłem fanpage, to w ten sposób zacząłem publikować te treści o tej tematyce. Natomiast samej takiej stricte psychologii w grach jest bardzo dużo, tylko ona jest niewidoczna. Przykładowo, grałeś w jakąś strzelankę kiedyś?
1: Oczywiście, oczywiście.
2: Jednym z takich śmiesznych motywów, które wykorzystujemy, to jest, kiedy jest ostatni nabój w danej strzelbie, pistolecie, czymkolwiek, on potrafi zadawać znacznie większe obrażenia, bo i to też jest w takich sytuacjach konstruowane, gdzie my mamy poczucie, że ostatnia kula ocaliła mnie przed zginięciem, niepokonaniem bossa, cokolwiek, nie? To jest zrobione po to, żebyś miał taki pik emocjonalny i czuł, że przeżyłeś takie doświadczenie na granicy przegrania, ale to jest wszystko skonstruowane, żeby takie poczucie mieć, że w ostatniej chwili się ocaliłem.
1: Czyli, no nie, to jest...

0: Trochę to jest taka manipulacja właściwie graczem.
1: Troszeczkę. W platformówkach starych na przykład robiono takie niewidzialne piksele na końcu, więc jak grało się w Mario na Pegasusa i miało poczucie, że dosłownie pół centymetra i bym spadł w przepaść, zaczynał był od nowa. Tam wcześniej były niewidzialne piksele, które spowodowały, że dało radę dolecieć na drugą stronę platformy.
0: Skoro pojawił się już wątek Mario, to wydaje mi się, że możemy tutaj się na chwilę zatrzymać. Na pewno się ze mną zgodzisz, że kiedyś gry wideo były zdecydowanie trudniejsze. Teraz łatwiej się gra. Z czego to wynika? Czy to też można jakoś przełożyć na psychologię?
1: Myślę, że to też jest taki duch czasu. W sensie McLuhan swego czasu, to były lata 60., jako taki badacz medioznawca pisał o tym, jak główne medium, które zaczyna dominować, zaczyna stawać się jakby takim też sposobem myślenia ludzi. I to jest taki mój hot take na to, ale wydaje mi się, że kiedy zaczęliśmy żyć w takiej rzeczywistości bardzo mocno przestymulowującej, ale też taką pełną krótkich bodźców i szybkich, te wszystkie shorty, TikToki i tak dalej, to my też przyzwyczailiśmy naszą głowę do tego, żeby przyjemność pojawiła się szybko, w dużych porcjach. I zestawiając to właśnie z tymi starszymi tytułami, gdzie trzeba było się nieźle napocić, żeby faktycznie przejść, chociaż takie tytuły jak Soulsy i te gry w ogóle z gatunku Soulsów, odwołując się do takiego poziomu trudności jak kiedyś, powiedzmy, że gdzieś tu jeszcze majaczą, także wszyscy nie jesteśmy jakby zabrani przez tę rzeczywistość, która nam przyszła, ta cyfrowa. No ale niemniej wydaje mi się, że przez to kiedyś to było czymś takim naturalnym, a teraz naturalnym dla nas jest to, że dostajemy coś łatwo, szybko i bez większego wysiłku.
0: Czyli TikTok także wpłynął na gry wideo, natomiast już wkrótce pojawi się gra, która być może wszystko zmieni, co jest dookoła. Mowa oczywiście o nowym GTA, o tym porozmawiamy sobie na chwilę. Zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Piotr Klimczyk jest dzisiaj razem z nami, twórca profilu Psychologia Gier Wideo. No, nawet jeżeli ktoś nie gra w gry i nawet jeżeli ktoś nie interesuje się tym, tym hobby, no to jednak jakieś informacje dotyczące nowego GTA do każdego trafiają. Czy uważasz, Piotr,

0: że to będzie największa gra, najlepsza gra w historii, która właściwie zmieni wszystkie zasady?
1: Znaczy, wszystko wskazuje na to, że to na pewno będzie jedna z największych premier, jaką mieliśmy do tej pory. Czy najlepsza? Tego nie wiem. Na pewno znajdą się osoby, które trochę na wzór takiego malcontenta będą chcieli wskazywać tylko na to, co nie działa, po to, żeby jakby nie mówić tym językiem, który mówią wszyscy inni. Na pewno duże bardzo oczekiwania są i myślę, że cały zespół Rockstara czuje ten ciężar na plecach, że cały gamingowy świat tam czeka i muszą dowieść solidny tytuł. Jestem ciekaw, jest to bardzo, jaka narracja będzie w mediach społecznościowych, kiedy już tytuł dropnie i jakie będą reakcje graczy.
0: No właśnie, ale tak długo czekamy na ten tytuł, też przez te lata ostatnie bardzo dużo się zmieniło, tak jak już mówiłeś w poprzednim naszym wejściu. TikTok, rolki, to wszystko sprawia, że te treści są krótsze, więcej ich konsumujemy. Jak to przekłada się na gry? Jak to może przełożyć się na nowe GTA? Czy tam też będą rolki? Coś takiego będzie tam? W tym nawet teaserze jest jakieś fragmenty takie nagrywane a la YouTube czy Instagram.
1: Znaczy na pewno jakąś formę odpowiedzi na to, co się teraz dzieje na świecie, czy tej rzeczywistości wirtualnej tam znajdziemy, ale Rockstar też jest znany z tego, że parodiuje wiele rzeczy. Taką satyrę robi na niektóre zjawiska. Zakładam, że tam możemy znaleźć coś takiego, ale właśnie raczej w takiej formie patrzenia na to jak w krzywym zwierciadle.
0: Z drugiej strony też GTA jest zawsze taką grą bardzo bieżącą. I jak myślisz, jak taki światopogląd, jaki może zostać tam przedstawiony, osadzenie w takich wydarzeniach politycznych z ostatnich lat, czy nawiązanie do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, czy jednak będzie tam całkiem sporo poprawności politycznej, bo jednak też jeszcze z innej strony GTA zawsze było taką bardzo hardkorową gierką, no ostre rzeczy tam się pojawiały. I jak myślisz, czego można się spodziewać?
1: Wiesz, myślę, że jesteśmy teraz na takim punkcie, gdzie nie tyle istotne jest to, co nam autor da, tylko to, jak zinterpretują to ludzie i widzowie w tym wypadku, czy gracze. To jest dla mnie w ogóle też taki ciekawy, wiesz co, temat, bo te kwestie właśnie polityczne, czy tej poprawności politycznej, w ogóle ten zryw semantyczny, jaki ten zlepek słów zaliczył od momentu, kiedy on w ogóle stał się taki popularny, też jest ciekawe. I to trochę takie wojny kulturowe, o których się pisze w internecie, no to rozgrywają się też na łamach tego medium, jakim są gry wideo. Także czy to będzie taka trochę odpowiedź naokoło, nie jestem w stanie chyba jej udzielić po prostu tak zupełnie wprost, gdzie jeśli będą jakieś kwestie związane na przykład z kolorem skóry postaci, bo o to się bardzo często to rozbija dzisiaj w niektórych przynajmniej obszarach mediów społecznościowych. Sami twórcy mogą nie mieć intencji, jaką się im na przykład przypisze, albo jak ktoś to zinterpretuje. Ja też jako psycholog, wiesz, patrzę na to z perspektywy właśnie tych różnych schematów poznawczych, stereotypów czy uprzedzeń, które dana osoba może mieć, ale to też jest taki dziwny czas, gdzie nie tyle chyba sam tytuł się jakby może obronić, tylko to, co inni ludzie z odpowiednimi zasięgami o tym tytule będą mówić. Także jeśli wystarczająco dużo osób stwierdzi z zasięgami, że ta jedna konkretna rzecz, ten jeden element, to jest na przykład to takie brzydkie słowo na wy, czytane na ły w naszym, no to poleci zaraz masa komentarzy, że tak, faktycznie to jest to złe i okrutne woke. Natomiast jeśli znajdą się osoby też o dużych zasięgach, które stwierdzą, nie, to wcale nie jest coś takiego i ta druga strona się myli, to będzie dyskusja o tym.
0: Więc na pewno nie zabraknie dyskusji po premierze GTA i świat tym będzie żył. A ty, Piotrku, planujesz grać, czy jak w ogóle do tego podchodzisz?
1: Ja bym bardzo chętnie chciał, natomiast od kiedy badam gry i założyłem rodzinę, do tego czasu nagranie jest znacznie mniej. Liczę, że jak już powysyłam dzieci, no raczej na matury, najmłodszy ma 7 miesięcy, Wanda najstarsza ma 7 lat, idzie do pierwszej klasy, to trochę poczekam, ale nadrobię te tytuły, jak już będą po maturze i na studiach.
0: To już chyba będzie GTA 7 wtedy. Tak mi się
1: patrząc
0: wydaje.
1: Na perspektywę tak czasową, jakby interwały czasowe, co ile jest wydawane, to myślę, że tak, możemy się siódemki wtedy spodziewać.
0: Dobrze, ale nie samym nowym GTA człowiek żyje, jest także dużo innych gier, o których warto porozmawiać, o tym już za moment. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: 29 minut pozostało do godziny 16. Piotr Klimczyk jest cały czas razem z nami. Piotrku, czasy się zmieniają, gry się też zmieniają. Czy z twojej perspektywy zauważasz też zmianę, że rozrywka wirtualna nie jest już tak demonizowana jak kiedyś? To znaczy jest już dorosłe pokolenie, które wychowało się na grach wideo, no i wcale oni nie są agresywni i nie strzelają do ludzi na ulicach. Czy zaszła jakaś zmiana, czy ten stereotyp cały czas pokutuje?
2: W niektórych kręgach tak, ale wydaje mi się, że tak jak wspomniałeś, te pokolenia graczy dorosły i trochę przejęły kreowanie czy kształtowanie tego dyskursu na temat gier, ale myślę, że tutaj też doszła kwestia taka typowo kasowa, w sensie gry wideo teraz jako przemysł. Nie podam ci dokładnie, czego to był raport, czy to było Keyword in Facts, czy coś, co Video Games Poland wypuściło, ale kojarzę, gdzie zestawiono kasowność kin, seriali, streamingów, muzyki i tak dalej, i gier wideo, i okazało się, że gry wideo są generalnie z tej całej jakby gromady mediów przynoszące największe zyski przemysłem. W momencie, kiedy zaczęło się po prostu opłacać i widać, że jest za ten konkretny pieniądz, to myślę, że przestało to być już postrzegane jako rozrywka tylko dla dzieci, tylko coś, co może stać się sensowną też drogą taką zawodową. Patrząc nawet, jak otwierają się uczelnie w Polsce już od lat na gaming i na politechnikach, na filologiach, na uniwersytetach, czy typowo takie stricte gamingowe kierunki są otwierane, to też jest taki dobry wyznacznik, że no, przebijamy się trochę z tym głosem i gry wideo zaczynają być traktowane jak też tekst kultury, ale też coś takiego, co ma miejsce po prostu w rzeczywistości dorosłego człowieka.
1: A czy myślisz, że nie wiem, czy można użyć takiego określenia, że gry wideo przeszły już do mainstreamu, czy one są traktowane na równi jako oddzielna gałąź kultury, czy cały czas trochę po macoszemu?
2: Myślę, że kiedy pojawia się Keanu Reeves na scenie i mówi o sobie cyberpunku, czy jak wypełniane są całe stadiony, kiedy są e-sportowe rozgrywki, to myślę, że my już doszliśmy do takiego punktu.
1: Okej, okay, czyli jednak to się zmieniło i to na dobre. Zastanawiam się jeszcze z takiej drugiej

0: Z drugiej strony, jak myślimy o grach wideo, czy grają teraz wszyscy? Czy one już są coraz bardziej dostępne? Dla każdego są dostępne? Bo też bardzo często, jak mówimy o grach wideo, teraz nawet jak rozmawiamy, to ja w podświadomości myślę sobie o grach AAA, czyli o tych największych produkcjach. Ale zapominamy o tym, jak dużo gramy na telefonach, jak dużą częścią tego growego tortu są te małe gry, z których na przykład korzystamy jadąc autobusem.
1: Jak najbardziej. Jakby to też jest, wydaje mi się, bardzo nie w porządku taki gatekeeping, gdzie nie dajemy, czy są osoby, które nie dają komuś prawa, żeby nazywał się graczem, gamerem czy graczką, bo gra w mobilne gierki, to nadal są gry. Jakby po prostu, od której strony byśmy nie patrzyli, czy to od kwestii mechanik, nie wiem, emocji, które w nas budzają, czy sposobów, w jaki się projektuje te gry, to nadal są gry wideo. Czy na przykład też, jak wspomniałeś, dla wszystkich, tutaj pozdrawiam z tego miejsca mojego znajomego Damiana Gałuszkę z AGH-u, który zajmuje się badawczo i też w praktyce silver gamingiem, czyli gamingiem osób w wieku takim 60+. Mhm. Damian prowadzi, z tego co kojarzę, w tym roku zaczynał, czy wcześniej nawet, takie zajęcia profilaktyczne w ogóle dla seniorów. Pokazywał, jak grać, dlaczego warto grać, a tych korzyści takich typowo psychologicznych związanych z naszą sprawnością poznawczą, jakie gry wideo jako taki trening w ogóle poznawczy, to już publikacje na ten temat mamy strasznie dużo. Także i gracze mobilek to są gracze, i seniorzy, którzy grają w gry wideo też. Na YouTubie nawet możemy znaleźć seniorów, którzy let's play'e prowadzą. Nie przypomnę sobie teraz nazwiska, jest taka japońska, mam nadzieję, że jeszcze żyje, 94 lata miała, kiedy streamowała Resident Evil na przykład.
0: Okej, okay. Warto sprawdzić, na pewno można to znaleźć na platformach społecznościowych. Jeszcze wątek edukacyjny jest przed nami. Na pewno nasze pokolenie lat 90. każdy z nas używał tego argumentu: mamo, tato, no, czy możecie kupić mi komputer, bo on mi jest potrzebny do nauki. Jak jest dzisiaj z tą nauką i czy rzeczywiście gry pełnią też taki wątek, pełnią rolę edukacyjną? O tym jeszcze dzisiaj sobie porozmawiamy, więc zostańcie z nami.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Piotr Klimczyk jest dzisiaj naszym gościem, twórca profilu Psychologia Gier Wideo. Piotrze, na pewno spotkałeś się w ostatnim czasie z takimi informacjami, jak bardzo szkodliwe są media społecznościowe, szczególnie dla młodych ludzi. Coraz więcej krajów myśli o tym, żeby wprowadzić ten zakaz. Niektóre kraje już wprowadziły. Od 16, od 15 roku życia dopiero można korzystać z mediów społecznościowych. W ogóle mam wrażenie, że nie mówi się o tym, że gry wideo mogą być szkodliwe dla młodych ludzi. Czy wszystkie winne są teraz media społecznościowe? Czy być może w mojej bańce takie informacje w ogóle nie docierają? Jak to jest z twojej perspektywy?
2: Och, znaczy wiesz tak, a propos samych mediów i tych zakazów, ja umrę na tym wzgórzu, jak będzie trzeba, ale to nie są dobre rozwiązania. Jakby psychoedukacja i edukacja powinna poprzedzać tego rodzaju próby, a tego dziś tam u nas szczególnie mocno mam poczucie, że brakuje. Natomiast to może być taka trochę bańka, jeśli chodzi o te kwestie gier, bo tutaj też takie bardziej jednostkowe przypadki, bo one będą dla mnie takie najbliższe teraz poznawczo, ale poza tą pracą akademicką jestem też psychologiem szkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Skierniewicach i miewam sporo rodziców na konsultacjach, którzy właśnie się obawiają wpływu gier wideo i bardzo często wychodzą, od jakiegoś czasu trochę mniej, bo tak jak mówiliśmy, te pokoleniowe zmiany następują i też sporo rodziców przychodzi do mnie z pytaniem, dobra, jak ja mam wprowadzić go czy ją w gry wideo, żeby to było dla niej, dla niego korzystne, ale pojawiają się też takie głosy, że no, żebym sprawił, żeby w te gry nie chcieli grać na przykład, albo grali jak najmniej. Więc gdzieś tam się pojawiają jeszcze te takie głosy. GTA, o którym wspomnieliśmy wcześniej, też jest takim szczególnym tytułem pod tym kątem, no bo zakładano, że przez GTA będą straszne rzeczy dziać się na ulicach. Czwórka swego czasu była podnoszona w kongresie amerykańskim jako coś, co wytrenowało lokalnych, czy tam ichniejszych strzelców w szkołach i innych osób, które robią okropne rzeczy. Wzięto to też na warsztat badawczy, okazało się, że nic takiego po prostu nie ma miejsca. To jest tak, że jeśli mamy pewne predyspozycje do zachowań agresywnych, to będziemy albo wybierać bardziej agresywne gry wideo, albo będziemy mieli bardziej agresywny styl grania, na przykład z innymi w przestrzeni wirtualnej. To jest bardzo zniuansowana sprawa. Tych publikacji też się pojawia coraz więcej, ale tak, te głosy, że gry mogą być szkodliwe, nadal jeszcze gdzieś tam żywe są.
1: A właśnie, ta wiesz, granica się przesuwa cały czas. Tak jak już trochę krążymy wokół tego, jak zmienił nasz sposób konsumowania mediów TikTok, wszystko staje się bardziej ekstremalne, wszystko staje się szybsze, wszystko staje się takie bardziej dynamiczne. Czy zastanawiam się, czy gry wideo za jakiś czas po prostu nie będą za mało atrakcyjne dla osób, które od samego początku są przyzwyczajone do tych zastrzyków dopaminy z rolek, na przykład na Instagramie?
2: Znaczy, to jest prawdopodobne. Czy tak na pewno będzie, czy jak duże to będzie zjawisko, no to przyjdzie nam zobaczyć. Mam nadzieję, że nie. Może to będzie taki mocny futuryzm z mojej strony, ale raczej bym upatrywał się tutaj tych wszystkich rozwiązań takich VR-owych i coraz cieńszej granicy pomiędzy tym, co fizyczne i wirtualne. Myślę, że jesteśmy dosyć na prostej takiej drodze, żeby podłączyć swoje układy nerwowe do internetu i bezpośrednio do naszych obszarów kory mózgowej wysyłać impulsy, które będą powodować, że to, co będziemy widzieć w VR-ze, będziemy bardzo mocno tak fizycznie odczuwać. Więc chyba w tę stronę. Trochę się bronię przed tymi myślami, wyobrażeniami, jak TikTokizacja gier wideo mogłaby wyglądać, bo ja bym tego bardzo po prostu nie chciał.
1: Ale z drugiej strony powiedziałeś o tym VR-ze. No, o tym VR-ze też już nie mówi się aż tak dużo i on nie jest chyba aż takim ważnym elementem całego rynku, jak kiedyś się prognozowało. To jest taki dodatek, a to nie jest sposób konsumowania gier wideo, prawda?
2: Tak, to jeszcze jest takie niszowe, to jeszcze pod strzechy wszystkie nie trafiło i to też był taki okres. Nie, gdzie ten segment gier, szczególnie tych na komputery, nie tyle co na konsole, był taki dosyć malutki, no bo tych PC-tów w domach jeszcze za dużo nie było. Jak się zaczęły pojawiać, jak się to zaczęło nakręcać, jak to zaczęło rosnąć, no to dzisiaj nie wyobrażamy sobie tak naprawdę domu bez komputera. Być może na VR w tym kontekście, w takiej jakby roli, to jeszcze przyjdzie czas.
1: No dobrze. Piotrku, jeszcze na koniec. W jaki sposób ty sobie grasz? Jak ty znajdujesz ten złoty środek? Czy ty jesteś

0: takim aktywnym graczem? Powiedziałeś, że już nie masz czasu za bardzo, tylko o tym piszesz. No ale musisz coś tam grać.
1: Bo generalnie tak, i pisać, i tych zobowiązań takich zawodowych jest strasznie dużo i kolejne inicjatywy się pojawiają. Natomiast jak uda mi się już ten czas znaleźć, kiedy dzieci śpią, żona generalnie wcześniej chodzi spać ode mnie, więc pospędzamy sobie trochę czasu, ona się kładzie, mam powiedzmy ten me time, to z reguły wybieram takie tytuły, w które już grałem, bo potrzebuję trochę takiej przestrzeni bezpiecznej, którą dobrze znam, żeby móc trochę odreagować niektóre rzeczy. Jednym z takich na przykład tytułów jest Anomaly, to jest taki standalone mod do Stalkera. Generalnie jesteśmy w dosyć bardzo nieprzyjemnych okolicznościach, bo wszystko, co się rusza, może nas zjeść, możemy wpaść w jakąś anomalię, która nas wysadzi w powietrze, i inni Stalkerzy mogą na nas polować. I to jest dla mnie ten moment, w którym ja mam chwilę po prostu oddechu, co musi jakby... Wniosek na temat tego, jak moje życie wygląda, musi być teraz, ale słuchacz bardzo taki...
0: Brzmi jak tytuł, w który bałbym się zagrać, a bardzo, bardzo jestem strachliwy, więc nie sprawiłoby mi to przyjemności. Piotrku, no jak najwięcej punktów w tej grze oczywiście ci życzę. Piotr Klimczyk był razem z nami, wszystkich słuchaczy odsyłamy na profil Psychologia Gier Wideo. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję, trzymajcie się,
0: do usłyszenia. Na razie, hej, hej.

0: Hubert i Zielona Noc, więc ja już powoli będę się z wami żegnał, ale Kuba Jamrozek w studiu czwórki.
1: Dzień dobry, cześć. No, Zielona Noc, przypomniał mi się Kaczyn 2005 i wycieczka szkolna.
0: I co, robiłeś jakieś akcje?
1: No to z pastą do zębów się robiło tylko właściwie i biegało po nocy tak, żeby nauczyciele nie byli w stanie zorientować się, kto w jakim pokoju jest.
0: No jeszcze obowiązywało się papierem toaletowym. Taka blokada z papieru do podciru.
1: Ale to na Podlasiu chyba.
0: Nie, akurat. Ziemia Augustowska.
1: Okay.
0: Dobrze, Kuba, co u ciebie dzisiaj w szole?
1: Po godzinie 16 włożymy oczywiście czwarty przedmiot do naszej walizki. Po robocie też rozwiązanie konkursu Czwórka na walizkach, ale oprócz tego będziemy rozmawiać dzisiaj o nocnej prohibicji, bo jest taki projekt, że właściwie w każdym mieście, w całej Polsce będzie nocna prohibicja, więc nie będzie można kupić sobie alkoholu. Był nawet pomysł, żeby na stacjach benzynowych w ogóle przez 24 godziny nie można było kupić, ale z tego co wiem, tak kuluarowo ten pomysł upadł.
0: A to masz takie kontakty?
1: Mam takie kontakty, albo znam kogoś, kto ma.
0: No dobrze.
1: No i jeszcze jedna rzecz, będą też warsztaty z improwizacji, ale to po 18.
0: Wpływowy Kuba Jamrozek zostaje, warto dzwonić, możesz coś tam zagadać.
1: Możesz to powtórzyć raz jeszcze?
0: Wpływowy Kuba Jamrozek z wami zostaje, a ja Szaraczek już się z wami żegnam. Kamil Jasiński, do usłyszenia, do jutra, pa, na razie.
2: On a national, you know it go down. Kilo Ali flow.

0: Autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
1: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
0: i całkiem nieoczywistymi.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
0: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść. Słuchaj.

0: o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
0: i Jacek Paśnik.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert.

0: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: To Calvin Harris i Jazzy w czwórce. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Mieszkańcy alarmują, że wystarczy kilkanaście minut opadów, by w ich piwnicach pojawiła się woda. W Głuchołazach trwa liczenie strat po ostatnich ulewach. Woda dostała się do piwnic, kotłowni i pomieszczeń gospodarczych, między innymi na osiedlu Konstytucji 3 maja.
2: Woda się wlała do piwnicy. Było bardzo dużo wody, prawie po kolana.
3: No i to się powtarza cały czas w ciągu od powodzi, bo ze 3 razy już tak nas zalało.
2: Wszystkie rzeczy były w piwnicy, lodówka, pralka, zmywarka. Wszystko było zalane.
4: Powiedzmy, że cierpliwość mamy na wyczerpaniu, bo kolejny większy deszcz i kolejne zalania w piwnicy. Także to już przestaje być śmieszne, zaczyna być mocno irytujące.
0: Jeśli chodzi o pogodę w nocy będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami natomiast możemy wciąż spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Niewykluczone są także lokalne burze. No i jeszcze to, co tygryski lubią najbardziej, czyli temperatura. Ta minimalna wyniesie od 10 stopni miejscami na Pomorzu, około 15 w centrum, do 18 lokalnie na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
5: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: 4 dni, tyle trwa w czwórce tydzień pracy. Weekend rozpoczynamy w piątek, a do piątku został 1 dzień, 7 godzin, 54 minuty i 13 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Za kilka minut kolejny, czwarty już przedmiot pojawi się w naszej walizce w konkursie Czwórka na walizkach. Po godzinie 17 porozmawiamy o tym, czy nocna prohibicja powinna objąć całą Polskę. Ciekawy jestem waszego zdania. No a po 18 zaprosimy was na warsztaty z improwizacji. Zanim jednak to, tradycyjnie pytam, gdzie słuchacie czwórki? 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Zakładam, że możecie być teraz w drodze z pracy do domu, więc możecie stać w korkach. Czekam na wszystkie informacje drogowe. Czekam też na informacje, jak tam na wakacjach. Ile piasku zostało zabrane z włoskiej plaży? Kto zbierał muszelki? Jak odpoczywaliście? No i co robicie dzisiaj na obiad? Bo przecież zakładam, że wielu z was słucha też czwórki, chociażby w kuchni. A my jesteśmy z wami do 19. Magda Żelazowska, Alek Zaleski i Kuba Jamrozek.

0: 17 to nasza nowość na playliście od Tiles. 13 minut po 16.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Tutaj zasady są niezmienne. My pakujemy walizkę, wkładamy do niej codziennie 4 przedmioty, a waszym zadaniem jest kompletowanie tego wyposażenia od samego rana. No i są dwie drogi. Z jednej strony możecie robić to sami, to znaczy słuchać nas od poranka do po robocie, albo zaangażować też znajomych czy rodzinę. Oni też mogą wam w tym pomóc. No i tak się składa, że dzisiaj pakujemy walizkę survivalową, czyli to jest taka rzecz dla ludzi, którzy lubią jeść jagody na śniadanie. Czasem jak pojawią im się mrówki w bokserkach, to nie narzekają. Papier toaletowy z liści jak najbardziej. Na wyjeździe wszystko może się zdarzyć. No i to jest chyba ten moment, kiedy do walizki survivalowej możemy włożyć kolejny przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Uwaga, uwaga. Czwarty przedmiot w walizce survivalowej to namiot. Namiot jest czwartym przedmiotem w naszej dzisiejszej walizce, która okazała się walizką survivalową. Mam nadzieję, że pozostałe trzy przedmioty znacie, ale zawsze można strzelać. Być może ktoś ustrzeli, nawet jeśli ten pierwszy, drugi albo trzeci gdzieś mu umknął.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Po godzinie 18.30 na pewno przyda wam się nasz numer telefonu 226452100 i zobaczymy, do kogo dzisiaj trafi czwórkowa walizka, ale ten numer przyda wam się już teraz, bo tworzymy listę obecności. Gdzie słuchacie czwórki? Czekam na wiadomości z trasy i z domu również. 226452100.

0: Tu czwórka i po robocie. W po robocie nie gadamy o robocie, o innych rzeczach jak najbardziej. No i ja nie będę teraz kichał. Dlaczego? Dlatego, że dzwoni do nas Michał. Halo, halo, cześć Michale.
1: Cześć Kubuniu.
0: Co?
1: Misiaczku. Po robocie nie gadamy o robocie, bo jesteśmy na urlopie.
0: Dzwonisz, żeby się pochwalić. I się bardzo z tego cieszę. Opowiadaj, gdzie jesteś.
1: Dzwonię, tak. Jesteśmy nad morzem. W miejscowości Sasino przemieszczamy się do Choczewa. Pogoda nad morzem, jak to nad morzem, delikatnie mówiąc, średnia, ale dajemy radę.
0: Słuchaj, no umówmy się, wy tam podejrzewam, że po opaleniznę nie jedziecie, jedziecie, żeby spędzić.

0: Dziś dobrze czas, niezależnie od pogody.
1: Dokładnie tak.
0: Ale macie gdzieś tam na podorędziu jakiegoś Chińczyka, jakąś gierkę, jakby jednak non-stop lało, czy nie zakładacie tego?
1: Mamy książki, mamy gazety, gierki, może niekoniecznie, ale jakoś tam sobie dajemy radę. Serwisy streamingowe też nas wspomagają w tym padole, więc jest okej.
0: No i podejrzewam, że macie też mnóstwo pieniędzy. Ja wiem, że to jest być może taki trochę mit owiany złą sławą, że paragony grozy nad morzem to jest coś na porządku dziennym. Może nie będzie aż tak źle, chyba że masz doświadczenia z ostatniego czasu.
1: Totalnie nie tutaj chyba te paragony grozy. To raczej w kurortach i innych miejscach bardziej turystycznych niż właśnie tu, gdzie jesteśmy.
0: Michale, to jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić. Czy na pewno ty w tym samochodzie nie jesteś sam? Kto tam jest?
1: Jestem sam.
0: A, jesteś sam.
1: Akurat.
0: Czyli spotykacie się na miejscu, tak to wygląda?
1: Tak jest.
0: No, to w takim razie nie proszę o krzyki zmyślonych przyjaciół, tylko pozdrów wszystkich, jak już dojedziesz na miejsce.
1: Wiadomo, oczywiście.
0: Trzymaj się, Michale, szerokości.
1: Pozdrowienia serdeczne, cześć.
0: 226452100, dajcie znać, gdzie wysłuchacie czwórki.

She Wants to Move, tak gramy specjalnie dla Was. Przed godziną 17 w naszym cyklu Muzyczne Guilty Pleasure w czwórce, w którym gramy kawałki spoza naszej playlisty, pojawi się pewien artysta. Ja jestem ciekawy, czy Wy wiecie, o kim mowa. Przygotowałem dla Was 4 podpowiedzi, więc możemy dzisiaj zagrać w taką grę. Jest o co grać, dlatego że do zgarnięcia klapki od

0: czwórki, rozmiar, uwaga, 36, więc dla calineczki, dla żony, córki, dziewczyny, dla małego syna, albo dla was, jeśli macie taki numer. A jeśli chodzi o tego artystę, to podpowiedzi są następujące. Jego ogromną, wieloletnią pasją jest tworzenie precyzyjnych, gigantycznych makiet miast i kolei. No i, przyznacie, robi się dość tajemnicze. Druga podpowiedź. Jest fanem szkockiego klubu Celtic Glasgow, a także reprezentacji Szkocji. Często macha szalikiem albo włącza motywy piłkarskie w trakcie koncertów. I to jest druga podpowiedź. Trzecia, ona może być kluczowa. Otrzymał tytuł szlachecki w 2016 roku i skoro czwórka, to mam też czwartą podpowiedź. Ma bardzo dużo włosów na głowie, pomimo tego, że ma też swoje lata. I co wy na to? O jakiego artystę chodzi? 226452100 do zgarnięcia klapki od czwórki, rozmiar 36.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: Też czekam na takie telefony. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio rozmawialiśmy po robocie o cyfrowych wakacyjnych skamach, o tym, jak nie dać się oszukać w wakacje. Ale czasem jest tak, że to właśnie te nowe technologie pozwalają nam się nie dać oszukać. Bo czy kojarzycie coś takiego jak szlak oscypkowy? Elektroniczny szlak oscypkowy. To jest taka rzecz, która ma pomóc w znalezieniu prawdziwych oscypków. Na internetowej stronie można znaleźć miejsca, w których powstaje tradycyjny ser, a serwis jest cały czas rozbudowywany i docelowo ma objąć wszystkie certyfikowane bacówki na południu kraju. Mówi o tym autorka projektu Agnieszka Epler.
2: Każda bacówka będzie miała namiar swój GPS-owy. Każda bacówka będzie miała swoją historię, bo chcemy zrobić nie tylko baców, którzy są, ale chcemy też wspomnieć o bacach, których nie ma. Pokazać ludziom, gdzie w Tatrach były bacówki. Jak słyszysz historię, że ktoś miał kolibę w Dolince za Mnichem, to teraz ludziom by się włos zjeżył. A tam kiedyś były owce. Owce chodziły nad Morskim Łokiem, owce chodziły pod Kominiarskimi Wierchami.
0: Na południu kraju działa obecnie około 30 certyfikowanych bacówek. Na szlaku oscypkowym można spróbować 6 tradycyjnych produktów. Oscypka, bundzu, gołki, redykołki i bryndzy, a także żentycy, serwatki powstającej przy produkcji sera. Certyfikat potwierdza, że oscypek powstaje zgodnie z określoną specyfikacją, no i może być sprzedawany pod chronioną nazwą. Ja na pewno się w to zaangażuję. To znaczy nie będę być może wrzucał tam konkretnych bacówek, ale chętnie sprawdzę, jak wygląda elektroniczny szlak oscypkowy.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Zna go bardzo dobrze Wojtek. Halo, halo, cześć Wojtku.
3: Uszanowanie, cześć.
0: Rozumiem, że te cztery moje podpowiedzi odnośnie do artysty, który pojawi się dzisiaj w muzycznym Guilty Pleasure, były dla ciebie bardzo łatwe.
3: No, po drugiej już wiedziałem, a czwarta mnie upewniła.
0: Naprawdę? Bo ja myślałem, że jak dokładnie ktoś słyszy wieloletnia pasja, tworzenie precyzyjnych, gigantycznych makiet miast i kolei, to nie będzie wiedział, bo absolutnie do każdego to może pasować. Takie.
3: Tego akurat nie wiedziałem, okay. A druga i czwarta mnie uświadczyły, że znam odpowiedź.
0: Bo druga podpowiedź to było, jest fanem szkockiego klubu Celtic Glasgow. Tak jest. Tak. Trzecia podpowiedź, otrzymał tytuł szlachecki w 2016. Wydawało mi się, że to jest kluczowa, chociaż wiem, że czwarta, fakt, że ma dużo włosów na głowie pomimo podeszłego wieku, no, też może.
3: To w sumie druga i trzecia, po czwarta to już było na stówę.
0: No to dawaj, bo budujemy napięcie. O kogo chodzi?
3: O Roda Stewarda.
0: To jest oczywiście Rod Stewart, który dzisiaj pojawi się w naszym muzycznym Guilty Pleasure. To dla ciebie są te oklaski.
3: Dzięki serdeczne.
0: A powiedz jeszcze, jak spędzasz wakacje?
3: Wakacje już spędziłem, teraz jestem w samochodzie z drogi do domu, z pracy do domu niestety.
0: To o pracę cię nie podpytuję, ale o te wakacje, które za tobą mogę.
3: No, wakacje były dość kilku turach rozłożone, bo był i wyjazd zagraniczny i były fajne wakacje. Teraz właśnie wróciłem z jezior w okolicach Poznania. No jeszcze chwila nad Polskim Morzem, ale no to już bardziej w formie zawieźć, przywieźć moje pociechy.
0: Ale to może tak być, że spotkacie się z naszym słuchaczem Michałem, który jest teraz w trasie Sasino. To do mniej więcej jego tereny. Nie wiem, dokąd ty będziesz się wybierał, żeby przywieźć, zawieźć.
3: No to już to Łódź. Ja jestem mieszkańcem Łodzi, więc to do Wyspy Łodzianicy.
0: Okej. Myślałem, że jednak jakaś miejscowość nadbałtycka przed tobą na tej trasie Łódź.
3: Nie.
0: A to nie o to chodziło.
3: Nie, to już wcześniej było wakacyjne, a teraz też niestety z pracy do domu.
0: Wojtku, to ja się bardzo cieszę, że my możemy w tym powrocie ci towarzyszyć, tym bardziej, że bardzo dobrze znasz biografię Roda Stewarta, jak się okazało, i on dzisiaj specjalnie dla ciebie dzisiaj u nas przed godziną 17 jeszcze zagra. Nie wyłączaj. Wszystkiego dobrego.
3: Dobrze. Dzięki serdecznie.
0: 226452100. Dajcie znać, gdzie słuchacie czwórki. Oj, oj.

0: To Ailey Takoyaki. No i jak wam się podoba ten numer? Moim zdaniem jako taki. Nie, no tak naprawdę to jest super, zresztą za szybą, gdzie Magda i Alek był szał. Alek w ciągu tych 3 minut poznał już całą historię zespołu Ailey. 36 minut po godzinie 16. Dajcie znać, gdzie słuchacie czwórki. 226452100. Kto wpisuje się na naszą listę obecności?
1: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam. Być może słuchacie nas na przykład w Olsztynie, chociaż wiem, że tam ludzie mają teraz zupełnie inne zajęcia, bo u niektórych pojawił się smuteczek. Ostatni olsztyński kiosk pamiętający czasy PRL-u zniknął z przestrzeni miejskiej. Budka przy ulicy Żołnierskiej została rozebrana i trafiła w ręce, i to jest dobra wiadomość, Fundacji Klasyczna Jazda. Ten kiosk zostanie odrestaurowany i będzie elementem dekoracji podczas zabytkowych wystaw motoryzacyjnych.
2: Sebastian Sarnecki, prezes Fundacji Klasyczna Jazda. Było dużo pracy, wydawało się początkowo, że to będzie kilka dni. Zrobiło się troszeczkę więcej, kiosk już na lawecie. Odrestaurujemy go tak, aby na targach motoryzacyjnych głównie był eksponatem przypominającym stare czasy, aby wkomponował się w nasze stare samochody zabytkowe.
3: Bartosz Gołębiowski, wiceprezes Fundacji Klasyczna Jazda. Taki jest plan, aby nie umarł. Ten kiosk na pewno nie idzie na żyletki, nie idzie na złom, nie idzie na przetopienie. Chcemy, aby był elementem naszej ekspozycji, bo gdy my jako grupa, jako fundacja jeździmy na targi motoryzacyjne, to zawsze oprócz wystawienia pojazdów stawiamy coś z epoki.
0: Ten kiosk przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie działał przez ponad 30 lat, a ja się trochę rozmarzyłem i zacząłem sobie przypominać, co ja w kiosku kupowałem. Chodziłem tam na pewno po gumę Turbo, ale zdarzało się też tak, że miałem na przykład 20 zł i bardzo potrzebowałem te pieniądze rozmienić. Podchodziłem do pani, do okienka, mówiłem: proszę jeden listek gumy za 10 albo 15 groszy, i pani faktycznie mi te pieniądze wydawała. To był fenomen. Dzisiaj to jest nie do pojęcia, bo zwykle słyszy się: a mogę być winna 25 groszy na przykład. A jak to wygląda u was? Co wy kupowaliście w kiosku? 226452100.
1: Czterodniowy tydzień pracy.
0: To były gumy, chociażby do rzucia, czy zupełnie inne rzeczy? 226452100. Dajcie znać, co kupowaliście w kiosku. Niekoniecznie tym olsztyńskim, ale w każdym innym mieście. Czekam na telefony.

0: To Sophie Tucker, amerykańskie duo prosto z Nowego Jorku, a co u nas tak właśnie się gra. 16 minut pozostało do godziny 17. 4 dni, tyle z kolei trwa w czwórce tydzień pracy, więc to oznacza, że my weekend rozpoczynamy już w piątek, a do piątku został 1 dzień, 7 godzin, 18 minut i 16 sekund.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: W ten piątek zresztą można wejść z całkiem dobrym nastawieniem, bo trwa nasz konkurs Czwórka na walizkach. My to robimy absolutnie codziennie, to znaczy codziennie pakujemy 4 przedmioty do naszej walizki tematycznej. Dzisiaj tak się składa, że to jest walizka survivalowa i już 4 przedmioty tam wrzuciliśmy. Tych 3 pierwszych wam nie przypomnę, ale mogę podrzucić i przypomnieć, jaki był 4. Mianowicie 4 przedmiotem w walizce survivalowej jest namiot. Jeśli ktoś przegapił być może te pierwsze 3, zawsze może strzelać. Nie wiem, czy mamy w historii tego konkursu taką historię, że ktoś faktycznie ustrzelił, nie słysząc haseł na antenie. No ale próbujcie. Chociaż wiem, że są i tacy, którzy dzielą się na przykład na ekipy i od samego rana próbują skrzętnie notować, jakie przedmioty do walizki wkładaliśmy. Przypominam, dziś chodzi o walizkę survivalową.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Ja i Jędrzej lubimy się powtarzać, więc jeszcze raz 226452100 to jest numer telefonu, który przyda wam się po 18:30. 15 minut pozostało do 17:00.

0: To Midnight Sun od Zary Larson i Pink Panthers. Dzisiaj Wojtek okazał się wielkim znawcą muzyki. Ja rzuciłem 4 podpowiedzi, spytałem, o jakiego artystę chodzi. Dzwoni i wchodzi cały na biało. On wie. Podpowiedzi były takie. Jego ogromną, wieloletnią pasją jest tworzenie precyzyjnych, gigantycznych makiet miast i kolei. Jest fanem szkockiego klubu Celtic Glasgow oraz reprezentacji Szkocji. Często macha szalikiem albo włącza motywy piłkarskie w trakcie koncertów. Trzecia podpowiedź: otrzymał tytuł szlachecki w 2016 i czwarta: ma dużo włosów na głowie pomimo podeszłego wieku.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Wojtek wiedział, że chodzi o Roda Stewarta. Ja uwielbiam tego artystę. Zresztą te piosenki, które w oryginalnym

0: nie są jego, ale jednak po nie sięga też uwielbiam, bo na przykład dzisiaj sięgniemy po taką, którą w oryginale wykonywał zespół The Persuaders. Dzisiaj spytałem zresztą czata GPT tak z ciekawości, o czym według niego jest ten utwór, który oryginalnie, jak wspomniałem, nie jest piosenką Roda Stewarta. Czat odpisał: o tęsknocie, o samotności, o zazdrości, o miłości, o porzuceniu i o stracie, czyli mniej więcej o tym, o czym jest 99% innych piosenek. Natomiast jeśli chodzi o sam tytuł, to pojawia się tu trochę cierpiętnictwa. Tytuł jest taki: jedni faceci mają całe szczęście, inni faceci mają cały ból. Some guys have all the luck, some guys have all the pain.
1: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Mega, mega, mega,
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: Już nie tylko jeden, ale prawdopodobnie dwa delfiny odwiedzają Wenecką Lagunę. Kilka dni temu w okolicach Burano zauważono nowego osobnika. 13 sierpnia delfin pojawił się także w Canal Grande, w pobliżu mostu Rialto.
2: Delfin porusza się między różnymi częściami laguny. Należy płynąć powoli i przestrzegać ograniczeń prędkości, ale przede wszystkim trzeba uważać na delfina, mówi Michele Zuin, zastępca burmistrza Wenecji na kanale Antenna Tre.
0: Delfin często pojawia się wokół łodzi i warto pamiętać jednak, że naukowcy przypominają, że to dziki osobnik i należy zachować w jego przypadku ostrożność. W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Teraz nie mówię już o Włoszech, ale o Polsce. Z przelotnymi opadami deszczu, gdzieniegdzie mogą pojawić się także burze i to z gradem. A temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 stopni w centrum, do 30 miejscami na południu.
1: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
5: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
3: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.

0: To czwórka i po robocie. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale podobno została osiągnięta ponadpartyjna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Przepisy projektowanej ustawy po zgłoszeniu kilku propozycji poprawek zaakceptować miał też prezydent Karol Nawrocki.
1: Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Tak oficjalnie to my się oczywiście tego na pewno jeszcze dowiemy, jak to będzie wprowadzane, ale te przepisy zakładają wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 na terenie całego kraju. Tam też proponowano objęcie stacji paliw całkowitym 24-godzinnym zakazem, ale na to mieli nie zgodzić się koalicjanci, opozycja, a także obóz prezydenta. W każdym razie, do tej pory było to tak, że samorządy wprowadzały nocną prohibicję i zrobiło to 200 samorządów. Taka nocna prohibicja, nie dotycząca restauracji i barów, obowiązuje m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie czy Warszawie. A w takich miastach jak Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Bielsko-Biała czy Kielce z kolei ograniczono sprzedaż alkoholu na terenie Śródmieścia. Pytanie do Was. Czy nocna prohibicja na terenie całej Polski, całego kraju rozwiąże Waszym zdaniem problem alkoholizmu w Polsce, czy jednak nie? Jakie jest Wasze zdanie? Czekam na telefony 226452100. Czy nocna prohibicja na terenie całej Polski pomoże?
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Czekam na Wasze telefony. Jesteśmy z Wami dziś do godziny 19. Magda, Alek i Kuba. Czy nocna prohibicja na terenie całej Polski pomoże? 226452100. To jest nasz numer telefonu.

problem i męskie granie tata dealera. Dobry chłopak był i mało piła, jednak z tym piciem w Polsce jest duży problem. Pojawił się projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 na terenie całej Polski. Do tej pory było tak, że jeśli chodzi o nocną prohibicję, to robiły to samorządy i 200 samorządów się na to zdecydowało. Taka nocna prohibicja nie dotycząca restauracji i barów obowiązuje chociażby w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie czy Warszawie. Jest też inna droga, bo w miastach takich jak Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Bielsko-Biała czy Kielce z kolei ograniczono sprzedaż alkoholu.

0: lub na terenie Śródmieścia.
1: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: I teraz co wy na to, żeby nie można było kupić alkoholu między 22 a 6 rano na terenie całego kraju, oczywiście wyłączając z tego bary chociażby, ale w sklepie w żadnym wypadku. Był też pomysł, żeby 24-godzinny zakaz funkcjonował chociażby na stacji paliw, ale z tego co wiadomo nie zgodzili się na to koalicjanci, opozycja, także obóz prezydenta. 226452100. Czy nocna prohibicja na terenie całej Polski rozwiąże waszym zdaniem problem alkoholu w Polsce?
2: No, w jaki sposób ogranicza spożycie i dostęp do alkoholu? Nie twierdzę, że mam absolutnie rację i nie stoją jakieś przesłanki za tym, żeby wieczorem sprzedawać. Są różne okoliczności, ale w pierwszym odruchu byłbym za, czyli jestem przeciwny ułatwionemu dostępowi do sprzedaży alkoholu. Ograniczony dostęp do alkoholu w ogólności ma szansę zmienić miasto. Na lepsze, spokojniejsze, mniej pijaństwa, szczególnie wakacje. Może i tak, bo wakacje są taką okazją kusicielską dla większego spożycia alkoholu. Ludzie czują się wyluzowani, swobodniejsi i to zwiększa popyt na alkohol.
0: Ja też znam takich, którzy mówią wprost, do 6 rano to jest za krótko. Ten zakaz powinien trwać do godziny 8 powiedzmy, albo nawet 9. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj problemem w Polsce są chociażby małpki. To znaczy ktoś idzie do pracy na 8, ale jednak wcześniej wkroczy do sklepu i kupi sobie taką małpkę, którą może łatwo ukryć w plecaku czy w torebce. Więc przedłużenie takiego zakazu jakoś by to uniemożliwiało. Jakie jest wasze zdanie? Czy nocna prohibicja na terenie całej Polski to jest dobry pomysł?
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Spytałbym, czy faktycznie rozwiąże problem alkoholizmu w Polsce. Pewnie do końca 1:1 nie. No ale jest to jakiś wycinek naszej rzeczywistości. Być może warto się tym zająć. Jakie jest wasze zdanie? Czekam na wszystkie telefony. 226452100. Dajcie znać, czy nocna prohibicja na terenie całej Polski to jest coś, za czym jesteście, czy jednak nie.

0: Oh My God i Mark Ronson w czwórce, 19 minut po godzinie 17. Jak sobie spojrzymy na dane Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom za rok 2024, to się okaże, że 8,8 litra czystego alkoholu na jednego mieszkańca. Tak to u nas wygląda. 226452100. Czy wam się podoba ten pomysł, o którym dzisiaj wspominałem? Pomysł nocnej prohibicji na terenie całej Polski, na terenie całego kraju. Halo, halo, cześć Leszku.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Witaj z trasy. Ty na trasie, ja w studiu.
1: W trasie jadę do domu z pracy i obiema ręcyma popieram ten zakaz.
0: Czyli jesteś jak najbardziej na tak, między 22 a 6 wtedy nie można kupić alkoholu, bo właśnie to zakłada ten pomysł.
1: Tak, i są oprócz tych oczywistych argumentów, że to utrudnia taki dostęp do takich impulsywnych, do impulsywnego spożywania, no to faktycznie to spożycie w porze nocnym, w porze nocnej, no przenosi się na ryzyko tego, co nas spotyka potem na drogach. W związku z tym, jak ktoś skończy imprezę o 22, pobieranie przynajmniej, spożywanie, no to jest szansa, że jego wątroba jednak go przygotuje do dnia jutrzejszego, no.
0: Bo to jest system naczyń połączonych i o tym warto pamiętać. Jeśli chodzi o ten projekt, o którym ja dzisiaj wspominam, do którego nawiązuję, tam się pojawiła taka propozycja, żeby też objąć tym zakazem stacje paliwowe. 24-godzinny zakaz. Za tym byś był, czy to jednak przesada?
1: Jestem obiema rękami za.
0: Fantastycznie.
1: Na stacji paliw nie powinno być alkoholu. To nie jest miejsce dla alkoholu.
0: To jest głos Leszka, który powiedział, że obiema rękami jest za, ale mam nadzieję, że te ręce trzyma teraz na kierownicy szerokości na drodze.
1: Szerokości, dziękuję.
0: A dokąd, Leszku, jedziesz jeszcze zdrać?
1: Do domu, Bydgoszczy.
0: Do Bydgoszczy. Patrzę, jeśli chodzi o Bydgoszcz, to tam nocna prohibicja już z tego co wiem funkcjonuje, bo samorząd się na to zdecydował. Między 22 a 6. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia dla wszystkich, którzy w Bydgoszczy nas słuchają, a jest na pewno tam słuchaczy czwórki wielu. Myślęcinek, moja ulubiona miejscówka w Bydgoszczy. Trzymaj się, Leszku.
1: Zapraszam do Bydgoszczy.
0: Przyjadę. 226452100. Adamie, halo, halo, cześć.
2: Cześć, witam, hej.
0: A jakie jest twoje zdanie, jeśli chodzi o nocną prohibicję?
2: A ja mam trochę odmienne, znaczy stacje benzynowe jak najbardziej, to w ogóle nie powinno być dyskusji. Nie powinno być alkoholu na stacjach, bo stacja jest nie do tego. Można sobie kupić chipsy, paliwo i świetnie. Aczkolwiek co do zakazu, no niekoniecznie, bo moim zdaniem to nie wpłynie, bo jeżeli ktoś będzie chciał, to i tak kupi. Bo powiększy się znowu ta szara strefa i tyle.
0: Czyli rozumiem, są regulacje nocna prohibicja na terenie całego kraju, ale wiele to nie pomoże twoim zdaniem, bo i tak jest szara strefa i kto będzie chciał sięgnąć po alkohol, to sięgnie.
2: Dokładnie, no tak mi się przynajmniej wydaje, no jakby z autopsji ze znajomych gdzieś, no, ten alkohol zawsze się gdzieś tam uda, że tak powiem, wykombinować, a wiadomo, że jak nie można go kupić, no to pewnie ktoś zrobi zapasy i to się otwiera kolejny jakiś tam wątek, tak, że będzie miał je pod nosem i zużyje. Czyli, no ja to tak widzę, tak?
0: Czyli wychodzi na to, że Leszek i Adam mają odmienne zdanie, ale jednak mimo wszystko dzwonią jeden po drugim i z każdym można się dogadać. Trzymaj się, Adamie, wszystkiego dobrego. Też w trasie, rozumiem.
2: No, oczywiście, pozdrawiam, miłego.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, ale po robocie pytam was o to, czy nocna prohibicja na terenie całej Polski, nie tylko w skali miast, miasteczek, gdzie decyduje o tym samorząd, to jest dobry pomysł. 226452100, ten kawałek to Tonight's in LA.

0: too tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Tonight's in LA, a wy słuchacie Po Robocie w Czwórce. Jestem z wami dziś do godziny 19. Pytam, czy nocna prohibicja na terenie całej Polski rozwiąże problem z alkoholem? Albo w ogóle, czy to jest dobry pomysł? I mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że to jest pomysł, którym zajmuje się Sejm, którym zajmie się prezydent i można powiedzieć, że to jest pomysł ponad podziałami. U nas pokłócić jesteśmy się w stanie absolutnie o wszystko, ale tutaj wychodzi na to, że jest jednak zgoda. Chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano na terenie całego kraju. 226452100. Halo, halo, cześć Łukasz.
2: Cześć Kuba, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobrze cześć. Cię słyszeć.
2: Ciebie również. Nie wiem, czy prohibicja pomoże w pełni, znaczy uratuje ten temat, ale na pewno pomoże. Ja pamiętam jeszcze jakieś 10 lat temu, jak chodziłem na walety ze znajomymi w Poznaniu, jak powstały pijalnie wódki przy rynku. I to był straszny widok, ponieważ kupno alkoholu i tak łatwe w wieczornych porach sprawiało, że ludzie po prostu się dobijali. Widok chodników, widok ludzi na tych chodnikach strasznie się zmienił, jak powstały te pijalnie, bo bardzo łatwo można było dobić się, tak, do końca. I to jest bardzo niezdrowe, niefajne. Jeżeli chodzi o przedmówców, to tam była też mowa o dostęp alkoholu na stacjach benzynowych i to jest abstrakcyjne, bo w miejscu, gdzie są kierowcy z alkohol, to jest zupełna sprzeczność i uważam, że na stacjach nie powinno być alkoholu.
1: No, stacje benzynowe stały się dzisiaj takimi sklepami wielobranżowymi, między innymi alkoholowymi i to faktycznie wydaje się być problemem. Jeśli chodzi o tę propozycję, która w Sejmie się pojawiła, tam faktycznie proponowano o tym, żeby jakoś objąć stację paliw całkowitym 24-godzinnym zakazem, ale na to nie zgodzili się akurat koalicjanci, opozycja, a także obóz prezydenta, więc na razie rozmawiamy de facto o tej nocnej prohibicji od 22 do 6 rano. Czy ta 6 ci odpowiada? Czy twoim zdaniem to jest za krótko, bo ja rzuciłem taką tezę, że problem małpek wiąże się z tym, że ludzie idą o 7 na przykład kupić sobie przed pracą taką małpkę.
2: Tak, słyszałem twoją wypowiedź i zgadzam się. 6 godzina jest zbyt wczesna. Ja też przytoczę sytuację z mojego urlopu. Miesiąc temu byłem z żoną z dziećmi na Mazurach i był tam kiosk.

0: też nawiązanie do kiosku, o którym dzisiaj wspominałeś w Olsztynie. Był tam kiosk i po drodze szliśmy, to zawsze wchodziliśmy, bo mieli orężadę różową, taki smak dzieciństwa trochę, może niezdrowy. Ale też w pewnym momencie przyszedł tam pan, widać, że był z rodziną i kupił sobie piwo i dwie setki. Usiadł na ławce i wypił. No, porażający widok i szczególnie osobom, które mają kłopot alkoholowy, bo to jest wielka choroba, choroba narodowa prawie, nie powinno się ułatwiać dostępu.
1: Konkretne zdanie Łukasza, alkoholizm, tak, to jest choroba nie tylko jednostki, to jest choroba całych rodzin i jak się okazuje być może społeczeństwa. Dzięki za ten telefon, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Wspominałem dzisiaj, że dane Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom za 2024 rok mówią jasno, 8,8 litra czystego alkoholu na jednego mieszkańca, tylko nie dodałem jednej kluczowej rzeczy. Mianownik to jest cała populacja Polski, bez wyjątków i w tym liczniku siedzą dorośli mocno pijący, ale też ci, którzy nie tknęli kropli przez cały rok, siedzą tam też dzieci i nastolatki, których prawo nie pozwala, którym prawo nie pozwala kupić alkoholu w sklepie, więc to się bardzo mocno rozkłada, te liczby mogą być w rzeczywistości trochę inne, jeśli chodzi o tych pijących. 226452100. Jakie jest wasze zdanie? Jak patrzycie na pomysł nocnej prohibicji na terenie całej Polski? Jesteście za, czy jednak jesteście przeciw?

0: how we do it.
1: ...1823 minuty. Tyle pozostało do początku weekendu, czyli do piątku, bo w czwórce weekend zaczyna się w piątek, a tydzień pracy trwa tylko 4 dni, ale jestem w stanie to przeliczyć z minut na dni i godzinę. Jeden dzień, 6 godzin, 23 minuty i 24 sekundy. Za tyle piątek. Po robocie nie gadamy o robocie, ale po robocie pytamy was o to, czy nocna prohibicja na terenie całej Polski to jest dobry pomysł.
2: Mi się nie podoba zakaz sprzedaży alkoholu, bo jestem młody i często wychodzę wieczorami i po prostu po 22, jak nie mam gdzie kupić alkoholu, to mi przykro. Ale ogólnie uważam, że to może mieć pozytywy, ale dla mnie personalnie jest szkodzące. Zabranianie kupowania czegoś nie jest najlepsze, nie? Ja przed wprowadzeniem zakazu sprzedaży nie odczułem żadnych takich negatywnych sytuacji wieczorami, więc nie wydaje mi się, że to cokolwiek zmieni. No jak nie będzie w sklepach, to będzie w barach.
1: To jest pomysł ponad podziałami, żeby faktycznie wprowadzić taką nocną prohibicję, żeby to nie wyglądało już tylko z poziomu samorządów jak do tej pory, bo 200 samorządów się na to zdecydowało. Taka nocna prohibicja jest w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie czy Warszawie. W miastach takich jak Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Bielsko-Biała czy Kielce z kolei ograniczono sprzedaż alkoholu na terenie Śródmieścia. Tutaj mówimy już o całej Polsce, to jeszcze raz. Czy nocna prohibicja na terenie całej Polski to dobry pomysł?
3: No. Myślę, że zdecydowanie, bo te osoby, które będą chciały się napić, to i tak jakoś znajdą sposób. A no, myślę, że zmniejszy to nieprzyjemne sytuacje w centrum spowodowane właśnie upojeniem alkoholowym.
4: Ale jednocześnie mówisz, że ten sposób zawsze się jakoś znajdzie. Ale pewnie nie każdy pójdzie do baru na przykład.
3: No, ten, kto faktycznie będzie chciał się bardziej napić, no to po prostu zaopatrzy się wcześniej. A no, to może przerwać taki powiedzmy ciąg, no bo mam wrażenie, że niektórzy jak już zaczną, to może im być ciężko po prostu przestać. No a ceny marketowe są inne od cen barowych, więc no uważam, że to będzie miało duży wpływ.

0: Zwłaszcza, że no, po wprowadzeniu prohibicji we Wrocławiu no, były realne zmiany.
1: Czekam na wasze telefony 226452100.
2: Daj znać, co robisz po robocie.
1: Podobno faktycznie została osiągnięta ponadpartyjna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Przepisy projektowanej ustawy po zgłoszeniu kilku propozycji poprawek miał zaakceptować także prezydent Karol Nawrocki. 22.06. Tak to ma wyglądać. Wtedy nie będzie można kupić alkoholu. Proponowano także objęcie stacji paliw całkowitym 24-godzinnym zakazem. Na to natomiast nie zgodzili się koalicjanci, opozycja, a także obóz prezydenta. Czy nocna prohibicja na terenie całej Polski to dobry pomysł? 226452100.

0: To Lord Skoi, Life Like. A skoro muzycznie zaczęliśmy mówić o życiu, to idźmy tym tropem. 19 sierpnia. My oczywiście wypatrujemy weekendu na horyzoncie, ale dzisiaj też bardzo ważne święto. 19 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Ta data przypomina nam o milionach ludzi na całym świecie, którzy są dotknięci różnego rodzaju kryzysami, ale też o tych, którzy niosą im pomoc. Jeśli sobie spojrzymy na liczby, to pod koniec maja tego roku aż 252 miliony osób pilnie potrzebowało pomocy humanitarnej.
1: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Ta skala wyzwań jest tutaj ogromna, a zagrożenia współczesnego świata rosną każdego dnia, o czym wie bardzo dobrze Malwina Kossela z Polskiego Czerwonego Krzyża.
2: 19 sierpnia obchodzimy Dzień Pomocy Humanitarnej i jest on zdecydowanie bardzo ważną datą w kalendarzu dla wszystkich członków, wolontariuszy, pracowników organizacji humanitarnej. Zwłaszcza w obliczu takich wydarzeń, jakie miały miejsce w Wenezueli czy Kolumbii, widać, jak ważne jest przygotowanie, odpowiednie przygotowanie organizacji do wszelkiego rodzaju kryzysów. W Polskim Czerwonym Krzyżu doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to przygotowanie jest kluczowe. Dlatego tworzymy m.in. Fundusz na Ratunek, w którym gromadzimy środki po to, żeby były gotowe w razie wystąpienia jakiegoś kryzysu. Wtedy jesteśmy gotowi ruszyć z pomocą natychmiast. Ważne jest dla nas również budowanie odpornego i przygotowanego, świadomego społeczeństwa. Stąd zapraszamy też na nasze powszechne warsztaty obrony ludności, żeby wiedzieć, co robić, zanim konieczna będzie nasza lub czyjaś interwencja.
0: Powiedziała Malwina Kossela z Polskiego Czerwonego Krzyża. Przypomnę, pod koniec maja tego roku aż 252 miliony osób pilnie potrzebowało pomocy humanitarnej. Te liczby naprawdę robią ogromne wrażenie, więc w takim dniu, jakim jest Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy pomagają. Dużo sił Wam życzymy.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Ten numer przyda Wam się chociażby po godzinie 18.30, dlatego że wtedy wielkie rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach i zobaczymy, kto dzisiaj zakończy dzień z nową walizką, z którą będzie mógł pojechać na wakacje. 13 minut pozostało do godziny 18. Georgia Smith to lubi naszą playlistę. Po raz kolejny się w niej zadomowiła.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty
1: mega...
2: robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.

0: 18.
1: Pogoda.
0: W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na południu i wschodzie kraju także burz. To będą burze z gradem. No i temperatura. Ta maksymalna wyniesie od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 30 miejscami na południu, czyli na południu można się opalać.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Czego myśmy nie robili w tym tygodniu i poprzednim, w trzeciej godzinie naszego spotkania w Porobocie? No działo się, 5 minut po godzinie 18.
1: Na audycję Porobocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Ja to już śpiewałem albo darłem się growlem, śpiewałem białym głosem, operowo, dmuchaliśmy szkło, uczyliśmy się pływać, było rozciąganie, był nawet parkour. A dziś, no a dziś będzie szkoła impro, szkoła improwizacji. Będziemy zastanawiać się, czy każdy jest w stanie na scenie teatralnie improwizować, czy trzeba mieć do tego jakieś predyspozycje i czy istnieje odpowiedni wiek, kiedy można zacząć swoją przygodę ze sceną. Pytań jest mnóstwo, ale na szczęście będą specjalistki, które na improwizacji znają się jak mało kto.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Magda, Alek, Kuba, jesteśmy z wami do godziny 19:00.

0: To ferajna Patryka Pietrzaka. Jeśli chodzi o naszą ferajnę, tu już zrobiło się głośno. Za szybą Ale Krambo-Zaleski, Magda Żelka-Żelazowska, ja jestem Jakub Jamrosiwy Jamrozek, a w naszym studiu goście.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Agata Rozbi-Rozbicka i Martyna Cytryna-Kowalska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Ze szkoły Impro.
2: Dokładnie tak.
0: Słuchaj,
2: zgadza się.
0: Boję się trochę naszego spotkania, bo wy jesteście tymi, którzy władają słowem ze sceny.
2: Kurczę, a my się trochę boimy, bo ty wiesz, jak gadać w radio.
0: No ale ja jestem tutaj miły dla każdego prawie, a wy jesteście też, rozumiem, na scenie kąśliwe.
3: Bywamy kąśliwe, ale też jesteśmy miłe i myślę, że ta rozmowa będzie raczej sympatyczna niż nie.
0: No zobaczymy, jak wyjdzie. Zobaczymy.
2: No, zobaczymy.
0: Będzie gra, będzie rywalizacja, przygotowaliśmy coś specjalnego dla was. Słuchajcie, czy wy jesteście w stanie improwizować na każdy temat?
2: Tak, tylko nie na wszystkie chcemy. Bo są tematy, w których możemy czuć się niekomfortowo. Są to tematy ogólnie takie, żeby nikogo nie urazić, żeby o siebie dbać. Wydaje nam się też, że są tematy, które nie wymagają komentarza.
3: Czyli na przykład też tematy polityczne. Raczej staramy się nie grać o polityce. Raczej chcemy, żeby na scenie było miło, to też nie zawsze wychodzi w naszych scenach i spektaklach, ale na świecie jest tak niemiło, że chcemy, żeby nasze spektakle były po prostu sympatyczne i żeby ludzie, którzy przychodzą na warsztaty czy na spektakle, mieli po prostu miły czas.
0: Ale z drugiej strony, czy to jest możliwe, żeby zadowolić każdego o tyle, żeby go nie urazić? Czy zawsze będzie ktoś, kto jakoś choć lekko obrazi?
2: No zawsze, jak z muzyką, nie? W sensie wydaje mi się, że z humorem jest bardzo podobnie jak z muzyką. Są niektóre melodie, które bardziej do ciebie przemawiają, a niektóre mniej. To się nazywa, uwaga, poczucie humoru. Ale przede wszystkim, tak jak Agata powiedziała, że jest na tyle niemiło gdzieś tam dookoła, że chcemy mieć taką miłą, fajną przestrzeń. Poza tym, to co sobie też myślę, impro jest o tym, żeby tworzyć. Więc po co mamy odtwarzać rzeczy, skoro możemy kreować różne rzeczywistości na nowo?
0: Do was przychodzą ludzie, którzy chcą tworzyć, ale to są ludzie z jakimś teatralnym zapleczem, czy kompletnie nie?
3: Mogą być z teatralnym zapleczem, ale nie jest to absolutnym wymogiem, żeby wziąć udział w warsztatach improwizacji. Przychodzi do nas szereg różnych ludzi z różnych światów. To są informatycy, nauczyciele, aktorzy, artyści różnych sztuk, więc naprawdę ten przekrój ludzki jest ogromny. I tak naprawdę poza, nie wiem, wygodnym ubiorem i może butelką wody i fajnym nastawieniem, naprawdę nic nie potrzeba więcej, żeby przyjść na warsztaty. No i trzeba za nie zapłacić też.
0: No tak, no pieniądze ważna rzecz, ale słuchajcie, czy improwizacja w takim razie jest dla każdego? Bo skoro informatycy, nauczyciele i niemalże każdy przedstawiciel każdego zawodu, to wychodziłoby na to, że tak, ale może jest jakaś grupa, która się nie nadaje na scenę.
3: Psychopaci.
0: To ta zawodowa.
2: Tak, tak, bo to zawód, to są szkoły psychopactwa, psychopatologia stosowana, ale nie zawód, a chęć. Myślę, że dobrze jest, jeżeli chcesz być i uczestniczyć w zajęciach, nie robić tego za karę, albo bo komuś obiecałeś, no to nie ma
3: Jeżeli
2: co.
3: Chcesz poznać sobie fajnych ludzi, pobyć sobie w fajnej atmosferze, poznać jakieś nowe skille, no to już masz wszystko, czego potrzebujesz, moim zdaniem. I no, chyba tak.
0: To gdybym do was przyszedł na warsztaty, byliśmy we troje, albo ktoś jeszcze by dołączył, to co byśmy robili na scenie?
3: Na scenie to jest

0: jeszcze chwila do sceny.
1: Naprawdę? Myślałem, że od razu wiecie.
0: Żeby wejść na scenę, no to właśnie fajnie, jakbyś sobie pochodził trochę na warsztaty do szkoły impro i poznał szereg rozgrzewek, poznał trochę ćwiczeń i my oczywiście improwizujemy, nie wiemy, co powiemy na scenie potem, ale są pewne zasady i reguły, według których musimy się kierować. Taką jedną główną zasadą jest zasada tak i, czyli że zgadzamy się po prostu na to, co mówi mój partner sceniczny, moja partnerka sceniczna i wtedy dzięki temu ta historia może iść dalej. Nie mówimy nie, tylko po prostu budujemy sobie to na zgodzie. Więc są pewne zasady, reguły, na bazie których budujemy potem nasze historie.
1: To spróbujemy może jakieś ćwiczenie za kilka
0: Proszę
1: minut.
0: Bardzo.
1: Wchodzicie w to?
0: Oczywiście.
1: Jeszcze wam zdradzę, że mam takie dwie refleksje, jeśli chodzi o impro. Z jednej strony, że jak ktoś ma zły humor i musi iść i improwizować, to nie jest pewnie łatwe, bo pewnie łatwiej byłoby grać gotowym tekstem. A z drugiej strony, nie trzeba uczyć się tekstu.
2: No to też jest to do rozmowy. Ale jeszcze chciałabym się odbić od tego, co powiedziała Agata, że no niby tak, improwizacja, możesz sobie tworzyć, mówić, co chcesz, to nagle przychodzą dwie babki i ci mówią, że są jakieś zasady. I one są nie bez powodu, bo te zasady są tylko i wyłącznie po to, żeby to, co potem będziesz wspólnie tworzył na scenie, było oglądalne.
1: U nas jest tylko jedna zasada, w Po robocie nie gadamy o robocie. Razem z nami Agata Rozbi-Rozbicka i Martyna Cytryna-Kowalska ze Szkoły Impro.
3: Relaksik.
1: Bo dzisiaj uczymy się improwizacji.

0: Rzadko zaglądam gościom pod stół, ale dzisiaj to zrobiłem. Widzę tupią nogą. Sunshine, tak nazywa się ten kawałek, 20 minut po 18.
1: Co dziś po robocie?
0: Najgorzej to się śmiać w radiu ze swoich sucharów. Agata Rozbi-Rozbicka, Martyna Cydryna-Kowalska ze szkoły Impro razem z nami. Gadamy sobie od kilku minut, a nie wytłumaczyliśmy w ogóle, czym improwizacja teatralna, a może bardziej komediowa jest.
2: Moim zdaniem jest to piękna sztuka, budująca ludzkie grupy. W sensie jest to po prostu miły przyczynek do tworzenia w ogóle też dalej różnych rzeczy, bo to jest świetne też narzędzie do tego, żeby na przykład pisać scenariusze albo żeby tworzyć skecze komediowe. Oczywiście też, żeby grać na scenie. Jest to taki budulec, który spaja ludzi i jest poza tym wszystkim też fajnym narzędziem w ogóle na życie. Ja na przykład biorę bardzo dużo z improwizacji jakichś takich dla siebie reguł, według których mogę sobie po prostu milej, fajniej żyć wokół ludzi.
0: Dobrze poleciała.
3: No taka prawda. Mhm. Taka prawda.
2: Dodaj coś.
3: No kurczę, podpisuję się po tym. Mi impro zmieniło życie, absolutnie. Wydaje mi się, że jak pytałeś o to, czy impro jest dla każdego, patrząc sobie po zawodach, no to ludzie, którzy przychodzą do szkoły impro, przychodzą z różnych przyczyn.
2: I mają różne motywacje.
3: Tak, różne potrzeby, nie? Bo możesz mieć potrzebę tworzenia, jakąś taką niewyrażoną artystyczną duszę, więc współtworzysz wspaniałe historie z innymi ludźmi. Możesz potrzebować ludzi z jakiegoś powodu, no nie? Wyjść do ludzi, bo coś tam, bo nie wiem, znudziło ci się twoje towarzystwo, albo potrzebujesz
0: albo
3: jakiejś odmiany.
0: Albo siedzisz przed kompem 8 godzin,
3: na przykład. Tak. Albo właśnie też odbijając się od kompa, możesz potrzebować czegoś kreatywnego, czyli jakiegoś bodźca, jakiejś atrakcji, bo musisz na co dzień być w jakiejś ciemni.
2: Możesz też na przykład potrzebować jakiegoś luzu myślowego, bo pracujesz w korpo i przemawiasz przed ludźmi. I co tam się robi? Prezentacje się robi różne, nie? I musisz je przedstawiać i przemawiać przed ludźmi. I dzięki temu otwierasz się trochę i coś takiego ci się dzieje, że masz takie, dobra, jak się przejęzyczę, jak się coś pomylę, to luz, nic
0: to
2: się nie stało. To wybrnę z tego jakoś.
3: Oswajasz się z tym,
2: oswajasz
3: że
2: się.
3: Ktoś na ciebie patrzy, nie? To też jest dość istotne. No i przede wszystkim się bawisz, bo impro jest o zabawie i często sobie żartujemy i nie żartujemy, że impro komediowe i szkoła impro to jest po prostu przedszkole dla dorosłych.
2: Dokładnie tak.
0: No to ja chcę się zapisać do tego przedszkola choćby na chwilę.
2: Dobrze, zapraszamy.
0: Obiecałyście mi zabawę,
2: tak.
0: A ja miałem sprawdzić, kto dzisiaj obchodzi imieniny. Dzisiaj 19 sierpnia. Imieniny obchodzą Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilia, Julian, Jan, Wiktor, Marian. O, jakie piękne imię. Andrzej, piękne. Luisa, Alfred, Ludwik, Donat i Magnus.
2: Bardzo dużo osób. Się, że tyle osób. Kurde.
3: Wszystkim oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia. Wybierz jedno imię.
2: Wybierz jedno imię. Wybierz.
0: Marian.
3: Super cool.
0: Tu jest jakby luksusowo. To co?
3: To co? Z wszystkim Marianom złożymy improwizowane wróżby po jednym słowie.
2: Dokładnie
3: to
2: tak.
3: Raczej zabawa polega na tym, jest zabawa dwugłowy profesor, teraz będzie trzygłowy profesor i będziemy robić wróżbę, improwizować po jednym słowie. Agata zacznie, potem ja, potem ty i tak w koło Macieju.
2: Drogi
3: chłopie.
0: I.
2: Marianie.
3: Dla was.
0: I.
2: Dla
3: nas
0: będzie
2: miły
3: wróżbita,
0: który
2: przepowie
3: wam
0: przyszłość.
2: Bądźcie
3: gotowi
0: i zdrowi. I
2: zdrowi.
3: Otóż
0: kochajcie
2: się
3: na
0: Sofię
2: albo w
0: Sofię.
2: 100 lat.
3: 100 lat.
0: Wam.
2: Drogie chłopaki.
0: Życzymy.
2: Tak no doskonale, tak to się robi.
3: To zabrzmiało tak jak robi. Komenda, a nie wróżba.
2: Troszkę tak.
0: Muszę zadzwonić do moich rodziców, dlaczego zapisali mnie do takiego okropnego przedszkola, nie chodziło do tego kiedyś.
2: Dostałeś voucher.
3: Ale ty się śmiejesz, ja się czasem zastanawiam, czy macierzyństwo, hit czy kit. I na przykład to, że mam możliwość dać dziecko do szkoły i uczyć improwizacji, przekonuje mnie do macierzyństwa. Inne rzeczy absolutnie nie, ale to jak najbardziej.
0: Słuchajcie, ale ta gierka, w którą się tak. zabawiliśmy, zagraliśmy, to jest taka podstawa, taka rzecz
2: to nie
0: na
2: jest
0: początek?
2: Coś, to nie jest coś, co wymyśliłyśmy teraz, bo fajnie będzie to zrobić z tobą w radio, tylko to jest tak zwany dwugłowy profesor, tutaj jest trzygłowy profesor. I jest to jedna z gier, która jest na naszych warsztatach. Oczywiście doprowadzeniem do tej

0: gry jest poznanie pewnych zasad impro, ale jest to jedna z gier, która jest na warsztatach, a potem na takim pokazie powarsztatowym jest prezentowana na scenie po warsztatach.
1: A to ile trwa ten taki czas, kiedy zaczynamy swoją przygodę z impro do momentu, kiedy wchodzimy na scenę?
0: 6 tygodni. W sensie takim, że zerówka, czyli pierwszy kurs w szkole impro, to jest jedno spotkanie 2-godzinne co tydzień przez 6 tygodni, więc jest 6 takich spotkań i po takich 6 spotkaniach jest pokaz powarsztatowy, więc to jest pierwsze wyjście na scenie po 6 tygodniach.
1: Mam do was milion pytań. Agata Rozbi-Rozbicka, Martyna Cytryna-Kowalska ze szkoły impro. Dziś improwizacja to jest leitmotiv naszego spotkania.
2: Po robocie nie gadamy o robocie.
1: O innych rzeczach jak najbardziej. 26 minut po 18.

0: 29 minut po godzinie 18.
1: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Rozmawiamy dziś o improwizacji teatralnej, a konkretnie o improwizacji komediowej. Kilka minut temu, pytając o to, jak mi poszło w naszej zabawie, usłyszałem, że całkiem nieźle. Rozumiem, że to jest taki komplement na 3 z plusem.
2: Nie, dlaczego? Nie, w ogóle nie. Moim zdaniem...
0: No pytam po to, żebyście zaprzeczyły.
2: Jak,

0: byłeś to pierwszy raz, to jest to piątka.
1: Tak.
0: No serio, naprawdę. Nie byłeś na warsztatach i po prostu zagraliśmy sobie w grę. Tak. Człowieku.
1: Tak. Szczególnie, tak... że bardzo trudne jest też dla ludzi rezygnować ze swoich pomysłów, też tak jak sobie gadaliśmy, i się cały czas aktualizować do tego, jakie karty masz na stole. Więc super, kurczę.
2: Ja lubię to imię Marian, to ono może mnie tak zainspirowało, no bo bardzo składaliśmy piękne imię. Życzenia piękne. Marianowi. Agata Rozbi-Rozbicka, Martyna Cytryna-Kowalska ze Szkoły Impro. Przychodzę do was, zaczynamy od ćwiczeń. Po kilku tygodniach jestem w stanie wejść na scenę. Czy przychodzą tylko ludzie, którzy mają poczucie humoru, skoro mówimy tu o improwizacji komediowej, czy nie?
1: Nie, bo nawet w impro dobrze, żeby nie być śmiesznym, bo to, czego szukamy, to takiej komedii i humoru sytuacyjnego. Też oglądając spektakle komediowe, improwizowane, no to na pewno zauważyłeś, że jeżeli jesteś w tej sytuacji i sobie to oglądasz, to to jest zabawne, ale jakbym miał to powtórzyć znajomym, no to już tam nie do końca.
0: Trochę jak tak opowiadanie snu. O, coś ci się śniło, jesteś podjarany tym i w ogóle przeżywałeś tam niesamowite rzeczy, potem opowiadasz to komuś i ktoś ma tak fajny sen, ale tak nie jestem trochę z tobą w tym, bo nie za bardzo mnie to do końca interesuje. Więc trochę to jest opowiadanie spektaklu improwizowanego, na tym trochę się opiera. Ale, coś chciałam powiedzieć, nie pamiętam już, ale zapytam ciebie, Martyna, czy wygodnie ci się siedzi na tym fotelu?
1: Kurczę, ten fotel jest bardzo wygodny, ale powiem ci, że po ostatniej nocy spadających hemoroidów, odczuwam pewien dyskomfort.
0: No słuchaj, ja mam wspaniałą maść na hemoroidy, którą mogę ci polecić, ona wyleczy takie rzeczy.
1: Czy to jest gwiezdny pył?
0: To jest gwiezdny pył, dokładnie tak, świetna maść.
1: Jest teraz dostępny w Żelu.
0: Dokładnie.
2: Ktoś przejął moją audycję i już bardzo dobrze wiem, kto to zrobił, ale muszę wam zdradzić jedną rzecz, dlatego że mniej więcej 15 minut temu umówiłem się z dziewczynami, że kiedy będziemy rozmawiać, to w naszej rozmowie musi się pojawić słowo hemoroidy. I faktycznie się...
0: Pojawiły się chyba nawet 3 razy.
2: 3 razy.
0: Tak. No,
2: ale nie mam
0: tak.
2: potrójnej nagrody, więc musicie mi to wybaczyć.
0: Natomiast w improwizacji nie potrzeba nagród.
1: Właśnie.
2: A co jest dla was nagrodą w improwizacji?
0: Mi się wydaje...
2: Oklaski, śmiech,
0: że
2: to, że
0: nawet
2: ludzie
0: nie.
2: podchodzą.
0: Mi się wydaje, że jeżeli ktoś po spektaklu mówi nam, że to było napisane i że tego nie wymyśliłyśmy na scenie, to jest chyba...
1: Największy komplement.
0: To jest największy komplement. Bo oczywiście nie dałoby się tego napisać i stworzyć, bo wychodzą czasem naprawdę bzdury i same my jesteśmy nieraz zaskoczone tym, co się wydarzy na scenie. I chyba to, ale też no oczywiście każde miłe słowo od kogoś, kto miał po prostu miły wieczorek albo fajną randkę, bo zaprosił kogoś na nasz spektakl, albo kupił komuś kupon na warsztaty do szkoły impro z jakiegoś powodu, no to jest super.
1: Tak. No wiadomo, nie będę ukrywać, chciałbym usłyszeć, że to było śmieszne. Tylko to jest tricky o tyle, że jak ja będę się starała, żeby to było śmieszne, to na pewno takim nie będzie.
0: Niestety,
2: to jest trochę tak jak w radiu. Jak się za dobrze bawisz tutaj w studiu, między sobą, to niekoniecznie słuchacz bawi się równie dobrze, więc różnie może być. Czy wam gra w duszy to, że nie musicie uczyć się tekstu? To jest dla was okej? To jest dla was fajne, czy absolutnie nie? Bo mnie to ciekawiło, a tego wątku nie rozwinęliśmy.
1: To jest super. Powiem, to jest chyba jedyna cena, którą ja przynajmniej muszę zapłacić, że po latach robienia impro i bycia przyzwyczajoną do tej energii, że cały czas mnie zaskakuje coś nowego, no to ciężko mi jest się nauczyć czegoś na pamięć.
2: Ale na przykład, a masz coś takiego, że jak jest ci smutno, a masz spektakl, no to nie potrafisz tego smutku trochę wyłączyć na scenie i wolałabyś mieć ten gotowy tekst, żeby nim zagrać?
1: Nie myślałam w sumie o tym czy łatwiej by mi było po prostu coś odtworzyć. No bardziej jest tak, że to są już lata praktyki, prawda? Oddzielania prywaty od
0: albo
1: sceny.
0: Też grania tym na scenie, bo to może działać dwojako. Albo po prostu oddzielasz to i ten smutek gdzieś zostawiasz poza sceną czy salą warsztatową, albo bierzesz to do swojej postaci, do swojej sceny. Też tak może być, bo...
1: Możecie
0: to zainspirować po prostu.
2: Czy istnieje boom na impro?
1: Boomy. Wydaje mi się, że są różne.
2: No. Raz tak, raz nie, tak?
1: No tak, i są one się różnie objawiają. Tak, bo też to akurat może bardziej rozmowa, kto na nas przychodzi, ale są takie fale ludzi, którzy potrzebują właśnie albo społeczności, albo właśnie jakiegoś twórczego wyzwania, albo też na przykład sami kreatywnie pracują i potrzebują jakichś nowych narzędzi. Więc to są takie fale i różnego rodzaju.
0: Ale na pewno jest ogromne zainteresowanie, no bo w szkole impro powiedzmy w miesiącu ruszają 3-4 zerówki. Na takiej zerówce jest 14 osób, więc policzcie sobie państwo, ile to jest osób w miesiąc.
2: Chciałem was
0: Ludzie
2: spytać,
0: się

0: Dobijają.
1: Dobijają.
0: Drapią czasem drzwi. Nie ma. My nie mamy w ogóle jak...
2: Wykreślam to pytanie, na kogo czekacie w szkole impro, bo za dużo ludzi przychodzi, więc niech nikt...
1: Czekamy na ludzi, niech się zapisują i niech poznają tą piękną sztukę jak najbardziej.
2: Mówią one Agata Rozbi-Rozbicka i Martyna Cytryna-Kowalska ze szkoły impro. Skąd wy macie te ksywy? Cytryna to skąd?
0: O Jezu, to długa historia, nie mamy tyle czasu.
2: No dobra, to nas...
1: Też rymuje się z Martyna, nie?
2: A dobra.
1: No, a Rozbi z nazwiska, Rozbi-Rozbicka, to ze studiów. Tak.
2: Dziękuję wam bardzo.
1: My bardzo dziękujemy. Było super, nam bardzo miło i za krótko.
2: Przyjdę do waszego przedszkola, zapiszę się na pewno.
0: Zapraszam.
2: 35 minut po 18.
3: Daj znać, co robisz po robocie.
2: 226452100, ten numer telefonu przyda wam się za kilka minut, bo za kilka minut wielkie rozwiązanie naszego wielkiego konkursu Czwórka na walizkach i ktoś będzie się cieszył, ktoś będzie czuł radość i pojedzie na wakacje właśnie z tą walizeczką.

0: About Girl. Czy mogę powiedzieć, że ten kawałek Nirwany to jest kawałek survivalowy?
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Tego do końca nie wiem, ale wiem bardzo dobrze, że dziś przez cały dzień pakowaliśmy walizkę survivalową. Zrobiliśmy to już w poranku. Wtedy pojawił się tam pierwszy przedmiot. Potem pojawiły się dwa kolejne. No i ja miałem tę przyjemność, żeby włożyć do walizki przedmiot czwarty. Waszym zadaniem było natomiast kompletowanie tego ekwipunku. Czy się udało? No to się okaże.
1: Czas na finał.
2: Czas na finał.
0: Cały na biało, cały na bialutko. Paweł. Halo, halo, cześć Pawle.
3: Halo, halo, cześć.
0: Gdzie nas słuchasz?
3: Jestem właśnie pod namiotem na jeziorze. No to... nad jeziorem.
0: Czyli ta walizka survivalowa to jest akurat w tym klimacie, w klimacie twoich wakacji.
3: Lubię tak.
0: No tak mówisz dość enigmatycznie. Nie wiem, czy dopytywać, nad którym jeziorem jesteś, bo szansa jest taka, że jak ktoś usłyszy, to na pewno pod ten namiot do ciebie się nagle zbierze z całą ekipą i przyjadą.
3: No, w Giżycku, nie godzin.
0: W Giżycku. I jak tam, jeśli chodzi o ludzi i pogodę?
3: No, jak zawsze spoko.
0: No dobrze, lakonicznie na razie, ale myślę, że język się rozwiąże za moment, kiedy będziemy sprawdzać ten ekwipunek, który w walizce powinien się pojawić. Pawle, to zaczynamy od przedmiotu pierwszego. Jaki przedmiot w walizce survivalowej jest?
3: Latarka.
0: To jest oczywiście latarka. Drugi przedmiot to?
3: Koc termiczny.
0: Trzeci przedmiot?
3: Menażka.
0: I ten czwarty, który sam wkładałem.
3: No, a ja mieszkam pod nim namiot.
0: No właśnie, miałeś łatwiej. Wielkie brawa dla Pawła. Paweł, to teraz 3-4 musisz się ucieszyć, jak każdy. 3-4, Paweł się cieszy.
4: Wow, wow.
0: Wow, wow. To ty sam pod tym namiotem jesteś, że nie chciałeś nikogo obudzić, czy jednak tam są ludzie też?
3: A, nie wiem, gdzieś poszli akurat chyba jeść coś czy coś.
0: Ale będą zdziwieni, jak usłyszą, że jesteś posiadaczem nowej walizki od czwórki.
3: No, chyba tak.
0: To mam nadzieję, Pawle, że kolejnym razem, jak będziesz jechał do Giżycka i będziesz nawet pod namiotem, to nie jakaś torba w kolorze moro, tylko jednak waliza od czwórki będzie z tobą.
3: No, szczególnie żółta.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, dobrego odpoczynku.
3: Dziękuję.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: No jeśli chodzi o walizki, to ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Jutro też będę miał tę przyjemność, żeby oddać taką walizkę w wasze ręce. 226452100 to jest numer pierwszej potrzeby.

0: Kelly Lee Owens w czwórce 11 minut. Pozostało do godziny 19. Nie wiem, czy takiego muzycznego wprowadzenia spodziewał się Adam Smolarek, ale było. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Kelly Lee Owens, świetna artystka akurat. Ja nie byłem nigdy na jej występie, a chciałbym, ale tak, no to mi się
0: będziesz
1: podoba.
0: Szedł, to mi powiedz. Chyba, że Delem będzie razem z tobą, więc miejsca dla mnie nie będzie.
1: Delem teraz zaklina węże, tam wabi krasnale na Islandii, no...
0: Ale ja bym chciał z tobą jednak o Delemie trochę porozmawiać.
1: Tak,
0: gdybyśmy
1: słucham.
0: Mogli tak w skali od jednego...
1: Grupa krwi, nie znam.
0: Nie. W skali od jednego do dziesięciu, jak bardzo za nim tęsknisz? To jest pierwsze pytanie.
1: Półtora.
0: Ale tak całkowicie serio? Półtora?

0: Tak na serio, no to jako za partnerem w audycji, no to taka 8,5. No.
1: 8,5, nie, to ładna ocena. No i dobrze, teraz trzy podstawowe pytania. Gdyby Delem był owocem, to jakim byłby owocem?
0: Owocem, no. Mówisz. Myślę, że czym mógłby być? Jakimś takim mango.
1: Delem mango, zapisuję. Gdyby Delem był piosenką, to jaką?
0: Muszę znaleźć jakąś żenującą w głowie. Liber Doniu, najszybszy w mieście.
1: Dobra, zapisuję w takim razie. To też mógłby być hymn milenialsów.
0: Mógłby być.
1: Pewnego razu. Jeszcze jedno, gdybyś miał z Delemem wybrać się w taką romantyczną podróż, to dokąd byście pojechali?
0: Z nim? Oj, to jest dopiero, to jest człowiek, który pół świata zjeździł w porównaniu ze mną, więc myślę, żebyśmy pojechali na przykład na Bałkany.
1: Czyli pojechalibyście na Bałkany, jedlibyście tam mango, słuchając Donia.
0: Tak.
1: Tak wychodzi.
0: Wyobrażam
1: Ale
0: to sobie.
1: Ale właśnie zrobiłem ten test, żeby sprawdzić, czy to 8,5 nie jest przesadzone. Jednak tęsknisz.
0: Wiesz co, myślę, że gdybyśmy jechali z Delemem, to byśmy mogli sobie odpalić jakieś, nie wiem, zjednoczenie Sound System albo coś. Coś, co dzisiaj już się nie broni za bardzo, ale...
1: Adam, to ja zaraz zwolnię to krzesło, żebyś mógł tęsknym wzrokiem widzieć w nim Delema, ale zanim to powiedz jeszcze co po 19.
0: Dzisiaj nam się złożyło, że mamy dwie gościnie o imieniu Kasia, tylko zajmujące się różnymi aspektami życia artystycznego. Kasia Rynkiewicz, fotografka, która przyjdzie opowiedzieć o, no właśnie o tym, jak się robi zdjęcia na koncertach, jak się ujmuje moment w no, to jedno zdjęcie, bo wiem, że Kasia po wielu festiwalach, po wielu koncertach jeździ, no jest profesjonalistką oczywiście, a jeśli chodzi o gościnie po 20. Kasia Golomska, znana być może słuchaczom radiowej czwórki, którzy są z nami od lat za sprawą Lily Hate Roses, za sprawą Atlanty, za sprawą audycji, którą współprowadziła też, a teraz gra jako Kasia DVD, jako DJ-ka, jako producentka, no i pogadamy o tym, że zaczęła wydawać muzykę, już nie tylko grać.
1: Czyli będzie to ich troje, dwie Kasie i Adam po godzinie 19, a my dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Magda Żelazowska, Alek Zalewski, Kuba Jamrozek, do usłyszenia, cześć.
2: No nareszcie. Koniec dnia.

Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki.

0: produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Emma Jean, Tacray i Casa Overall. It's OK, kawałek z ubiegłorocznego albumu Weirdo. Tymczasem 19 na zegarze.
1: Pogoda.
0: No i co? I pada. Pada na zachodzie, pada na wschodzie, pada na południu przede wszystkim. Także nie za dobrze. Tak będą najbliższe dni. Też zapowiada się na więcej opadów. Do soboty ma to potrwać akurat. A potem znowu się wypogodzi. Z dobrych wiadomości natomiast nie będzie zimno w najbliższych dniach, chyba że komuś było już

0: zimno dziś, a jest to możliwe, dlatego że gdy patrzę na Suwałki, to tam 16 stopni. No nie jest to pogoda na lato. Natomiast z drugiej strony na południu 23-24 stopnie, to już jest całkiem przyjemna temperatura. No i przyznam, że jeśli tutaj zwykle wydajemy oceny pogodzie, to ja jestem za taką 8 dzisiaj, ale to oczywiście w centrum, dlatego że niestety w niektórych miejscach Polski, zwłaszcza na południu, te opady będą naprawdę intensywne, może się zrobić niebezpiecznie, także warto monitorować ostrzeżenia. No i co? No i uważać na siebie przede wszystkim.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
6: Tak jak

0: the face. Yeah. Could I do the questioner again, please? I don't think my personality came through. Get Down Services prosto z płyty Massive Champion. Ona ukazała się w miniony piątek, a ten kawałek to The Radiator.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Aleks Zaleski, Michał Piwowarek oraz ja, jeden chłopak, ale no dzisiaj w towarzystwie dziewczyn z sąsiedztwa, można tak powiedzieć. Tutaj Adam Smolarek, a w tej audycji słuchamy muzy, rozmawiamy, sporo żartujemy, no ale dobra, no dzisiaj będzie trochę mniej tych żartów, skoro Delem jest na urlopie, sam się ze swoich przecież kawałów nie będę śmiał, prawda? Ale z drugiej strony mieliście impro tuż przed 19, także być może było wystarczająco wesoło. Kuba Jamrozka, jak to zawsze. Za to będą nowości muzyczne, będą wspomnienia koncertowe, a już za moment z okazji Światowego Dnia Fotografii, no właśnie ten temat, czyli koncerty, będzie nam szczególnie bliski. Porozmawiamy o fotografii podczas koncertów, podczas występów na żywo związanej z muzą. Także wszystko to, co Tygryski lubią najbardziej. Gramy teraz jeszcze raz Get Down Services, Real Big Hitter. To jest kawałek z ich debiutu wydanego już 3 lata temu.

0: Placebo, This Picture. Kawałek nieprzypadkowo się pojawił, dlatego że jestem wybitnie oczywiście uzdolniony i stwierdziłem, że musimy posłuchać utworów, które zawierają słowo zdjęcie albo obraz, albo nie, ale ze mną jest Kasia Rynkiewicz przede wszystkim. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Hej, spotykamy się w tej roli wyjątkowo. Zwykle jakoś tam się przecinamy na koncertach, na festiwalach i no ja wiem, że ty robisz zdjęcia, ty wiesz, że ja tutaj mówię, ale pierwszy raz mamy okazję tak tête-à-tête tutaj się spotkać twarzą w twarz.
1: To prawda, bardzo się cieszę z tego powodu. No. Nie spodziewałam się, że tak to się potoczy moje życie, ale bardzo się cieszę, że tutaj mogę być.
0: Kiedyś musiało, nie?
1: Kiedyś musiało.
0: No, to zmierzaliśmy ku temu. Ale dobrze, bo będziemy dzisiaj rozmawiać, dlatego że dzisiaj mamy Światowy Dzień Fotografii. No i właśnie, pytanie brzmi, jak rozrobić dobre zdjęcie na koncercie? Ja wiem, że to jest szerokie pytanie, ale od czegoś musimy zacząć.
1: Sama sobie zadaję chyba to pytanie za każdym razem, jak staję w fosie czy z aparatem na koncercie, ponieważ wydaje mi się, że każdy koncert daje różne warunki, jeżeli chodzi o robienie zdjęć i zrobienie dobrego zdjęcia czasami potrafi być wyzwaniem, więc ja już, nie wiem, chyba z 6-7 lat robię zdjęcia na koncertach i naprawdę bywają lepsze, gorsze koncerty, lepsze, gorsze eventy i naprawdę nadal czasami potrafię stanąć i mam takie, kurde, to będzie obrabiane w czarno-białym, bo kolor tutaj nie będzie zdecydowanie dobrze wyglądał.
0: Okej, to gdzie jest trudniej? Na dużej scenie czy na małej scenie?
1: Mogłabym powiedzieć, że na małej, ale tak naprawdę to wszystko zależy. No bo małe kluby są problematyczne, bym powiedziała, pod tym względem, że często wiążą się z tym, że tam nie ma fosy, więc my jako fotografowie nie mamy wydzielonej przestrzeni. Czasem jeszcze koncert jest wyprzedany, więc ja dosłownie jestem w tłumie ludzi i próbuję dotrzeć gdzieś tam do sceny i gdzieś tam wywalczyć cokolwiek sensownego. No i małe kluby też często mają gorsze naświetlenie. Aczkolwiek ja na przykład dużo czasu już spędziłam w małych klubach, w Hydrozagadce, w Chmurach czy w innych małych venues, jeśli chodzi o Warszawę. I uważam, że te kluby też są w stanie dużo zaoferować. I to też wszystko zależy od tego, co się lubi i jak się fotografuje. Duże kluby też potrafią być problematyczne, bo to zależy od tego też,

0: jakie światło da nam artysta. Czasami artysta po prostu stwierdzi, że jemu się podoba czerwone światło, które jest dosyć problematyczne dla fotografów i jakby my musimy z tym dealować. Albo po prostu jest mało światła i wtedy my mamy problemy, żeby to obrobić sensownie.
1: Wiesz, czasami to też jest zaleta takiego koncertu, gdy stoisz, oglądasz na Okejlu, ostatnio tak było na festiwalu, na którym też się minęliśmy, że ten koncert był bardzo ciemny w dużej mierze, a miejscami walił stroboskopami. No to też jest prawdopodobnie niełatwe zadanie, dobrze uchwycić taki występ.
0: Zdecydowanie nie, dlatego w ogóle mówisz o Okejlu, a ja powiem, że raperzy często używają takiego naświetlenia.
1: No tak.
0: I ja mam Nikap na przykład w głowie, który rok temu występował w Stodole i po prostu to był wspaniały koncert, ale fotografowanie go było czymś, było wyzwaniem po prostu.
1: A przez te stroby właśnie?
0: Tak, przez te stroby i przez to, że tak naprawdę nie masz innego dobrego światła, który pokaże ci postać, możesz się bawić trochę cieniami, ale ciężko jest jakby stworzyć coś sensownego z tego wszystkiego. Aczkolwiek Okejlu, ja wtedy akurat nie robiłam zdjęć, ja po prostu stałam w tłumie i podziwiałam to, co tam było zaoferowane. Było zaoferowane naprawdę coś pięknego. Więc...
1: A masz coś takiego, że jesteś na koncercie, patrzysz na to, co się dzieje i myślisz, o Jezu, i już ci wchodzi to zawodowe takie skrzywienie?
0: Zawsze.
1: Okay.
0: Chyba zawsze.
1: Czy jesteś w stanie się od tego odciąć, nie? Bo to mamy ten sam problem z różnych stron prawdopodobnie.
0: Tak, jakby zdecydowanie tak. Dzieje się to bardzo często. I nawet jakby no telefonem ja nie jestem w stanie oddać jakkolwiek tego wszystkiego, co tam się dzieje czasami, więc zdecydowanie mnie to boli, ale już staram się po prostu bardzo też sensownie sobie to oddzielać i bawić się i cieszyć się na koncertach z tego, co się dzieje. Miałam tak, jak szłam na Emily and the Sniffers właśnie w trakcie OFA, że bardzo chciałam fotografować ten zespół, ale nie miałam możliwości i potem w trakcie tego koncertu miałam takie, Boże, jest tak słabe światło, że się cieszę, szczerze mówiąc, że nie stoję tam z aparatem, tylko mogę się po prostu bawić.
1: Sniffers nie było łatwo, bo też to jest zespół, który ostatnio ma trochę przebojów, jeśli chodzi o wizerunek, ale o tym porozmawiamy za moment, o tym, czy artyści łatwo akceptują foty, czy też nie. Teraz Debitri Armafoto, Bad Bunny.

0: The Beat i Rarma Photo. Powinienem robić więcej zdjęć Bad Bunny w radiowej czwórce.
1: Po sąsiedzku.
0: No i a propos zdjęć, ze mną jest Kasia Rynkiewicz, fotografka, którą możecie znać z różnych zdjęć koncertowych, w sumie jak tak patrzę, no bo to, że my się mijamy w Hydrozagadce czy w Chmurach, to jest jedno, no ale jednak właśnie duże sceny to też jest twoja działka.
2: Staram się ogółem nie ograniczać ani scenowo, ani muzycznie i wydaje mi się, że przez te ostatnie kilka lat nauczyłam się, że nie warto się ograniczyć muzycznie. Mhm. Miałam taką możliwość, że trochę też działałam z klubem Voodoo, a tam muzycznie na przykład było często były rzeczy, które kompletnie wychodziły poza mój schemat muzyczny jakkolwiek, a mimo tego było bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajne koncerty tam zdarzyło mi się fotografować, bardzo fajnych ludzi popoznawać i to mi też dało takie doświadczenie, że nie warto się ograniczać jakkolwiek rodzajami muzyki, ani w ogóle sceną, bo wszędzie są fajni ludzie i wszędzie można bardzo fajne rzeczy odkryć i zobaczyć.
0: Obiecałem chwilę temu, gdy kończyliśmy wejście, ten temat akceptacji zdjęć, bo wiem, że bywa trudno. Moja siostra fotografuje też, ale dużo bardziej amatorsko. Natomiast wiem, jak trudno właśnie bywa w różnych przypadkach. To skoro to jest osoba, która robi te zdjęcia mimo wszystko rzadziej, jakie jest twoje doświadczenie z akceptami?
2: No, są niestety. Powiem tak, są i one wychodzą ze strony zarówno polskich artystów, jak i zagranicznych. W tej mniejszej gdzieś tam scenie, no to tego nie ma na co dzień, ale jak idziemy na jakieś większe koncerty, czy właśnie większe festiwale i pokazują się coś headlinerzy i osoby, które są po prostu popularne teraz, tak jak wspomniałeś, Emily and the Sniffers na przykład, no to oni zaczynają już wprowadzać, oni jako artyści albo po prostu ich management, zaczynają wprowadzać jakieś swojego rodzaju ograniczenia. Czasami to są ograniczenia po prostu tego, że nie możesz wejść i robić zdjęć. Czasami możesz wejść, ale nie możesz robić na przykład z fosy, tylko musisz gdzieś tam być bliżej focha i gdzieś tam bliżej obsługi technicznej.
0: Może wyjaśnijmy terminy. Fosa tak. To jest to miejsce ograniczone barierkami na środku publiczności tuż pod sceną, a foch, front of house, to jest tam, gdzie siedzą realizatorzy dźwięku.
2: Dokładnie tak. Więc czasami dostajemy takie ograniczenia od fotografów, jakby od managementu, od artystów, no ale zdarzy się tak, że dostajemy informację, że zdjęcia muszą przejść przez autoryzację, muszą przejść przez management, przez artystów i oni nam dadzą znać, czy te zdjęcia możemy dalej publikować, czy też nie. No i zdarzają się sytuacje, że to jest po prostu taki rutynowy akcept, typu wysyłamy zdjęcia, następnego dnia rano dostajemy informację, okej, wszystko jest git, albo nie wiem, wyrzucą mi 2 zdjęcia z 30, spoko, fajnie. Ale zdarzają się koncerty niestety, gdzie w ogóle 2 zdjęcia z 30 dostaną akcept, jeżeli już. Co jest problematyczne w momencie, jak się robi dla kogoś zdjęcia do jakiejś redakcji, redakcja chce dodać te zdjęcia i się dowiaduje takich rzeczy. To znaczy, że jeszcze takie akcepty potrafią się wydłużać. Potrafią być sytuacje, że wyślemy maila i w ogóle nie dostajemy żadnej odpowiedzi. I są tacy właśnie i na lokalnym rynku, i na zagranicznym. Zdarzają się takie sytuacje i no, cóż, no, tak to działa, tak to funkcjonuje.
0: Podałaś liczbę 30 chwilę temu i właśnie to też jest znowu. Jak wybierasz zwykle? Czy tych zdjęć jest, powiedzmy, robisz 300, wybierasz 30, czy robisz, powiedzmy, 50, wybierasz 30?
2: Chciałabym robić 50 zdjęć na koncertach.
0: Chciałabym. Nie robię tego, stąd pytanie.
2: U mnie to tak zależy od długości, od koncertu, czy to jest jeden koncert i tak dalej, ale bardziej tak 500, pewnie bym powiedziała, to jest taka normalna granica. No i gdzieś tam zdjęcia, żeby były ostre, żeby się nie powtarzały i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to będzie taka 20-30 zdjęć, bo to jest taka zdrowa dla mnie personalnie, ale też jestem człowiekiem, który nie lubi, jak się zdjęcia powtarzają. Ja lubię, jak coś się tam na nich dzieje, lubię też mieć różnych ludzi, staram się cały band mieć na zdjęciu, więc dla mnie to w ten sposób funkcjonuje i tak potem, jak je publikuję na Instagramie, to prawdopodobnie nie wszystkie jeszcze dostaną te swoje 5 minut blasku tam, więc broń Boże, uważam, że jeżeli ktoś chce wybierać 100 zdjęć finalnych i obrabiać i je wysyłać do akceptu, to jakby ja im nie bronię, ja po prostu już mi się chyba nie chce tak dużo zdjęć

0: wybierać, to prawda.
1: Wiesz, niektórzy pewnie robią, mają preset, po prostu ustawienia w Illustratorze albo innym Photoshopie i klik i się przetwarza.
0: Tak.
1: To też, chyba leniwa metoda.
0: Tak, też działam na presetach, ale nadal jakby 100 zdjęć to jest, dla mnie personalnie to jest duża kolekcja zdjęć, aczkolwiek mówię, jak ktoś lubi, to zapraszam jakby... Tak.
1: Zrozumiałe, no dobrze. No to jeśli ktoś lubi robić 300 zdjęć, wybrać 100 z nich, no proszę bardzo, oczywiście. No można zrobić też 1000 zdjęć i wybrać 100. No kto by się zdecydował. Zara Larsson u nas w radiowej czwórce. Can't Tame Her to jest utwór, którego słuchamy. Ze mną jest Kasia Rękiewicz.

0: Tegoroczny Open Air, duża scena i wspaniały koncert Zary Larsson. Nie myślałem, że wypowiem te słowa tak mniej więcej jeszcze pół roku temu, ale jednak tak było. Can't Tame Her to jest kawałek, którego słuchaliśmy. Czy mamy jingle? Zagrajmy go. Nie, nie mamy jingle. O, mamy jingle. Super.
1: Miasto po godzinach.
0: No nic, dobrze, miasto po godzinach i tym samym, skoro po godzinach, no to pytanie brzmi, co robimy, gdy idziemy na koncerty i gdy patrzymy, że ktoś biega z aparatem. Kasia Rynkiewicz jest ze mną. No właśnie, w którym momencie ty stwierdziłaś, że w ogóle chcesz robić takie zdjęcia? Zwłaszcza, że jak tak patrzę na twoje portfolio, to robisz przede wszystkim zdjęcia, no właśnie, koncertowe, nie koniecznie wizerunkowe.
2: Ja w ogóle zaczynałam od siatkówki.
0: Co? Jak to?
2: Ja zaczynałam właśnie z 10 lat temu, mi się wydaje. Jestem oryginalnie w ogóle z Olsztyna, z Warmińsko-Mazurskiego i tam dużo chodziłam, lubiłam siatkówkę i chodziłam na mecze Plus Ligi i zaczęłam w ogóle oglądać mecze z siatkówki i stwierdziłam, że tam są mega fajne emocje na tych zdjęciach. I miałam taką myśl, że chciałam zacząć robić zdjęcia właśnie na siatkówce, bo podobało mi się to, ile tam jest emocji. No i zaczęłam, tak miałam jakiś tam pierwszy aparat, swoją lustrzankę, zaczęłam tam robić zdjęcia. No i tam chodziłam też do różnych miejsc, uczyłam się jakichś takich podstaw fotografii, czy to do Bursy, czy to jakiegoś Pałacu Młodzieży, czegoś takiego. I do

0: Dowiadywałam się takich podstaw. Potem pojechałam na studia, wziąłam ze sobą ten aparat i jakby no, doszło do tego momentu, że ja robiłam wszystkiemu zdjęcia. Więc znajomi chcieli sesję, no to zrobiłam sesję. Coś tam się działo na uniwersytecie, jakieś sportowe wydarzenia, to robiłam tam wydarzeniom zdjęcia. Doszło do jakiegoś talent show i tam trafiłam, po prostu zaczęłam robić zdjęcia i stwierdziłam, kurde, na scenie jest tyle emocji, tyle fajnych rzeczy tam się dzieje, tam są światła, tam ludzie tańczą, w ogóle wszystko się dzieje. I to był trochę taki moment, że ja stwierdziłam, że chciałabym zacząć fotografować koncerty. I że byłam akurat wtedy za granicą, jak studiowałam, wróciłam do Polski i gdzieś tam darowałam w ogóle znajomych i jakoś tak trafiło, że ja w ogóle dostałam się raz na koncert, dostałam się do Fosy. Spróbowałam, zaczęłam to robić.
1: A to już na koncert, na którym była Fosa?
0: Tak.
1: Czyli nie mały klub, nie mały klub.
0: Powiem tak, trafiłam na Olsztyn Green Festival do Fosy w Olsztynie. Potem gdzieś tam wróciłam, wiedziałam, że będę chciała jechać do Warszawy, ale były różne sytuacje pandemiczne, więc trochę też siedziałam w Olsztynie. Działy się jakieś festyny, powiedzmy, miastowe latem, więc tam gdzieś próbowałam, już miałam jakieś redakcje, próbowałam się zaczepiać i tak dalej. I z tą redakcją internetowo próbowałam się zaczepiać jako foto. No i jak już finalnie trafiłam do Warszawy, po drodze miałam trochę sytuację typu nie było koncertów, bo wszyscy siedzieliśmy zamknięci w domach i fotografowałam strajki i różne rzeczy, które się działy na ulicach. No ale jak się w końcu udało, w końcu kluby się aktywowały, to ja zaczęłam chodzić po warszawskich klubach, zaczęłam fotografować i zaczęłam poznawać różnych ludzi i tak, po prostu mi się to spodobało. Tak dużo muzyki w ogóle odkryłam przy okazji tego wszystkiego, że gdzieś tam przy tym zostałam. Zdarzy mi się, że robię znajomym zdjęcia, tak już muzycznie powiązanie takie muzyczne jest, czy to znajomi, którzy potrzebują zdjęć promocyjnych, czy jakieś okładki mniejsze i tego typu rzeczy, ale ja stwierdziłam, że ja się trzymam tych emocji, tego, co mi dają koncerty.
1: Tego
0: i
1: ruchu.
0: Tak, tego ruchu, tych emocji, tych świateł, tego, że jest taka nić tego, że nie wiadomo, co tam się wydarzy. I mi się to bardzo podoba. Ja mam coś takiego, że ja nie lubię ludziom mówić, co mają robić. Ja lubię, jak ludzie robią po prostu to, co kochają robić. I ja to uwielbiam fotografować.
1: Czyli nie ustawianie do sesji, ale bardziej właśnie obserwowanie i łapanie momentu.
0: Dokładnie,
1: no dobrze,
0: tak.
1: No to jakieś najbardziej crazy zdjęcie, jakie ci się udało zrobić. Typu, wiesz, Alexis Marshall na Offie wsadzając sobie mikrofon głęboko do gardła, nie?
0: Tak,
1: straszny człowiek swoją drogą, ale jeśli chodzi o to, co było widać na zdjęciach, no to jest grube.
0: Ja uwielbiam w ogóle, jak sobie wokaliści wsadzają mikrofon do buzi, tak naprawdę.
1: Co? Dlaczego?
0: W sensie, może powiem tak, jak odkryłam zespół Idols, byłam zachwycona, uwielbiam tę energię, ale na przykład zespół Węże Polski, niesamowita energia na koncertach, naprawdę. Kurde, szczerze mówiąc, Idols na pewno było w mojej topce, Węże na pewno były w mojej topce, jeśli chodzi o takie po prostu żywiołowe bardzo koncerty. Wszystko to, co tak naprawdę przypadkiem się trafiło, nagle stało się pogoń, nagle stało się jakiś stage diving i wszystko się dzieje naraz. Uwielbiam takie koncerty, bo człowiek się nie może odwrócić, wszędzie wszystko się dzieje naraz i jest wspaniale.
1: No dobrze, tak jest też moje właśnie doświadczenie jako odbiorcy takich zdjęć potem, albo jako osoby, która przypadkiem na takim zdjęciu się znajdzie. Typu zdjęcie w ruchu gry w gitary 15 cm od mojej twarzy. To tak, to są dobre wspomnienia. No dobrze, pozostaje nam już tylko oglądać swoje zdjęcie. Zatem Kasia Rękiewicz była ze mną w radiowej czwórce w audycji Chłopaki z sąsiedztwa, dziewczyna z sąsiedztwa.
0: Tak jest.
1: Tak jest.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Ja dziękuję tobie za przyjście. I teraz posłuchamy Charlie XCX, Spring Summer 26.

Klubowa od Confidence Man. Moi drodzy, wczoraj grałem wam jeden ze starszych kawałków tej grupy, a to jest jeden z najnowszych, Young London, w wersji klubowej, w wersji trochę poszerzonej, zespół Confidence Man, który poszedł od takiego, jakby to nazwać, cukierkowego popu do totalnie klubowej muzy, przenieśli się do Londynu, tam zainspirowali się właśnie tym, co się obecnie dzieje, czyli powrotem do brzmień eurodensowych, powrotem do trance'u, i to też było słychać na ich albumie 3 AM La La La. Wspaniały tytuł, ale pasujący, zwłaszcza że chyba troszkę zaczęli rezygnować z piosenek z tekstem. Mianowicie, no tak, dobra, tekst zawsze się pojawia. Janet Planet musi coś pośpiewać, ale nie są to teksty typu zwrotka, refren, tylko skandowane pojedyncze linijki. Dla mnie to troszkę jest szkoda, trochę spadek, ale z drugiej strony, no to nie jest tak, że to jest zły zespół, prawda? Dlatego też słuchaliśmy Young London, a czego posłuchamy? Posłuchamy, wow, niesamowitej dziewczyny. Dziewczyny w moim wieku w ogóle, jak się okazuje. DJ-ki, producentki, Nina Giraci, która grała na Offie. Tak, to jest ten moment, kiedy trzeba wspomnieć ten festiwal po raz kolejny. I oj, no... Nie, ja nawet nie będę nic mówił. Po prostu zagrajmy, posłuchajmy, jak można się przy Ninie Giraci bawić.

Wspominałem ostatnio, że mam drobny problem z rozróżnieniem, czym jest mixtape, czym jest epka, czym jest album w kontekście muzyki elektronicznej, bo to nie jest tak, że łatwo określić ze względu na długość, ze względu na formę, na koncepcję, no to nie zawsze jest tak proste. Dlatego też I Love My Computer, no to jest debiut Niny Jirachi, album, który ukazał się nie tak dawno, ale to jest artystka, która jednak na scenie obecna jest już parę dobrych lat, tylko że wydawała, no właśnie, a to w duecie, a to

robiąc bity dla kogoś, a to remiksując, no i więc to faktycznie chyba jest pełnoprawny debiut tym samym. I Love My Computer. Oda do komputera właśnie, do urządzenia, które pozwoliło jej poznać muzykę, poznać kulturę i też tworzyć wiele. Tu zresztą w kawałku iPod Touch, którego słuchaliśmy, no to pojawiło się nawiązanie do Fruity Loopsów. I zawsze jest to pytanie do muzyków, którzy przychodzą i tworzą elektronicznie. Czy zajmują się właśnie Abletonem, Fruity Loopsem, czy paroma innymi różnymi programami, no to jednak zauważyłem, że ten FL Studio to jakoś tak odpada, a muszę wam powiedzieć, że tak, no już dobre 10 lat temu, co prawda, ale też się tym troszkę pobawiłem i też próbowałem coś zrobić. Wychodziło dyskusyjnie, ponieważ moja praktyczna wiedza muzyczna jest nikła, ale jeśli warto sobie popróbować, jeśli ktoś ma taką ochotę, to wydaje się, że to jest ciekawy projekt, tym bardziej jeśli ma się te 15 lat i nigdy nie wiadomo, dokąd się zajdzie. No to jednak fajnie sobie jakieś tam klocki we Fruity Loop się poustawiać. Ale no to zakończymy Niną Girachi, która była wspaniała na OFF-ie. Bawiłem się niesamowicie. Nie spodziewałem się, że pójdę na koncert, który jest tak hyperpopowy, trensowy i będzie tak wspaniale, ale naprawdę było tak, że chodzą słuchy, że ona ma wrócić do Polski z koncertem klubowym. Miejmy nadzieję. Mam nadzieję jak najbardziej, że tak będzie, bo trzeba to powtórzyć, trzeba się wybawić. Ale tak już naprawdę na koniec tej godziny posłuchamy zespołu Tomora, zespołu duetu powinienem powiedzieć. Aurora i Tom Rowlands, ten drugi znany z The Chemical Brothers, wystąpili w tym roku na Openerze i też dali kawałek takiego materiału, który jest z jednej strony miejscami taki nostalgiczny, jakbyśmy się spodziewali od Aurory, ale z drugiej strony jednak bardzo, bardzo klubowy, jak na Chemicalsów przystało. No to posłuchajmy Somewhere Else, czyli jednego z utworów, który jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma stanami. Już słyszycie ten wokal w tle, a będzie tego tylko więcej, ale będzie też bitowo. Także tak to w Chłopakach z Sąsiedztwa. Słyszymy się po 20:00.

0: myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
1: Walizeczkę od czwóreczki.
0: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
1: Twoja.
0: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
2: Czyli dla ciebie.
1: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Po reklamie.
7: A ja lubię cię, to, ach to ty. Lubię, kiedy kupiony też czy.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Czy to jest jeden z tych utworów, który się wspomina ze łzami w oczach po 10 latach? Nie wiem, nie wydaje mi się, ale jednak młody Skinny Shafter DVD tego słuchaliśmy, a tymczasem 20 na zegarze.
1: Pogoda.
0: No i co? I cały czas ostrzeżenia przed burzami, ostrzeżenia przed deszczem. Zapowiada się na to, że najbliższe 2-3 dni takie właśnie będą, że miejscami deszczu będzie nie tak dużo, bo 15 litrów na metr kwadratowy to jeszcze nie jest tragedia. Natomiast miejscami za to, bardziej na południu, możemy spodziewać się do 40 litrów na metr kwadratowy opadów, a to już jest sporo. Także należy się przygotować, należy monitorować komunikaty IMGW na ten temat, czy wszystko jest dobrze, czy jest bezpiecznie, czy jednak zapowiada się na większe ulewy. Jeśli chodzi o temperaturę, natomiast to w najbliższych dniach no jeszcze się utrzyma, to 20 parę stopni, 23-24, ale pod koniec tygodnia znowu ma być 30. Oczywiście im dalej na północ, tym chłodniej, tam do 20, a im dalej na południe, tym cieplej i właśnie tam te 30 kresek będzie. No dobrze. To tyle. Na ten moment dzisiejszy rating pogodowy to było już wspomniane wcześniej, takie 18.

0: na 10, a jeśli chodzi o o to, czego bym chciał, no to chciałbym, żeby jednak nikogo nie zalało. To najważniejsze, najbezpieczniejsze. No, taka afirmacja pogodowa.
1: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja. Tak jak

0: Elvis Presley w radiowej czwórce. Tak, zdarza się. To oczywiście remix, bardzo słynny w wykonaniu Junkie XL.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: A little late conversation. No właśnie, tak. Każdy by chciał mieć tak głęboki głos jak Elvis Presley, nie każdy chciałby się zachowywać jak Elvis Presley, tak sądzę.

Adam Smolarek przy mikrofonie, moi drodzy. Drugą godzinę z wami, jutro ponownie słyszymy się też o tej samej porze, o 19:00, ale teraz jeszcze będziemy grali klubowo, będziemy grali elektronicznie, będziemy grali przebojowo, popowo. Wpadnie dawno głos niesłyszany na tej antenie, a swego czasu zdarzało jej się siadać za tymże mikrofonem, przy którym ja też siedzę. Kasia Golomska, tym razem znana jako Kasia DVD, wydająca pod tymże pseudonimem nowe piosenki, grająca pod tym pseudonimem też sety. Myślę, że nie ma co przedłużać. Najlepiej, żeby opowiedziała nam o tym sama. Dlatego posłuchajmy kawałka Szafir.

0: Kasia DVD i Szafir w radiowej czwórce.
1: Kto puka?
0: No jest i ona, Kasia Golomska. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam, bardzo mi miło.
0: Wielki powrót do tego studia.
2: Tak, jest bardzo nostalgicznie. Byłam tutaj wiele razy, byłam tutaj na samych swoich początkach, swojej działalności, kiedy jeszcze istniał Lily Hates Roses, więc tak, jest dzisiaj bardzo nostalgicznie. Cieszę się, że jestem tutaj znowu.
0: Co, ale zanim zaczniemy rozmawiać o twojej najnowszym rozdziale twojej twórczości, chciałbym cię zapytać o jedną rzecz, bo wydawało mi się, a teraz gdy już się poznaliśmy, to już jestem pewien, mijaliśmy się w Katowicach na festiwalu ostatnio.
2: Na Ofie, tak?
0: Tak. Co ci się podobało na Ofie?
2: Oklu.
0: Och, na pewno.
2: Jejku, po prostu byłam pod tak ogromnym wrażeniem tego koncertu, bo jej muzyka jest taka dosyć minimalistyczna. Taka się wydaje, chociaż w sumie taka nie jest i taki dokładnie też był dla mnie ten koncert, również wizualnie. Było takie wrażenie, że to jest zrobione na minimalu, a działo się tam bardzo dużo, po prostu wszystko tak do siebie pasowało, że to dawało takie wrażenie takiej po prostu spójnej tafli. To był na pewno jeden z moich ulubionych koncertów.
0: To jest nas w tym dwoje.
2: Tak?
0: Tak. Jak najbardziej. Czekałem na ten koncert, chciałem wywiad, nie udało się, bo zrzuciła wszystkie wywiady w ogóle, nie udzieliła żadnego podczas tego festiwalu, a szkoda. No ale nic, najważniejsze, że koncert był wyśmienity, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Ale dobrze, no to pytanie brzmi, kim jest Kasia DVD, skoro tak? Bo może

0: Można cię było znać już pod różnymi pseudonimami, w różnych zespołach też w zasadzie można powiedzieć. Poprzednio, gdy rozmawiałaś o swojej elektronicznej odsłonie, to to była rozmowa o Kasi Golo, DJ-ce. A teraz, kim jest Kasia DVD?
1: Kasia DVD to też Kasia Golo. Tak naprawdę wtedy po prostu wszystko się zaczynało. Zaczynała się moja przygoda z DJ-ką, moja przygoda z elektroniką. To jest mój pierwszy solowy projekt i te nazwy rzeczywiście są dosyć przypadkowe i one po prostu, to było po prostu odbicie moich nicknamów na Instagramie, więc niestety nie są to zbyt ciekawe historie. No ale to jestem po prostu ja też, dlatego w obu tych pseudonimach jest po prostu moje imię, bo nie chciałam nadawać temu jakiejś takiej wymyślonej nazwy. Oczywiście, broń Boże, nie krytykuję takich rzeczy, ale chciałam po prostu, żeby było w tym moje imię, żebym to była po prostu ja, żebym nie nazywała tego projektem. Chociaż czasami ciężko się powstrzymać, ale żeby to było po prostu taka moja rzecz.
0: No, mogłaś zawsze nazwać Kasia Golomska projekt, ale to by było takie, no tak nie za bardzo
1: tak,
0: chyba.
1: Tak, jakbym grała jazz.
0: O, no na przykład, tak, to prawda. A to jednak nie jest jazz, zdecydowanie nie.
1: Tak.
0: Myślę, że to DVD tutaj nas już prowadzi trochę technologicznie. Chociaż DVD dzisiaj to już jest chyba trochę retro, co?
1: Tak, dużo osób pyta mnie o to i historia też jest absurdalna. Ja po prostu podkładam często głosy moim kotom. Tam są całe osobowości, po prostu całe historie i to jest nazwa, którą ściągnęłam od mojej kotki. Wiem, że teraz jak to powiem, to jest totalnie w ogóle ani zabawne, nie jest to śmieszne, ani nic, ale no niestety taka jest ta historia. Ale też wydaje mi się, że chodzi w tym o to, że ja mam ogromną słabość do lat 2000, zarówno jeżeli chodzi o muzykę, modę, styl, wnętrza, no bo to był moment, kiedy ja zyskiwałam jakąś taką świadomość, w ogóle poczucie estetyki, kiedy moje gusta się kształtowały, więc no ja wiem, że to jest, te lata kojarzą się z takim kiczem, z taką tandetą, ale ja to po prostu uwielbiam.
0: To z jednej strony tak, z drugiej przecież te czasy jak najbardziej po prostu wracają.
1: Tak.
0: Z powrotem lubimy to, co się działo w latach 2000, jak
1: tak,
0: sądzę.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak, no bo no, był taki moment, że było tego dość, że było uważane, że to jest trochę jakieś kiczowate, trochę żenada, ale to już chyba nie te czasy.
1: Tak, tak samo na przykład trance, który też wtedy świecił swoje triumfy. Ja byłam na Asocie, na stadionie Legii ostatnio. No, energia, atmosfera była tam świetna, ludzie się tak dobrze bawili i tak naprawdę nawet te nowe numery, na przykład Armina, one są bardzo mocno 2000 nadal,
0: no tak,
1: z takim
0: pewnie.
1: Tak, tak, unowocześnionym soundem, ale no myślę, że dużo ludzi ma taką nostalgię, nawet jeżeli się bronią przed tym.
0: No z pewnością, zresztą wiesz co, sam to wiem znowu po sobie i to też jest trochę tak, że jak rozmawialiśmy chwilę temu o OK Lu, no to przecież to też jest muza, która bardzo dużo czerpie z tego właśnie brzmienia, więc...
1: Tak, tak, i wizualnie też.
0: Oj, no tak, no właśnie, i swoją drogą, no to wizuale to jest rzecz, o którą cię dopytam za moment, ale najpierw posłuchajmy nowego utworu twojego, znaczy nowego, no oba są nowe
1: tak,
0: w zasadzie.
1: Super.
0: Szafir za nami, przed nami Syren.
1: Super, bardzo się cieszę.
0: Posłuchajmy.

0: Kasia DVD i Syren, kawałek najnowszy.
1: Premiera na dzielni.
0: Kasia Golomska jest ze mną w radiowej czwórce. No dobrze, to już wiemy, że tworzysz muzykę, ale zatem w sumie kiedy to przeszło z grania DJ setów na tworzenie elektroniki? No bo to, że tworzyłaś wcześniej, no to już wiemy, tak? Wiadomo. Mm-hmm. Ale od kiedy powstaje Kasia DVD jako... no, nie chciałaś tak mówić właśnie. No.
2: Nie, może być, spokojnie. W zasadzie od razu, bo ja jak tylko zaczęłam swoją przygodę DJ-ską, to wiedziałam, że ja chcę, żeby to szło w parze z moją autorską muzyką, tylko że tworzenie takiej muzyki jest bardzo trudne i zajęło mi to bardzo dużo czasu, żebym ja była na tyle z tego zadowolona, żebym chciała wyjść z tym gdzieś dalej, no bo w przypadku takiej muzyki, ja wcześniej współpracowałam z producentami, że zawsze pisałam te piosenki, wiadomo, że w studio już produkowaliśmy muzykę razem, natomiast w przypadku elektroniki ja chciałam, żeby to było jak najbardziej wyprodukowane przeze mnie, więc ja na tyle, na ile moje umiejętności na to pozwalają, doprowadziłam to do takiego stanu, w jakim ja byłam zadowolona na tyle, że byłabym w stanie to wydać już. No i potem Łukasz Ewiak, wspaniały producent, z którym współpracuję, po prostu, że tak brzydko, nie chcę, broń Boże, umniejszać jego pracę, że tak brzydko powiem, posprzątał po mnie trochę, po prostu ogarnął te rzeczy, bo ja też przez to, że na tych produkcjach się dużo uczyłam, to strasznie je mieliłam. Te numery miały bardzo dużo wersji. Ja odkładałam je czasami na parę miesięcy, na przykład właśnie utwór Syren, ja go zaczęłam robić około 4 lata temu i to też nie do końca jest tak, że ja go aż tak długo robiłam, tylko po prostu właśnie przeżyłam kilka kryzysów podczas tworzenia tego numeru, odkładałam go często na parę miesięcy, no i tak, ale na szczęście już jest gotowy, więc już jest za późno na wszelkie poprawki.
0: To jak te eksperymenty brzmieniowe wyglądały? No bo tutaj już chwilę temu rozmawialiśmy w trakcie utworu akurat, mm-hmm. więc to musimy wam sprzedać wiadomości spoza anteny, że rozmawialiśmy trochę o tym, jak brzmi stopa, jak brzmi kick tutaj, że to jest progressive techno, progressive house, że to są te bardzo dosyć jednak konkretne brzmienia, bardzo tak. takie soczyste, powiedziałbym. Mhm. No to jak do takiego brzmienia dochodzisz?
2: Moje pierwsze produkcje, też moje pierwsze wersje tego numeru były trochę bardziej indie. I to nawet Staszek z RM Studio właśnie, który słyszał te pierwsze wersje, do których nagrywałam wokale, on właśnie powiedział, że moje wersje były bardziej indie. No jednak przez to, że tyle lat robiłam taką muzykę bardziej taką żywą, dużo było tam gitar i tak dalej, no to wiadomo, że gdzieś to we mnie zostało, więc ja to trochę tak mieszałam. No a teraz, ale nie chciałam, żeby to było indie. Chciałam już się tego pozbyć. Mi się wydaje, że jakbym przełożyła te piosenki na przykład na gitarę czy pianino, to ten songwriting mój i tak tam jest, no bo jestem

0: cały czas tą samą osobą, ale jednak chciałam, żeby te soundy właśnie były takie konkretne i związane tak bezpośrednio z tymi gatunkami.
1: Wiesz, indie to też jest cała estetyka przecież, nie tylko ta, tak, powiedzmy indie folkowa, ale właśnie cała Tumblr era muzyczna, tak, no to tak, przecież tak, też, no to tu sporo elektroniki jest, troszkę innej niż ta.
0: Tak, tak,
1: dokładnie. Mniej, nie wiem jak to nazwać, nie tyle wyrazistej, może mającej mniejszego kopa trochę. Mniej odważnej.
0: Tak,
1: lekko.
0: Mniej odważnej. Ja w ogóle też jak zaczynałam grać swoje sety, to trochę się tak plątałam przez jakiś czas, co ja w zasadzie chcę grać. I też był taki moment, kiedy ja trochę poszukiwałam tego swojego brzmienia. No teraz gram mocniej niż na samym początku. No i czasami są takie tendencje u DJ-ów, że gra się coraz mocniej, natomiast mi się wydaje, że ja już doszłam do tego punktu, z którego ani się nie cofnę i też nie pójdę dalej już.
1: To o DJ-ingu też porozmawiamy za moment, dlatego że wiem, że cały czas aktywnie grasz zresztą. To twój, mam wrażenie, terminarz jest całkiem zajęty, ale to o tym zaraz. Posłuchajmy wspomnianej wcześniej. Okej, Lu.

0: 25 minut po 20. Ze mną w radiowej czwórce jest Kasia Golomska, czyli Kasia DVD, a za nami OK Louie, Family and Friends z jej albumu Choke Enough. No dobrze, skończyliśmy na DJ setach, a tak. Czy ty jesteś rezydentką klubu Lustro?
1: Tak, oczywiście.
0: Oh yes. Słynne miejsce na mapie Warszawy.
1: Tak, ja uwielbiam tam grać i wiem, że to miejsce ma swoją renomę i też... No niestety tak jest, że dużo złych rzeczy o tym miejscu mają do powiedzenia ludzie, którzy tam na przykład nigdy nie byli. Po prostu to miejsce obrosło taką legendą. No i ludzie zadają mi bardzo dużo pytań związanych z moją rezydenturą tam, w ogóle z moją pracą tam. Na przykład właśnie to, że ja najczęściej gram aftery, czyli gram od godziny 5-6.
0: No i ludzie... Okropne godziny.
1: Tak, okropne godziny, tym bardziej, że ja no, lubię sobie spać, pospać. I ludzie pytają mnie na przykład właśnie, jak ja wytrzymuję do takiej godziny. No i ja wtedy pytam, wytrzymuję? Ja idę normalnie spać, staram się po prostu położyć do łóżka przed północą. No i wstaję tam o tej godzinie 4 czy 5 i robię sobie kawkę i idę do lustra.
0: Wow, no zakładam, że niektórym ludziom mogą przychodzić inne pomysły do głowy, tak. W jaki sposób jesteś w stanie do tej godziny dosiedzieć.

0: znadu na renomę lustra. Tak. Natomiast jest dużo mitu po prostu. Nie? To jest klub ostatecznie.
1: Tak, oczywiście. No i mnóstwo ludzi przecież pracuje w takich godzinach porannych. Się zawsze śmieję, że wyobrażam sobie, że pracuję w piekarni, chociaż to chyba wstawałabym jeszcze wcześniej.
0: Raczej tak.
1: Ale no, często gram nawet do południa, także...
0: To długo. Są długie sety.
1: Tak, długie. Rzeczywiście nigdzie nie gram tak długo, ale nie wiem, czy słusznie. Mam takie wrażenie, że ja po prostu chcę zagrać jak najwięcej godzin. Jakby chcę sobie po prostu, może to teraz trochę źle brzmi, no ale jednak są to naprawdę bardzo, bardzo długie sety. Ja się po prostu bardzo dużo uczę podczas tych setów też, więc tak.
0: Okej, no dobrze, ale czyli nie grasz z roku na rok mocniej, tak jak mówiłaś chwilę temu?
1: Już nie. Był rzeczywiście taki okres, kiedy ja trochę wzmacniałam swoją selekcję, natomiast już teraz doszłam do takiego momentu, że też tempo, takie 133-134 to już jest dla mnie taki maks.
0: No właśnie, tu dochodzimy do pytania, czyli co grasz? No bo zawsze można pójść w ekstrema, w jakieś happy hardcore i tym podobne już i tak dalej. Takie brzmienia w hejterskiej 4 w piątki u nas w radiowej czwórce, ale no jednak powiedzmy, że no dobra, niektórzy nie cierpią hard techno, ale to, to jest w tę stronę można iść też.
1: Tak, ja jednak... No mam takie songwriterskie, wrażliwe serduszko. Oczywiście nie twierdzę, że ludzie, którzy słuchają jakiś hard techno, go nie mają, ale ja bardzo lubię taki dramatyzm, nawet w tym melodic techno.
0: Okay.
1: I dużo ludzi właśnie tego nie lubi, bo uznają, że to jest tandetne, czego ja się nie boję, tak jak właśnie już rozmawialiśmy. Na przykład Argy, on ma bardzo dużo... jakichś takich motywów, nie wiem, z instrumentami typu flety, albo że są jakieś takie długie, bardzo dramatyczne build-upy, nawet takie podwójne czasami. Ja to bardzo lubię i ludzie nawet właśnie w lustrach też to bardzo lubią. Ja lubię, jak moje sety są dramatyczne, dużo się na nich dzieje. To też mi się wydaje, że jest trochę takie trance'owe podejście, że to melodic techno z trance'em tutaj się łączy. Tak samo jak Tiesto na przykład. No to jest bardzo dramatyczna muzyka, dużo tam jest właśnie takiej dramaturgii, budowania napięcia, no i ja w swoich setach też bardzo to lubię. To jest dla mnie dużo ważniejsze niż moc.
0: To ja w muzyce, która zawiera tę właśnie drugą warstwę, dołożyłbym jeszcze Liquid Drum and Bass na przykład. Ale to wiem, że to jest troszkę inny styl. Teraz posłuchamy nietypowo Atlanty, ale brzmiącej właśnie jednak całkiem klubowo, Bukiet Czarnych Róż.

0: Bukiet czarnych róż to Atlanta, a my w radiowej czwórce rozmawiamy z Kasią Golącką, która teraz gra jako Kasia DVD, jako DJ-ka, jako producentka. No właśnie, ale mówiliśmy o lustrach, o tym, co tam się dzieje, ale jednak grasz też w sumie w sezonie teraz festiwale Outdoory.
1: Tak, w najbliższą sobotę zagram na Wisłoujściu o godzinie 20 na
0: czyli
1: scenie
0: troszkę Ford. Wcześniej.
1: Tak, tak, strasznie się cieszę, już nie mogę się doczekać tego seta. W zeszłym roku grałam na festiwalu Salt Wave, na tej scenie na wodzie, no to też był, nie wiem, czy to nie był ulubiony set mojego życia jak na razie, także no bardzo się rozochociłam, jeżeli chodzi o granie na festiwalach.
0: No proszę, no to co przed tobą jeszcze, poza tym Wisłoujściem, które teraz za moment? Coś się zapowiada w tym sezonie jeszcze?
1: W tym sezonie, tak. Zagramy w Bytowie, to będzie 28 sierpnia na Summer Castle Festival. Będzie też tam ze mną Skytek i Kuba and Nathan, także bardzo, bardzo się nie mogę doczekać. Myślę, że będzie super impreza.
0: No to jeśli ta energia, której słuchaliśmy, wam siedzi, to myślę, że to jest dobry adres. Ale właśnie, a dokąd celujesz? W co celujesz? Gdzie jest horyzont?
1: O, to jest bardzo fajne pytanie. Myślę, że ten horyzont mi się klaruje teraz, bo życie mnie tak zaskakuje, w ogóle to, co robię teraz, mnie tak zaskakuje. Na przykład w życiu bym nie pomyślała, że będę grać w Wisłoujście, że będę grać w tak wspaniałych klubach. Ja w zasadzie, zaczynając swoją przygodę z DJ-ką, myślałam, że to jest dla mnie taka ucieczka, bo wtedy trochę i w życiu prywatnym i tak muzycznie wszystko zaczęło mi się walić i mi się wydawało, że ja po prostu chcę mieć jakiś kontakt z muzyką, dlatego pomyślałam, że sobie trochę spróbuję podidżejować, że się tego nauczę. I w życiu bym nie pomyślała, że ja odnajdę w tym po prostu taką radość, że to będzie dla mnie tak ważne, że ja po prostu się w tym tak odnajdę, więc w zasadzie teraz jest tak, że z każdym moim krokiem ten horyzont maluje się zupełnie inaczej i ja mam coraz śmielsze marzenia, też coraz większe, także no jestem naprawdę bardzo podekscytowana tą drogą.
0: Czyli co, za rok Tomorrowland?
1: Oj, nie wiem czy za rok, ale no skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie marzę o tym.
0: No to jest chyba taki, nie wiem czy można już coś więcej zrobić chyba, czy na większym festiwalu da się zagrać, chyba już nie ma większych. Tego typu.
1: Tak, tak, tylko też wydaje mi się, że zagranie na festiwalu to jest jedno, a na przykład taka po prostu grupa ludzi, którzy chcą słuchać moich rzeczy, nowych moich wydań i tego, co ja po prostu prezentuję, więc no proste jest to przełożenie na wypełnianie klubów, po prostu sprzedawanie klubów, także festiwale to jest jedno marzenie, ale zagranie też takiej trasy, w której ja będę w stanie sprzedać trochę biletów, to jest moje drugie marzenie.
0: A skoro zaczęłaś już wydawać utwory jako Kasia DVD, piosenki w zasadzie, bo to też, to nie są tylko produkcje, tylko tak. Jednak to są piosenki,
1: tak.
0: To dokąd to prowadzi? Do epki, do longplaya? Do presu na winylu?
1: To też się tak właśnie zwiększało, bo początkowo pomyślałam sobie, dobra, wydam singiel, najpierw jeden, potem drugi, potem pomyślałam, że

0: Na to w epkę, a teraz już wiem, że chcę zrobić płytę. Na razie jeszcze nie mówię o żadnych terminach, bo zobaczymy, jak to się ułoży. Na pewno też będzie, ten materiał będzie na winylu, bo mój ukochany jest kolekcjonerem, także powiedział, że już tego nie odpuści, więc tak, będzie i winyl, i płyta.
1: A potencjalnie w jakim okresie?
0: Nie w tym roku. Mhm. O, powiem okay. Tak.
1: Okej, okay, czyli jeszcze cierpliwie.
0: Cierpliwie, myślę, że będzie to pierwsza połowa przyszłego roku.
1: Super, nie ma się co śpieszyć, tak. To na pewno, zwłaszcza, że ważne, żebyś była zadowolona ostatecznie z tego. Tak. No dobrze, to czekamy na więcej zatem.
0: Dziękuję
1: Kasia Golomska,
0: bardzo.
1: Kasia DVD ze mną w Radiowej Czwórce w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Dzięki raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Miasto po godzinach.

Idiotek, Radiohead, Kid A, rok 2000. Niektórych z nas nie było jeszcze na świecie, a my akurat oboje, co siedzą w studiu, to byliśmy. Natomiast Zuza odezwie się dopiero za moment, a ja powiem wam, że ten konkretny numer kojarzę z bardzo dziwnej strony również, dlatego że pamiętam, gdy wyszedł teledysk do piosenki Artura Rojka, Bez końca, on tam tańczy w bardzo dziwny sposób i ktoś stwierdził, że to będzie świetny pomysł, aby

złożyć różne utwory pod jego taniec i to był właśnie jeden z nich i powiem wam, niesamowicie pasowało. Także wow, świetny pomysł. Natomiast czy świetnym pomysłem było zaproszenie Black Banshee na OFA? No nie wiem, bo nie wystąpił ostatecznie, ale był taki pomysł rok temu. Dlatego posłuchajmy teraz z jego drugiego studyjnego albumu kawałka Echo Zones.

0: Bul. I kto to nam przypłynął? Zuza Zielińska.
1: Tam
0: czyli
1: tak
0: Damian Sikorski.
1: Tak, dzisiaj Damian Sikorski.
0: Damian, zmieniłeś uczesanie.
1: Zmieniłem też głos, jakbyś nie słyszał.
0: To prawda.
1: Może umyj uszy.
0: No, jest to pewien pomysł. Umyj włosy, to jest twój pomysł dla ciebie za to. Także no, jest nas dwoje w tym pięknym studiu i proszę bardzo, dylema nie ma, a jakoś klimat pozostał.
1: Widzisz, bo ja po prostu dobrze przyjmuję role, które mi są dawane.
0: Wspaniale, to może byś przyszła na przykład na Chłopaków z Sąsiedztwa też i byśmy poprowadzili sobie wtedy.
1: Jutro nie mogę, ale jak mnie kiedyś zaprosisz, to na pewno. No. Ja cię wtedy zaproszę do Przesteru i zrobimy taki myk.
0: Dobrze, nawet mam jeden dżingl, który by pasował do tej audycji.
1: Jaki?
0: Jaki? No zastanówmy się, co to może być za dżingiel, wiesz, tak, czego mam tutaj w systemie, zobaczmy, być może
1: no
0: go
1: No to
0: mam
1: go zanuć
0: nawet.
1: Po prostu.
0: Nie, o, wiesz co, o, czekaj, zaraz się wrzuci pięknie w system i zaraz poproszę, żebyśmy go po prostu zagrali. Aleks, czy już jest ten dżingiel wstawiony? Widziałeś może? Tak, jest, zagrajmy.
2: Na audycję Sprzężenie Zwrotne. Sprzężenie Zwrotne. Sprzężenie Zwrotne. Zapraszają Adam Smolarek i Michał Daniluk.
0: Bardzo dziwnie spowolniony Jędrzej Rosiewicz zapowiedział audycję, której już nie ma, ale na szczęście jest Przester w czwartki po 21.
1: To jutro.
0: A co dzisiaj w letnim soundtracku?
1: A dzisiaj, jako że jestem ostatni raz tak naprawdę, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś możemy, uda mi się zastąpić Damiana.
0: Nie przedłużyli cię umowy?
1: No bo Damian już od pierwszego tygodnia rzeczywiście wraca z urlopu, mam nadzieję, że wypoczęty. Ja dzisiaj stwierdziłam, że będzie letni soundtrack do jazdy samochodem wieczorem bądź nocą.
0: Będzie drive?
1: Nie powiem.
0: Czyli będzie, dobrze.
1: A, i tu się zaskoczysz.
0: Nie, już widzę, co będzie, dobrze. Także zostawmy to. O, nawet znam jeden z tych utworów. To jest podkład mojej audycji nie do niedawna.
1: Pan realizator przeciwko mnie, patrzcie go.
0: Ale ja też mam dostęp do twoich loksów, do twojego systemu audycji tutaj i tak dalej. No, nieważne. Zuza Zielińska za moment z wami z muzyką do jeżdżenia samochodem. Także muzyka do windy, muzyka do jeżdżenia.

0: samochodem. Różne super ciekawe pomysły u redaktorów muzycznych Radiowej Czwórki.
1: Robiłeś kiedyś audycję z muzyką do z windy?
0: Pomidor. Także tego będziecie mogli słuchać razem z Zuzą po godzinie 21. My dziękujemy wam bardzo za dziś. Michał Piwowarek, Aleks Zaleski, Adam Smolarek. Słyszymy się jutro.
1: Ale banger.
0: Słyszymy się jutro. To jest banger. Oj, Zuza, uważaj jak tańczysz.
1: Bo życiowy parkiet bywa śliski.
0: Tak mówiło WWO, a to pejzaż.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: Kręczę ci mandacik.
4: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
4: Czwórka. To słychać.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj pogoda w Polsce zdecydowanie przypomina nam, że sierpień potrafi mieć też chłodniejsze oblicze. W większości kraju termometry pokażą od 19 do 23 stopni, a najcieplej będzie na południu, tam lokalnie około 25 stopni. W Warszawie maksymalnie około 22 stopni. Do tego sporo chmur i przelotne opady deszczu, najprawdopodobniej w nocy. Najwięcej deszczu może pojawić się na północy oraz na krańcach południowo-zachodnich, a lokalnie możliwe też są burze. W ich trakcie wiatr może być silniejszy, z porywami dochodzącymi do około 60-65 km na godzinę. Na zachodzie i w centrum w ciągu dnia możemy liczyć na przejaśnienia, ale ogólnie będzie to raczej dzień pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i przelotnego deszczu.
1: Autopromocja.
2: Nie macie planów na weekend? Pomożemy! W piątek o godzinie 20 przeprowadzę Was przez melodyjne nurty festiwalu Wisłoujście, który już w ten weekend odbędzie się w Gdańsku. I przypomnę niezapomniane klasyki muzyki house. Wrócimy także na Carbon Silesia Festival, gdzie energetycznego seta zagrał Mr. Lex. Nakręć się pozytywnie na weekend z czwórką. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra.

0: Letni soundtrack.
1: Dobry wieczór. Jeśli słuchacie letniego soundtracku już któryś raz w ostatnich tygodniach, to głos wcale nie powinien być wam obcy. Przez ostatnie dwa tygodnie miałam przyjemność przejąć na chwilę stery tej audycji za Damiana Sikorskiego i dzisiaj spotykamy się po raz trzeci przy mikrofonie ZU, czyli Zuza Zielińska. To już będzie moje ostatnie zastępstwo. Za tydzień Damian wraca do letniego soundtracku, a ja jeszcze przez te dwie godziny zostaję z wami do 23:00. I skoro to już moje ostatnie spotkanie z wami, to mam na dziś bardzo konkretny pomysł, jeśli chodzi o muzykę. Późna jazda samochodem. Co wy na to? Jest już ciemno, miasto powoli pustoszeje, można opuścić szyby, a najlepsze, co można zrobić, to właśnie posłuchać dobrej muzyki w samochodzie. I właśnie taki soundtrack przygotowałam wam na dzisiejszy wieczór. Zaczęliśmy od Chamber of Reflections Maca DeMarco.

Z albumu Salad Days z 2014 roku, a teraz zostajemy w tym trochę rozmytym, nocnym klimacie. Washed Out, najpierw Feel It All Around z Life of Leisure z 2009 roku, więc to już można powiedzieć trochę vintage numer, a chwilę później Too Late z Purple Noon z 2020 roku. Zaczynamy letni przester. O, letni soundtrack!

Za nami dwa numery od Washed Out, wysłuchacie czwórki, a ja przygotowując w ogóle dzisiejszą playlistę zdecydowanie stwierdziłam, że istnieje bardzo specyficzny rodzaj muzyki, którego nie słucha się właściwie nigdzie tak dobrze jak właśnie w samochodzie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że właśnie, nie wiem, to patrzenie przez szybę automatycznie robi z naszego życia taki teledysk i nagle zwykła droga z punktu A do punktu B zaczyna wyglądać jak jakaś scena z filmu. No i Toro i Moi jest zdecydowanie artystą, który swoją muzyką te scenariusze pomaga nam pisać, a na pewno nieraz pomógł mi. No jest jedną z najważniejszych postaci pierwszej fali chillwave'u, ale bardzo szybko zaczął też ten styl rozwijać w swoją stronę, w stronę właśnie soulu, funku, R&B i elektroniki. Za chwilę dwa numery z jego albumu Anything in Return z 2013 roku. To w ogóle bardzo ważny album w jego dyskografii. Posłuchamy So Many Details i Rose Quartz. I jeśli jedziecie teraz samochodem, to mam nadzieję, że macie jeszcze trochę drogi przed sobą i zostaniecie ze mną do 23:00.

Przed chwilą dwa numery od Toro i Mła z albumu Anything in Return z 2013 roku, a teraz cofniemy się jeszcze o kilka lat, bo moim zdaniem początek lat 10 tego wieku był absolutnie złotym okresem dla muzyki, którą dzisiaj właśnie moglibyśmy wrzucić do folderu nocna jazda samochodem albo nocna muza do fury, jak to woli. Polish Girl to w ogóle był numer, którego ja kiedyś bardzo dużo słuchałam i autorem tej piosenki jest Neon Indian. To jeden z najbardziej w ogóle rozpoznawalnych numerów z jego albumu Ira Extrana z 2011 roku. I swoją drogą tytuł jest trochę zabawny, bo za piosenką nie stoi żadna konkretna polska dziewczyna. On mówił, że utwór powstał jako próba uchwycenia pewnego rodzaju nostalgii, romantycznego zauroczenia i właśnie sam tytuł był trochę przypadkowym obrazem, który po prostu pasował mu do muzyki. A chwilę później Paradise od Wild Nothing z Nocturne z 2012 roku. To już trochę inna odmiana tego samego klimatu, więcej dream popu, gitar i tej charakterystycznej dla nich melancholii, w którą Jack Tatum ewidentnie potrafił, więc najpierw Polish Girl, a potem Paradise na antenie czwórki.

A teraz wchodzimy trochę głębiej w produkcję, bo przed nami dwóch producentów, którzy są od siebie oddaleni o ponad, myślę, 3 dekady, ale bez obu trudno byłoby teraz opowiedzieć historię współczesnej elektroniki. Najpierw Vegin, czyli producent, który pewnie najbardziej kojarzy wam się ze współpracą z Frankiem Oceanem. Jego własna muzyka jest dużo bardziej eklektyczna. Jest tam trochę ambientu, trochę elektroniki, trochę rzeczy, które też brzmią, jakby je znalazł o 3 nad ranem na swoim dysku na komputerze, a zrobił je 10 lat wcześniej. The Path Less Traveled pochodzi z jego albumu The Road to Heal is Paved with God Intentions z 2024 roku. A potem robimy bardzo duży skok wstecz, bo do Aphex Twina i Crystal, tak jak tutaj okazało się, poprawnie wymawia i tutaj dziękuję za pomoc Adamie, który jeszcze nie wyszedł z radia, jakbyście chcieli wiedzieć. Z albumu oczywiście Selected Ambient Works 85-92. Album ma już ponad 30 lat, a nadal brzmi po prostu jakby coś, co... Brzmi jakby coś, co mogło powstać kilka lat temu i moim osobistym zdaniem dlatego Aphex Twin wciąż jest punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń

Przed chwilą było trochę bardziej elektronicznie, na antenie czwórki wybrzmiał Virgin i Aphex Twin, a teraz zrobimy mały skręt, bo w tej nocnej podróży przyda się też trochę R&B. Zaczniemy od Childisha Gambino i jego Less z albumu Camp z 2011 roku. To jeszcze ten moment jego kariery, kiedy Donald Glover dopiero budował swoją muzyczną tożsamość, zanim właśnie zaczął robić rzeczy pokroju Awaken My Love czy This Is America, a później Sonder i Too Fast z Into z 2017 roku, czyli projekt, za którym stoi m.in. Brent Faiyaz. I tu już zdecydowanie zostajemy po tej bardziej nocnej, R&B-owej stronie playlisty, jeżeli możemy to tak nazwać. Wysłuchacie letniego soundtracku w czwórce przy mikrofonie bez zmian ZU, czyli Zuza Zielińska.

0: Tu czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie.
6: Jej pięknie czarne oczy, śnią się czarne oczy.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Wybiła 22. Pogoda. Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas jutro. W czwartek ma być dość zmienna pogoda i spore różnice między regionami. Najchłodniej będzie nad morzem, około 19-20 stopni, natomiast im dalej na południe, tym cieplej. W centrum termometry mogą pokazać około 25 stopni, a na południu lokalnie jeszcze więcej. W ciągu dnia sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Miejscami pojawi się przelotny deszcz, a lokalnie możliwe są również burze. Na wybrzeżu dodatkowo da o sobie znać silniejszy wiatr, czyli czwartek bez powrotu wielkich upałów, raczej umiarkowanie ciepły, momentami deszczowy i z pogodą, która może zmieniać się w ciągu dnia, więc utrzymujemy pogodę z dzisiaj.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Takie.

0: Letni soundtrack.
1: Wspaniały McGee otworzył nam kolejną godzinę dzisiejszego letniego soundtracku. Przy mikrofonie bez zmian ZU, czyli Zuza Zielińska. No i właśnie, McGee to chyba jeden z najciekawszych fenomenów ostatnich lat. Two Star and the Dream Police z 2024 roku zrobiło z niego no, nazwisko, o którym zaczęli mówić nie tylko fani alternatywnego R&B czy gitarowej elektroniki, ale też no, artyści z absolutnego mainstreamu. I mam taki mały problem z McGee. Bardzo lubię tę ostatnią płytę, ale jesteśmy już 2 lata później i chyba oficjalnie możemy zapytać McGee, kiedy coś nowego. Ale zanim jeszcze zaczniemy wywierać na nim presję, to na antenie usłyszeliśmy już Alesis, a teraz dodamy do tego jeszcze Candy ze wspaniałego albumu Two Star and the Dream Police.

McGee i jego Candy na antenie radiowej czwórki. A teraz playlistę przyjmują dwie bardzo utalentowane kobiety, które mają naprawdę doskonałe pomysły na siebie i swoją muzykę. Najpierw Nabiha Iqbal, producentka, wokalistka i multiinstrumentalistka, która świetnie porusza się między postpunkiem, ambientem, elektroniką i gitarowym graniem. Posłuchamy Zone 1-600, a jej album, o matko, z jej albumu z 2017 roku, a potem przeskakujemy do James Kay, o której już na antenie czwórki wspominałam nieraz. Jej świat jest dużo bardziej eksperymentalny od świata jej poprzedniczki. Bleak Moth pochodzi z wydanego w 2025 roku albumu Friend i tutaj naprawdę warto podkręcić głośność.

Za nami James K. Jej Blink ma z albumu Friend, wydanego w zeszłym roku. No, a teraz muzyka oczywiście powiązana z naszym motywem przewodnim, ale wywołująca też za każdym razem ten sam temat do dyskusji. Kiedy do cholery wróci Frank Ocean? Bo nie wierzę, że nie tęsknicie. Możemy udawać, że już się pogodziliśmy, możemy słuchać innych artystów, możemy mówić, że przecież minęło tyle lat, ale prawda jest taka, że gdyby Frank jutro wrzucił na Instagram jedno zdjęcie, totalnie randomowe, bez żadnego podpisu, internet na kilka dni przestałby normalnie funkcjonować i wszystkie serwery po prostu by padły w mediach na pewno. I skoro już jesteśmy przy tej nocnej jeździe, no to oczywiście Nikes z Blond z 2016 roku, a zaraz po nim mój mały guilty pleasure do takich momentów, taki nie do końca guilty, no ale powiedzmy, że to słowo tu pasuje, Jaden i PCH, gdzie też gościnnie udziela się jego siostra Willow. To jest dla mnie absolutnie numer no do tak zwanej fury. Jedziemy nocą, patrzę przez okno, trochę za bardzo analizuję swoje życie i najlepiej, żeby właśnie jeszcze w tym momencie wydarzyła się jakaś historia miłosna, która w mojej głowie jest po prostu totalnie wyolbrzymiona. No tak było, no co nie będę ukrywać, że nie. Tylko, że zamiast w samochodzie siedziałam najczęściej w pociągu, więc jeśli teraz też patrzycie przez szybę i robicie sobie własny teledysk, nie oceniam. Hashtag nostalgia, hashtag złamane serce.

0: Bardzo nostalgicznie się zrobiło na pewno dla mnie, bo PCH wielokrotnie na moich słuchawkach nocami leciało. A teraz będzie pytanie z tych podchwytliwych. Wiecie, że Tame Impala to tak naprawdę jedna osoba? Adam, wiedziałeś o tym? Że za całym projektem stoi Kevin Parker?
1: Tame Impala to tak naprawdę tylko jeden gościu?
0: No?
1: Ja!
0: No
1: i
0: słuchaj,
1: co, może Gorillaz też?
0: Słuchaj, on od początku sam nagrywał, sam produkował, sam sobie nawet miksował swoją muzykę. To jest po prostu człowiek orkiestra.
1: Ty no po prostu jak artysta niezalowy.
0: No?
1: No popatrz.
0: Widzisz?
1: No popatrz.
0: No i Parker w ogóle zaczął od psychodelicznego rocka, ale z czasem coraz mocniej mieszał go też z elektroniką, popem, zdarzało się też z soulem i disco nawet. Najlepszym przykładem jest Current z 2015 roku. I czy ja, Adam, skłamię, jak powiem, że ta płyta wyniosła go tak naprawdę na szczyt jego kariery?
1: Absolutnie nie skłamiesz.
0: A ty lubisz Current?
1: Lubię Current, ale no wiesz, Tame Impala ma parę już w sumie płyt, które tak przeszły, mam wrażenie, do tego, no nie wiem jak to, no może Panteon to jest duże słowo, ale jeśli chodzi o lata 2015 plus, to no jest kilka krążków, które już są takie bardzo lubiane z tego okresu.
0: Co myślisz o ostatniej płycie?
1: Uważam, że jest niedopieczona. Że ma kilka fajnych utworów.
0: To jest dobre określenie, bardzo dobre.
1: Ma parę
0: dobre,
1: fajnych utworów, ale jest zbyt zachowawcza, żeby w tym gatunku, w jakim Kevin Parker próbował się ustawić, żeby była dobra.
0: No i też mam wrażenie, że Dracula trochę zadziałało na niekorzyść.
1: A Dracula w wersji podstawowej czy remix?
0: I to chyba, bo oba trendują. Wciąż.
1: To prawda.
0: Z lodówki wyskakiwało hit. To Dracula, naprawdę.
1: Hit, no a koncert w Gliwicach był podwójny i drugi się tak średnio sprzedał.
0: To po co oni ten drugi zrobili?
1: A czemu nie?
0: Kto bogatemu zabroni? Dokładnie. No dobrze, to teraz jeden z najbardziej chyba znanych numerów z tej płyty, czyli New Person, Same Old Mistakes. Czy to też o tobie, Adam, ten tytuł?
1: Zawsze, wiecznie. Moi drodzy, posłuchajmy Tame Impala w radiowej czwórce.
0: A to sprzężenie zwrotne.

0: Przed chwilą Tame Impala, New Person, Same Old Mistakes z Currents z 2015 roku, a teraz Royskop. Źle powiedziałam znowu. Royksop.
1: Royksop.
0: Yeah. Tutaj mam dzisiaj coacha od wymowy.
1: Budka suflera, to ja.
0: Numer nazywa się What Else Is There i pochodzi z albumu The Understanding z 2005 roku, więc tutaj robi się naprawdę vintage. I jeszcze mam taką ciekawostkę, że wokal w tym numerze nagrała Karin Drager z The Knife, później znana jako Fever Ray. Utwór stał się w ogóle największym singlem, największym hitem z tej płyty, a do tego jeszcze jest taki mega charakterystyczny teledysk, w którym główna bohaterka unosi się nad krajobrazem, więc no, polecam też sprawdzić. A po Royksop moje małe guilty pleasure i Sweater Weather od The Neighborhood, ponieważ no, myślę, że w 2013 roku to ja na jednym z serwisów do oglądania teledysków nabiłam niemałą liczbę odtworzeń i zdecydowanie wtedy przez kilka lat to była moja ulubiona piosenka, no i trochę jest nią też do dzisiaj, szczerze mówiąc. No i The Neighborhood w tym roku powrócili, trochę jest to gorzki powrót, bo była tam aferka z perkusistą, niby się już wytłumaczył, ale niesmak jednak pozostał, więc zostawiam antenę Royksop i The Neighborhood w tym momencie.

No i że tak powiem, dojechaliśmy do końca dzisiejszego letniego soundtracku. Dzięki, że spędziliście ze mną te 2 godziny. Jeśli jeszcze się nie znamy, to przy mikrofonie była Zu, czyli Zuza Zielińska, i przez ostatnie 2 tygodnie miałam przyjemność, w sumie to już 3, miałam przyjemność zastępować Damiana Sikorskiego. Za tydzień Damian już wraca za stery, więc to jest moje ostatnie spotkanie z wami w tej roli, chociaż może nie ostatnie w historii letniego soundtracku. Zanim się pożegnam, oczywiście dziękuję naszemu realizatorowi Aleksowi Zaleskiemu i wydawczyni Karinie Terconi. A ja mam jeszcze na koniec 2 numery od Beach House z ich albumu Bloom. To album z 2012 roku, no, który przez te kilkanaście lat zdążył już właściwie przejść do kanonu dream popu. Na koniec Myf i Lazuli. Dzięki za wspólny wieczór, dzięki za ostatnie 2 tygodnie i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

opiunem. W sumie rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem. W boomie strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemesis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

całe planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty, mówię, nie wiem o czymś, nie na jawie, wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza, jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy, dolej dosyp, czuję w głębi trzewi, nigdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy, sukces Alfy, Brut, Omegi, mówią mi, fajne auto dla mnie jak z kradzieży i dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałem, tak to leży w tym okresie kredy i jak to tak, to za to pak, to taki clean, tak nie było łatwo, to taki film, ja w nim jako aktor manny Messi z dealem.

0: historię, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to co gram? Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem? Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać te historie, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to co gram? Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem? Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan.
1: Sprzedaj mi kolejny

radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał. Może tajne częstotliwości z neta, z jakich słów.

Ale matt, mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: To nie chińska układanka, którą ciągle mam układać. To nie chińska układanka.
2: Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać se pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć się, nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z modą, serio, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typ też ją stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć, bez reszty to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie, w zgodzie z samym sobą naturalnie.

Hey. Yo, okay? Yo. Yo. Wow. Wow. Okay. Te wasze wspólne rzeczy, stary, wiem, że boli. Bierz, nie chcą

Spotkacie się na kawę następnego dnia. Przypomnicie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa, yo. Przyszła żona, pozdro z Krakowa, yo.

Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury.

0: Deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie.
1: Czwórka.
2: Czwórka. To słychać.
1: To słychać. To słychać.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Niech nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr. Świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i

Dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

producencie, o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvados Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Dostałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy poety. Patrzcie, poszczę, kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, by wygasł

0: Długo by nie było, nie?
1: Aha. 2-0, 2-0.
0: Aha.
1: Numer 1 zawsze spoko. Siemanko, jestem.

0: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
1: Czy twój menadżer kogoś od was czeka zna?
2: Czy mógłbyś wysłać nam przez karetę pewnego?
3: Chcemy uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
4: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam?